0: 17 milionów funtów na zabezpieczenia w Czarnobylu. Wielka Brytania pomoże naprawić szkody po rosyjskim ataku. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi po awarii ciężarówki. Nowe twarze, ten sam cel. Warta Zawiercie rozpoczyna walkę o obronę siatkarskiego Mistrzostwa Polski. Wielka Brytania przekaże 17 milionów funtów na naprawę elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie. Pieniądze mają pomóc w odbudowie zabezpieczeń uszkodzonych w ubiegłym roku przez rosyjski atak dronowy. Chodzi m.in. o przywrócenie sprawności systemów wentylacji i ochronę obiektu. Tymczasem, jak podał Financial Times, Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie części zamrożonych rosyjskich aktywów do funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. Miałoby to pomóc w ożywieniu rozmów pokojowych. Europejscy przedstawiciele odrzucili tę propozycję, przekazała gazeta. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi na remontowanym odcinku w okolicy Gajewa między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Doszło tam do wystrzału opony w ciężarówce. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Wyznaczono jednak objazd od węzła Kopytkowo drogą wojewódzką 231 i krajową 91, a następnie już powrót na A1 na węźle Nowe Marsy. Czy prezydent Wrocławia unika mediów? Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu. W rozmowie z reporterką RMF FM, Martyną Czerwińską, prezydent zaprzecza, aby była to jakaś strategia.
1: Nie unika pan mediów?
2: Wydaje mi się, że nie.
1: Bywam na konferencjach prasowych od lat w mieście. Pamiętam też ilość konferencji, na których pan był w czasie kampanii wyborczej. To czasami było kilka razy w tygodniu. W tym tygodniu wydaje mi się, że takiej konferencji, na której pan był, nie było. W zeszłym tygodniu też nie. Jest ich na pewno mniej.
2: Ale to nie jest istota pracy prezydenta. Znaczy, tam, gdzie są rzeczy ważne i kluczowe, i które dla mnie są istotne, ja tam jestem. Tam, gdzie są inne rzeczy, tak samo ważne, ale jakby którymi ja na co dzień nie żyję, albo uważam, że inni lepiej o tym są w stanie opowiedzieć, to idą inni. Na tym polega zarządzanie milionowym miastem.
0: Prezydent zapewnia też, że przeniósł swoją aktywność do social mediów.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski czy reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. To nowi zawodnicy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Siatkarska drużyna rozpocznie jutro walkę o obronę tytułu Mistrzów Polski. Przed startem Tauron Ligi Patryk Serwański rozmawiał z prezesem klubu Kryspinem Baranem.
4: Z pańskiej perspektywy, poza zakładem kryterium finansowym, jakich jeszcze argumentów się używa, żeby komuś zaproponować pracę w klubie z Zawiercia?
5: Zwracają uwagę na trenera, na sztab. Zwracają również uwagę na przygotowanie fizyczne, na fizjoterapię, na sztab medyczny. Więc ja tutaj będę się opierał, że szukając rozwoju, musimy najpierw ten backstage sobie przygotować.
0: O klubie z Zawiercia możecie przeczytać także na rmf24.pl. Ludzie świata sportu, muzyki, ale także kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
6: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
0: Mówił piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód ze świątecznego grania z Kubą, który odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie czy chodząc po studiach telewizyjnych opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli 8 godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli ich stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka, jak to wygląda.
8: A to posła Berkowicza też by pani zaprosiła?
7: Oj, to z przyjemnością, w każdej chwili.
8: Naprawdę?
7: No, ale absolutnie, w każdej chwili.
8: A był na szkoleniu jakimś?
7: No, z tego co widziałam, jak pani redaktor Justyna Dobroszoracz pytała go o to, to postanowił ją obrazić, a nie odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. I takich właśnie twardzieli zapraszam do wojska.
8: Ale posła Mencena też?
7: Absolutnie.
8: Rzucił piłkę lekarską, nie wiem, czy pani widziała, lepiej niż jego córki. Takie no. zupełnie malutkie.
7: Nie, no i to jest
8: to
7: właśnie,
8: mnie wzruszyło bardzo, że taki jest silny człowiek.
7: To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzaliby zakupami, to naprawdę zapraszam. Znaczy, fajnie się siedzi w swoim, bo zdaje się, że poseł Mencen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje. Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje niestety w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej. Jednym z celów Federacji Rosyjskiej jest podważanie a. zaufania obywateli do instytucji państwowej, b. zniechęcanie obywateli do pomocy Ukrainie. I akurat Konfederacja tutaj absolutny lider projektu w tym, żeby Polaków do tego
8: zniechęcać. Skoro jesteśmy przy pomocy Ukrainie, USA rzeczywiście wstrzymało pomoc wywiadowczą dla Ukrainy, bo takie sugestie płyną od prezydenta Zełenskiego. Nie dowiadujemy się.
7: Nie mamy takie potwierdzenia takiej informacji, tak powiem.
8: Natomiast no coś się wydarzyło, że nie ma informacji o tych atakach, na planowanych atakach na Kijów.
7: Musiałabym używać informacji, które są oklauzulowane, a tego zrobić nie mogę.
8: To pytanie o to, czy Europa może chociaż w części zastąpić te informacje, które przekazywały Stany Zjednoczone. Jeżeli oczywiście potwierdzą się informacje, że to wycofanie nastąpiło.
7: Dzisiaj większość Europy blisko pracuje z Ukrainą, ale oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie byłoby dużym problemem dla wszystkich.
8: Dla wszystkich, także dla Ukrainy?
7: No przede wszystkim dla Ukrainy. Przede wszystkim dla Ukrainy. Dla nas im mniejsze jest wsparcie Ukrainy, dla Ukrainy, tym gorsza jest nasza sytuacja, bo jeżeli Ukraina przestanie walczyć, no to Putin przesuwa się dalej.
8: Są naciski na nas, żebyśmy trochę złagodzili nasze stanowisko w sprawie Ukrainy, amerykańskie naciski. Wiemy, że w sprawie białoruskiej są, ale pytanie, czy w sprawie
7: tylko
8: ukraińskiej
7: tylko sprawa
8: są.
7: Białoruska wygląda trochę inaczej, bo mamy przede wszystkim uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tutaj trochę mamy zatrzymaną falę nielegalnej migracji. Mamy zakończoną sprawę balonów. Znaczy, tu sytuacja
8: parę
7: akurat
8: rzeczy się zmieniło.
7: Tak, parę rzeczy się w relacjach z Białorusią akurat zmieniło.
8: Ale czy w sprawie ukraińskiej są takie naciski?
7: Nie ma takich nacisków i my wszędzie jasno deklarujemy, że pomoc Ukrainie jest najważniejsza. Zresztą generał Grynkiewicz też, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo też może z nazwiska nie wszyscy potrafią to dopasować, ale głównodowodzący wojskami NATO w Europie.
8: To musi być Amerykaninem.
7: I też mówi jasno i głośno o pomocy Ukrainie.
8: Pani minister, system antydronowy SAN jest zagrożony, bo pojawiły się pytania, nie ma żadnego zagrożenia. Czyli czy rząd podtrzymuje zapowiedź przekazania pierwszych elementów systemu SAN siłom zbrojnym jeszcze w 2026 roku?
7: Elementów to nie znaczy, że system
8: elementów
7: ruszy.
8: Pytam się.
7: Elementem są nawet pojazdy, więc ja bym wolała mówić o roku 2027, wtedy kiedy system będzie mógł działać.
8: Wie pani, dlaczego to pytam? Oczywiście część posłów PiSu zadaje pytania bardzo konkretne w tej sprawie. I
7: tak, wie pan co, już ponad rok jestem w tej działce, bo też przy mechanizmie Safe przecież pracowałam. I to jest jednak taka działka, w której pojawia się dużo pytań sterowanych przez inne firmy, że może jakaś firma ma się gorzej, bo pewnie pan pyta o firmę APS, która
8: jest jedną
7: z części
8: pytania.
7: Konsorcjum. APS został wpisany przez nas też na listę firm strategicznych.
8: O, to też czytają posłowie PiSu.
7: Tak, jest APS, został wpisany.
8: Został wpisany, bo było jakieś myślenie o zagrożeniu, o sprzedaży, o czymkolwiek innym?
7: Dla mnie jest jasne, że firmy, które wykonują kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje, powinny być na tej liście. Na tej samej liście jest też prywatna firma WB Electronics. To nie są tylko firmy, nie mówimy tylko o firmach państwowych.
8: Zagrożona jest płynność w związku z harmonogramem wpłat, bo tam jest mowa o tym, że może być zagrożona płynność finansowa APS, co może zagrozić realizacji zamówienia terminowego.
7: Dokładnie, jeszcze wczoraj sprawdzałam stan realizacji SAN-u, nic się nie zmienia. Tutaj oczywiście rękę na pulsie trzyma Agencja Uzbrojenia.
8: Czyli nie było opóźnień żadnych w wypłacie tych zaliczek, które miały się pojawić, bo znowuż jest to pytanie.
7: Zaliczki dotyczące SAN-a objęte są umową związaną z programem SAFE. Agencja Uzbrojenia nie ma zwyczaju robić czegoś, co jest niezgodne z umową.
8: Gdzie powstanie centrum utrzymania pocisków w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakichś innych krajach. Prezydent wczoraj o tym mówił i mówił Polska albo Niemcy. My wiemy, że ta lista jest dłuższa, no ale wymienił
7: prezydent. Lista jest dłuższa, w wielkim finale była Polska i Niemcy i ten decyzja strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję, gdzie będzie centrum serwisowe, jest decyzją dwuetapową. W pierwszym etapie państwa składały dość obszerny wniosek opisujący, jak chcą te inwestycje przeprowadzić, do firmy Lockheed Martin, czyli firmy, która jest właścicielem technologii. Ten etap wygrała Polska. Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć.
8: Czyli w ciągu kilku tygodni będzie decyzja?
7: Z tego, co wiem, do końca miesiąca powinna być decyzja. Chociaż zawsze, jak jest w rękach amerykańskich, zawsze trzeba zrobić gwiazdkę. Mój wpływ na to gdzieś się już zakończył. Natomiast z tego, co słyszałam też od strony amerykańskiej w ostatnich dniach, kiedy byli w Polsce, ta decyzja powinna zostać ogłoszona pod koniec tego miesiąca.
8: Może się jeszcze zmienić na korzyść Niemiec? Czy to, że zwyciężyliśmy w tym pierwszym etapie, to jest bardzo silny nasz atut?
7: To jest nasz bardzo silny atut i myślę, że też warto mówić o tym głośno, że nasz wniosek był najlepiej oceniony, najlepiej byliśmy przygotowani do tego projektu. Strona amerykańska, Pentagon, dokładnie zna nasze motywacje, dlaczego to centrum powinno być na terytorium Polski. Generał Grynkiewicz, pełne zrozumienie, ambasador Whitaker, pełne zrozumienie. Wiele rozmów i z sekretarzem moich, i z sekretarzem Dinano, i z sekretarzem Dafejem. Trzymam kciuki, wiem, że pan prezydent też rozmawiał
8: z prezydentem
7: Trumpem.
8: No właśnie, jaka była rola prezydenta, bo prezydent powiedział wprost, rozmawiał z prezydentem Trumpem.
7: Rozmawiał, tak.
8: Bo on sam mówi o tym, że złożył konkretny wysiłek w to, żeby polska oferta okazała się najlepsza. Jaka była jego wsparcie poza tą rozmową, czy może w trakcie tej rozmowy z prezydentem?
7: Rozmowa z prezydentem Trumpem. Ale to też nie jest żadną tajemnicą, że było to na naszą prośbę. My w tym procesie bardzo blisko współpracujemy z kancelarią prezydenta. Kancelaria prezydenta była informowana o etapach rozmów, no bo ja te rozmowy i te negocjacje prowadzę już chyba trzeci czy czwarty miesiąc. Kancelaria prezydenta była na bieżąco informowana i przed spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych podczas ONZ-u, szczytu ONZ, poprosiliśmy prezydenta Nawrockiego o to, żeby porozmawiał o tym z prezydentem Trumpem i z tego, co wiem z relacji pana ministra Przydacza, ale też prezydent rozmawiał o tym z premierem Kosiniakiem, prezydent ten wątek poruszył w rozmowie z prezydentem Trumpem.
8: Skoro jesteśmy przy rozmowach z kancelarią prezydenta, no to nie mogę się nie zapytać o to, kiedy wreszcie będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego.
7: Niebawem.
8: To znaczy kiedy?
7: To jest kwestia tygodni, bo te rozmowy
8: ale
7: są
8: dwóch,
7: już
8: trzech,
7: na
8: finiszu. 5 czy 10, bo tygodnie to różnie można
7: myślę,
8: mierzyć.
7: Myślę, że 7.
8: 7, czyli 2 miesiące, prawie.
7: Tak, tak. Jesteśmy absolutnie na finiszu. W tej chwili chyba już mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o uwagi jednej i drugiej strony. Teraz jeszcze
8: a
7: po naszej
8: różnice,
7: stronie.
8: Szerokie jakieś?
7: Nie. Te różnice właśnie, naprawdę współpraca z panem ministrem Grodeckim jest bardzo dobra i właściwie w większości spraw, tak samo jak rozmawiamy o nominacjach generalskich, też z panem ministrem Grodeckim, tutaj ta współpraca jest bardzo dobra i mamy wspólne cele.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Policjanci w boju. Rozmowy z antyterrorystami o niebezpiecznych sytuacjach, strachu i adrenalinie. Za chwilę w RMF FM.

0: Jak swoją służbę widzą policjanci i ich rodziny? Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dla ciebie to była trauma? Ja przez jakiś czas się bałam, jak dzwonił domofon. Jak nie byliśmy z kimś umówieni, a zadzwonił, to...
2: I zobacz, ile czasu minęło. Bo już teraz 4 lata. A to wszystko gdzieś tam cały czas siedzi. Moja małżonka się trzyma, ale jak zaczyna się o tym rozmawiać, to... to do niej wraca. Zresztą, jak byliśmy w sądzie...
1: Ja całą rozmowę płakałam. Ale założyliśmy tę sprawę prokuraturze. Chcę mieć świadomość, że doprowadziłam to do końca.
3: Masz wrażenie, że to ci przyniesie ulgę?
1: Tak. I poczucie sprawiedliwości.
2: Tak. Najchętniej doprowadzić do końca i powiedzieć, kto tak naprawdę był tym pierwszym punktem. Kto aż tak mnie nienawidził, żeby mi coś takiego zrobić. Bo można kogoś nienawidzić, ale żeby zrobić mu w ten sposób? Tak jak mówiłem, ja bym mógł odkryć karty. Ale jednostka by ucierpiała. Nie ci konkretni ludzie, tylko to by uderzyło w całą jednostkę. Uważam, że jednak honor to podstawa. Pokazać, że nie można być tak brudnym jak inni. Akurat te osoby, które przyczyniły się, a nawet śmiem twierdzić, że są autorami moich kłopotów, już nie pracują i mają się dobrze. Wydaje mi się, że odwagę cywilną powinni mieć też ci ludzie, którzy nadal pracują i wiedzą o tym i ze mną rozmawiają na ten temat. Z drugiej strony, dlaczego oni chcą mną załatwić swoje sprawy? Ja mogę im pomóc, ale miej ty cywilną odwagę. Teraz zaczynają mieć.
1: To jest tak, że nie będę wchodzić na czerwonym świetle na jezdnię, bo mam świadomość, że mnie coś uderzy. Nie można się w życiu ciągle na to wystawiać. Nie można całe życie wystawiać samego siebie na strzały. Czasem trzeba się sobą zaopiekować i nie wchodzić na czerwonym świetle. To jest też nasza filozofia. My chcemy swoją sprawę dociągnąć do końca.
2: Tak naprawdę ta cała siła w tej walce to dzięki Anetce. Zresztą postraszyła mnie.
3: Co powiedziałam?
2: Jak nie będziesz walczyć do końca, to się z tobą rozwiodę. Równie dobrze mógłbym przestać, żeby mieć, jak to się mówi, święty spokój. Ale wolę walczyć do końca, bo wiem, że moja żona ma charakter i gotowa jest spełnić groźbę.
1: Po całym tym boju organizm nie wytrzymał. Musiałam się ratować.
3: Wspomniałeś, że byłeś w Magdalence, tak?
2: Tak. Tylko z tą Magdalenką to było tak, że mieliśmy dyżur poranny, a tam pojechała nocka. Nas dopiero ściągnęli z

0: domów, jak zaczęła się ta strzelanina. To była druga, trzecia w nocy. Już nie pamiętam dokładnie. To chyba się o trzeciej zaczęło. Pamiętam jak dzisiaj, że akurat jak przyjechaliśmy, to Kaczor już nie żył. Były tam jego zwłoki. Jak wysiedliśmy z samochodu, to akurat widzieliśmy te nogi. Tak jak teraz człowiek sobie o tym myśli, to że się będzie bał, ale nie.
1: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.

0: wszedł w nas taki automatyzm. Po prostu przyjechaliśmy. Trzeba pomóc chłopakom. Jak dojeżdżaliśmy, to nas dysponowano. Kazano nam się przegrupować. Tylko tam było na tyle duże zamieszanie, że ci z kryminalnego powiedzieli: dobra, idźcie tam. Tylko okazało się, że wysłali nas między swoich, a tamtych. Mieliśmy przejść w krzyżowym ogniu. Dobrze, że akurat się złożyło, że z nami był strzelec, snajper, który tam jeździł wcześniej na rozpoznanie. Poprowadził nas naokoło, a potem to już się potoczyło. Generalnie już tam do samego końca byliśmy.
1: Zobaczyłeś tego kolegę, który nie żył?
0: Na początku, jak przyjechaliśmy, to jeszcze nie wiedzieliśmy, kto to jest. Pamiętam, że to była taka czarna płachta, folia. Spod niej wystawały nogi. Mniej więcej od wysokości kolan, więc widziałeś plamiak. Czyli wiedziałeś, że to swój. Później jeszcze docierały do nas informacje, że drugi, czyli Maniek, jest w szpitalu, bo dostał w głowę. Ale praktycznie do samego końca nie wiedzieliśmy, kto tam leży pod tą płachtą. I później ogromny zaszczyt był dla mnie. Asystowałem, kiedy prokurator oglądał zwłoki Kaczora. Żeby nie był sam. Już nie pamiętam, czy zostałem wyznaczony, czy sam powiedziałem, że to ja zostanę. Chodziło też o to, żeby nie było tam za dużo ludzi. Ale przede wszystkim, żeby nie był sam. Pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej razem byliśmy na obozie z Kaczorem. On taki fajny kawał opowiadał, bo on miał taki dar. I potem tak człowiek widzi. To jest taka bezsilność, tak naprawdę. Pamiętam, że nie miał zamkniętych oczu. Te martwe oczy patrzące. Tak jakby zastygł w tej ostatniej chwili. Jakby sobie po prostu czekał. Leżał i czekał. Ale nie myślałem wtedy o śmierci. Z drugiej strony to mógł być każdy z nas, ponieważ Magdalenka była kulminacją pewnych działań, które były wcześniej. Pracowaliśmy w systemie dzień-noc. To wypadło akurat na ich nocy. Wystarczyło, żeby coś się przesunęło. I wtedy to mogła być każda nasza sekcja. Wszyscy pracujący mają wtedy ten bagaż, że to każdy z nas mógł tam leżeć. To jest właśnie jedna z tych tragicznych akcji, która pokazuje, jaka ta praca jest. Że tak naprawdę jedziesz i nie wiesz, co cię czeka.
1: Wracasz jeszcze myślami do Magdalenki?
0: Czasami. Kiedy zbliża się ten okres w roku, kiedy to się wydarzyło. Wspominamy Kaczora i Mańka. Ale nie rozpamiętuję tego. Tam, gdzie teraz pracuję, przyszedł nowy chłopak. Były operator z Gromu. Zgadaliśmy się, że był z Mańkiem w jednym plutonie. I też powspominaliśmy. Ta pamięć o tych ludziach cały czas jest. Powinniśmy pamiętać. O każdym. I o tych, co zginęli na służbie, i o tych, co zginęli w wypadkach, o tych, których już z nami nie ma. Powinniśmy o sobie pamiętać, nie być sami.
2: Strzelaniny, wojny gangów, zamachy, to ich żywioł. Policjanci w boju. Za moment w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej.

0: w RMF FM Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju.
1: Pamiętajcie, niezależnie co nas zmusi do zejścia na kolana, kiedy będziemy wstawać, aby być gotowym do dalszej walki, to musimy być pewni, że doskoczą do nas nasi bracia, że nas wesprą, zaasekurują, tak jak w zespole bojowym. Nie tylko nasi najbliżsi nas wspierają. Słowo brat nie powinno być puste albo tylko dla wybranych. Jesteśmy wszyscy historią tej jednostki, tworzymy ją. Ci, którzy powinni mnie i wam robić plecy, mnie akurat zawiedli. Bo to kierownictwo przede wszystkim powinno dbać o nasze bezpieczeństwo i nas wspierać. W trakcie mojej służby spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Tych, z którymi pracowałem w tej jednostce, którzy mnie wyszkolili, dbali o logistykę towarzyszącą tej ciężkiej służbie. Ludzi, którzy byli jej historią, legendą. A przede wszystkim wiedzieli, co to honor, braterstwo. Przekazali mi zasady, którym byłem wierny do samego końca swojej służby. I codziennie rano mogę sobie spojrzeć w twarz, patrząc w lustro. I nie muszę zapewniać o tym całego świata, jak niektórzy gwiazdorzy wywiadów w internecie. Celowo nie wymieniam pseudonimów ludzi, których spotkałem w swojej służbie. Oraz tych, którzy byli ze mną w tych trudnych chwilach, bo nie chciałbym nikogo pominąć. Są wśród nich funkcjonariusze ze starej fali, ale też młodzi. Im szczególnie życzę z całego serca prawdziwych dowódców. Dziękuję również chłopakom z Gromu, Formozy, Boru, z Papom z całej Polski, innym jednostkom policji, ze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, GOPR-u, Straży Pożarnej, Atlasu, Wojska Polskiego. Panowie, to był zaszczyt z wami służyć.
2: Dominik, ile masz lat służby?
3: W policji mam 10, 27.
2: Czyli w ogóle szybko przeszedłeś do antyterrorystów?
3: Przyjąłem się jak każdy. Najpierw do prewencji, do OP. Po 2 latach zdecydowałem się aplikować do AT. Później cały proces rekrutacji trwał około roku.
2: Jak ci się podobało w prewencji?
3: Nie podobało mi się. To jest fabryka betonu, głupoty i absurdów. Chociaż nie uważam, że ta służba jest bez sensu. Jest potrzebna. Ktoś musi to robić.
2: W takim razie w jakim sensie beton?
3: Podejście dowódców. Przede wszystkim niewykorzystywanie potencjału ludzkiego. I generalnie podejście do ciebie jak do takiego przysłowiowego debila. Traktują cię jak zero. Nie wiem, może teraz to się zmieniło. Za moich czasów tak było.
0: Wejdź do świata twardych komandosów. Tylko w RMF FM. Policjanci w boju. Niezwykłe wywiady Katarzyny Puzyńskiej.

0: A statystyka?
1: Oficjalnie nie ma czegoś takiego jak statystyka. Ale jak zjeżdżałeś ze służby, to musiałeś mieć przynajmniej kilku legitymowanych. Ileś tam mandatów czy coś takiego. Im miałeś lepsze wyniki, tym miałeś dawane lepsze służby. Na przykład jeździłeś na samochodzie, a nie chodziłeś z buta. Albo pilnowałeś budki na ambasadach. Tak to wyglądało. Służąc w prewencji, też trochę zmieniłem swoje nastawienie. Stałem się taki bardziej bez skrupułów w stosunku do ludzi. Zmieniła mnie pierwsza zadyma. To były zamieszki na 11 listopada. Zaczęło się 11, a trwało to wszystko do 12. Na szkoleniach uczyli nas tyralier i tak dalej. Ludzie różnie do tego podchodzili. W tym sensie, że nie wszyscy się starali. Każdy chciał to odjąć już. I kiedyś jeden z dowódców plutonów w OP, taki stary wyjadacz, zebrał nas całą kompanią i powiedział: czy wy myślicie, że to będzie zabawa? Tam nie będą latały śnieżki, bo to była zima, już śnieg leżał. Tam będą latały prawdziwe cegły i kostka brukowa. Facet otworzył nam wtedy oczy, przynajmniej mnie. I później zacząłem się przykładać do tych szkoleń. A potem przyszedł 11 listopada. Zaczęliśmy robotę o godzinie 6. Zjechaliśmy do jednostki o 24. Praktycznie non-stop na nogach. Całą Warszawę przeszliśmy w PZ-ach i hauerach. Moja kompania jako pierwsza starła się z tym tłumem. Dostałem cegłą w głowę. Kask pękł, głowa cała. Po tym incydencie nie miałem już żadnych skrupułów. To znaczy w stosunku do ludzi, którzy próbują być ponad prawem i popełniają jakieś wykroczenia czy przestępstwa. Wtedy też bez skrupułów zacząłem pisać mandaty. Jeżeli ktoś był spokojny, normalnie rozmawiał, to nie było problemu. Przecież mogę kogoś pouczyć. Jeżeli widzę, że moje zwrócenie uwagi przyniosło efekt, to dlaczego ja mam kogoś karać mandatem? Ale jeżeli ktoś próbował być wobec mnie chamski i ordynarny, co to nie on, no to już inaczej się kończyło.
0: Z OP poszedłeś od razu do antyterrorystów?
1: Tak. Można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Bo mój tata służył w jednostkach specjalnych. Jak byłem na 4. roku studiów i pracowałem w biurze, to doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest to, co chcę robić w życiu. Złożyłem papiery do policji i już składając je, wiedziałem, że będę w pewnym momencie chciał pójść do AT. Można powiedzieć, że byłem pod tym kątem dobrze przygotowany, bo już wcześniej ileś lat trenowałem sztuki walki, bieganie, pływanie, inne sporty. Jak złożyłem papiery do policji, to pamiętam, że to był wielki problem dla rodziców. Że studia rzucone i w ogóle co teraz będzie.

0: Na zegarach już godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Rosyjski olej napędowy może wrócić na rynek USA. Trump nie ustępuje, mimo krytyki polityków obu partii. Bezpieczeństwo w szkołach pod znakiem zapytania. Sprawdzamy, czy nauczyciele przechodzą regularne szkolenia. Powrót obowiązkowego poboru do wojska. Młodzi Polacy są najbardziej sceptyczni. Tak wynika z sondażu dla RMF FM. Rosyjski olej napędowy może trafić na amerykański rynek jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Jak pisze New York Post, dostawy mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prezydent Donald Trump nie zmienia stanowiska w tej sprawie, mimo krytyki ze strony części republikanów i demokratów. Biały Dom przekonuje, że chodzi o obniżenie kosztów życia Amerykanów. 9 października, przypomnijmy, Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące importu niemal 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego. Decyzja zakłada też zawieszenie sankcji na to paliwo do kwietnia przyszłego roku. Trump sugerował jednak później, że Rosja może skierować paliwo na rynek światowy, zamiast sprzedawać je bezpośrednio Stanom Zjednoczonym. Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, tak przyznają nauczyciele. Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji. Wczoraj do konsultacji trafił projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych. Z nauczycielami rozmawiał Michał Radkowski. Czy czują się bezpiecznie w pracy?
2: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
2: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
4: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
2: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
5: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
1: Czy obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić? Wobec tego pomysłu najbardziej sceptyczni są młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. W faktach reporter Michał Krasoń. Kto chce powrotu poboru?
6: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
7: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
8: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
6: Jak wynika z sondażu, powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chce 46% Polaków.
1: Symboliczną pierwszą łopatę wbito wczoraj w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Ma to być jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie będzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
9: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
1: Dla amatorów?
9: Dla amatorów, dla dzieci, młodzieży, od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
1: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
9: Zacznie w maju 2028 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
1: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, Joanną Skierską, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Znamy już wyniki wrocławskiej diagnozy społecznej. To obszerne badanie, które wykonali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, przepytując mieszkańców miasta, przedsiębiorców, studentów, pracowników umysłowych i fizycznych, seniorów czy młodych ludzi. Wrocławianie dają miastu 8, 7 na 10 możliwych punktów, co pokazuje, że w stolicy Dolnego Śląska żyje się dobrze. Ale są też mankamenty, nad którymi miasto musi popracować. I to właśnie o nich z wiceprezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM. Martyna Czerwińska.
10: Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o wyzwania. Ta diagnoza trochę nas, podatników, kosztowała prawie 2 miliony złotych. Co dzięki temu może się poprawić?
11: Tych wyzwań tak naprawdę jest dużo, ponieważ Wrocław z roku na rok się zmienia, a musimy mieć określone kierunki. Diagnoza miała na celu też zbadanie potrzeb, zapatrywań mieszkanek, mieszkańców Wrocławia. Co też ważne z takich wyzwań, to na pewno to jest kwestia coraz bardziej senioralnego społeczeństwa. Jeśli byśmy popatrzyli na demografię, obecnie we Wrocławiu mamy 216 stulatków, a jeśli na przykład zobaczymy na Japonię już jako całość, to jest 100 tysięcy stulatków, więc ta średnia długość wieku będzie się wydłużać. Co też jest warte uwagi, no dzieci się rodzi coraz mniej, więc z jednej strony musimy tak zbudować system, aby ci seniorzy byli oczywiście w ramach dobrowolności aktywni na rynku pracy, więc tutaj duża praca urzędników też, chociażby z Arawem Agencją Aglomeracji Wrocławskiej, pod tym kątem, aby zachęcać przedsiębiorców i do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik. Obecnie powyżej 50 roku życia pracuje co piąta osoba, w przeciągu dekady będzie to co trzecia osoba, tym bardziej, że ta średnia wieku się wydłuża. We Wrocławiu obecnie mamy 8 dziennych domów opieki seniora, 4 DPS-y i musimy zbudować tak tą ofertę miasta, zresztą to robimy w postaci różnych programów WCRS-u, wrocławskiego też Centrum Seniora, złotej, srebrnej, szmaragdowej karty, aby ci seniorzy byli jak najbardziej aktywni, a jeśli już nie będą, to żeby robić taką pomoc instytucjonalną, żeby też odciążyć rodzinę. To jest także taka metoda kanapki sandwicha chociażby, czyli ma pani na przykład 60 parę lat, z jednej strony ma pani dzieci, które chcą, żeby pani pomogła w opiece wnukami, ma pani swoją pracę zawodową i jeszcze ma pani swoich starszych rodziców, więc z jednej strony to jest kwestia seniorów, z drugiej strony kwestia młodych, aby tutaj zbudować takie warunki też pracy, żeby ci młodzi ludzie zostawali we Wrocławiu.
10: A co z transportem? Wrocław jest znany z tych wykolejeń. Trochę śmieją się z nas w Polsce. To się zmieni?
11: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wykolejenia były kilkanaście lat temu, bo jakbyśmy zobaczyli na siatkę połączeń, to faktycznie było tak, że dużo było starych szyn. My od wielu lat bardzo dużo środków przeznaczamy na tak zwane wymiany tych szyn, bo z jednej strony tak, żeby było jak najmniej wykolejeń, z drugiej strony, żeby te tory były ciche, żeby nie uprzykrzały życia mieszkanek i mieszkańcom Wrocławia.
10: No rozkopane jest w tej chwili bardzo Wrocław.
11: Tak, tylko powiem pani właśnie, to świadczy o tym, że my zmieniamy przykład ostatnio ulicy Trzebnickiej, która w przeciągu kilku miesięcy została wyremontowana, co kiedyś było gdzieś tam niemożliwe. Przykład dodatkowych różnych arterii, które na co dzień są remontowane pod tym kątem, aby ta jakość życia była lepsza. No my też chcemy po prostu kupować nowe też tramwaje. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej Wrocławia wspólnie ze swoimi koleżankami, kolegami zgłaszaliśmy pomysł i też zabudżetowaliśmy pieniądze na koncepcję wrocławskiej kolei podziemnej, ale dużo jest takich projektów, które też wymagają wsparcia centralnego, jak chociażby kolej podmiejska.
10: Ale mimo tych zapewnień ponad 70% mieszkańców jako główny środek transportu wymienia wciąż samochód. To znaczy, że ta komunikacja miejska nie jest dla nich atrakcyjną alternatywą.
11: Ja powiem pani taki przykład z własnego doświadczenia. Ja przez kilkanaście lat jeździłem samochodem, zresztą też miałem cały czas samochody służbowe ze względu na pracę, jaką wykonywałem. Byłem menadżerem głównie w koncernie paliwowym i faktycznie później obejmując tekę wiceprezydenta przesiadłem się do MPK i widziałem, jaki skok cywilizacyjny przeskoczyła komunikacja miejska, bo z komunikacją jak z dzieckiem, jak codziennie nią się poruszamy, nie widzimy zbytnich zdań, a jeśli po prostu raz, tak jak w przypadku mojej osoby, to był skok, więc to jest naprawdę bardzo duża nawet nie ewolucja, a rewolucja wręcz.
10: Czyli trzeba ich po prostu przekonać.
11: Trzeba przede wszystkim, myślę, że zawsze ciężko wyjść z naszej strefy komfortu, ale myślę, że trzeba spróbować i zobaczyć, że faktycznie ta komunikacja działa, bo jeśli w godzinach szczytu są autobusy co kilka minut, gdzie często są wydzielone tory, że nie stoi się gdzieś tam w korku, nie trzeba płacić dużo pieniędzy za parkingi, to jaki ja mam interes jako mieszkaniec Widawy, żeby dojechać do rynku, gdzie mam swoje biuro w 35-40 minut, nawet z przesiadką i praktycznie płacąc śmieszne pieniądze w porównaniu z kupnem samochodu, utrzymaniem tego samochodu, z zapłatą za paliwa oraz z wykupem parkingu.
10: 20% mieszkańców Wrocławia to już cudzoziemcy. Co wynika z badania? Czy my sprostaliśmy tym wyzwaniom, które się z tym wiążą?
11: Wrocław zawsze był miastem otwartym, nie było to miasto hermetyczne. Tutaj wrocławianinem się staje, przyjeżdżając następnego dnia. Są oczywiście takie miasta, że trzeba być na przykład przysłowiowym mieszkańcem Krakowa od 5 pokoleń, aby faktycznie być. I tutaj tak naprawdę nikt z nas nie jest od Piasta. Wrocław miał taką bogatą historię, bo jest oczywiście Wrocław piastowski, czeski, habsburski, pruski, a od 1945 roku znowu polski. I tutaj faktycznie my jesteśmy otwarci. Bardzo dużo osób przyjechało z Kresów, z Polski centralnej, po powstaniu warszawskim i z różnych miejsc też.
10: Ale tę naszą otwartość, przepraszam, że wchodzę słowa, tę naszą otwartość potwierdzają badania?
11: Jeśli chodzi o badania, to faktycznie z badań wyszło tak, że mieszkańcy młodszego pokolenia, czyli obecni 25, 30, 40-latkowi, bardziej asymilują się z mieszkańcami z różnych innych państw. Mieszkańcy już, powiedzmy, senioralni, również mówiąc, młodzież wcześniej urodzona, faktycznie bardziej się integrują z grupami sąsiedzkimi w ramach tej wspólnej nacji.
10: Jakiś pomysł na integrację wrocławian z tymi przybyszami?
11: My jesteśmy bardzo otwartym miastem. Prowadzimy 28, w sumie to NGOsy prowadzą 28 centrów aktywności lokalnej, gdzie ich wyróżnia różnorodność. Patrzą, jakie są potrzeby oddolne i takie integrują. Ja powiem Państwu, ostatnio byłem na pikniku, na biesiadzie na Nadodrzu i co było zawsze takim wyzwaniem bardzo dużym, czyli asymilacja Romów. A teraz powiem Państwu, że Romowie sami przygotowali gulasz, sami się integrowali. Myślę, my zawsze się boimy tego, co jest nieznane, a asymilując te osoby, patrząc, jakie te osoby są, jest po prostu duża szansa. Mi zawsze zależało, żeby to nie były getta, tylko żeby faktycznie osoby się asymilowały, bo każdy jest na swój sposób wartościowym człowiekiem, tylko te trzeba cechy wydobyć. No, szanowni Państwo, mamy przecież migrację ukraińską, mamy 5 tysięcy Koreańczyków, mamy Niemców, niebawem będziemy dużą inwestycję w gminie Miękinia realizować tajwańską, będą też Tajwańczycy. I to, co ja zawsze mówię, Polska pierwsza Rzeczpospolita była najsilniejszym państwem, kiedy była tolerancyjna, była otwarta, a kiedy stawała się państwem zamkniętym, nie potrafiliśmy się porozumieć, to zniknęliśmy z map na 123 lata.
1: O wynikach wrocławskiej diagnozy społecznej i nie tylko. Z prezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I 12 minut po trzeciej zaczynamy czwartkowe wydanie pierwszej kawy z RMF FM. 15 października w kalendarzu i mówimy Wam najwcześniejszy dzień dobry w polskim eterze. Anita Janczak, cześć, witajcie. Może potrzebujecie dodatkowej energii na nocnej zmianie? Idealnie trafiliście. Najlepszą muzykę dla Was przygotowaliśmy. Europe już wystartował w głośnikach, jak słyszycie. Coś polskiego, na przykład od Brodki, do pośpiewania w samochodzie też się znajdzie. A właśnie, nasi reporterzy też już na nogach i najnowszy raport z dróg już za chwilę.

0: Tu pierwsza kawa z RMF FM, 22 minuty po trzeciej i zaczynam od dobrych wiadomości dla kierowców jadących autostradą A1.
1: No tak, utrudnienia na wysokości Gajewa w kierunku Łodzi już się zakończyły. Tam po wystrzale opony w ciężarówce zablokowany był remontowany odcinek między węzłami Kopytkowo i Warlubie.
0: A teraz zaglądam na stację paliw. Czy tam też mamy jakieś dobre wieści dla kierowców?
1: No i tak i nie, bo od północy obowiązują, przypomnijmy, nowe ceny maksymalne. Tam benzyna 95 potaniała o 10 groszy, nie może kosztować więcej niż 7 zł i 1 grosz za litr, ale kierowcy diesli mają mniej powodów do radości, bo olej napędowy podrożał o 7 groszy do maksymalnie 8 zł i 5 groszy za litr. A przy okazji przypomnijmy jeszcze, że jeżeli jesteście świadkami zdarzenia drogowego lub chcecie ostrzec innych kierowców o utrudnieniach na trasie, przez całą noc działa gorąca linia RMF FM pod numerem 600 700 800.
0: Polecamy.

0: to tak do tej pierwszej kawy podkręcamy tempo.
1: Będziemy walczyć do końca.
0: Kto na nocnej zmianie i ma kawał roboty już za sobą? Piekarnie, transport, szpitale, magazyny, jesteśmy z wami z najlepszą muzyką i oczywiście dobrym słowem. Potrzebujecie wsparcia. 3322 tu jest taki nasz kącik. 12,2 miliony.

I przy takich dźwiękach to wszyscy stajemy się młodsi i wracamy do szkolnych ognisk. Chłopcy z Plazu Broni w RMF FM, 20 minut do czwartej, a tymczasem piłkarska noc w Stanach. Chicago Fire prowadzi do przerwy 1-0 z Philadelphia Union. W wyjściowym składzie Chicago jest oczywiście Robert Lewandowski, więc druga połowa przed nami. No i też chłopaka wspieramy, bo jakby nie patrzeć, to na nocnej zmianie śmiga razem z nami. Trzymamy kciuki, bo też jak donosi internet, Ania Lewandowska już na walizkach, wraca do Barcelony za miesiąc. Też nie ma najłatwiej dziewczyna, no ledwo się rozpakowała i znowu przed nią Tetris z walizkami i kartonami.

do pierwszej kawy z RMF FM. Gramy wam najlepszą muzykę. Trochę więcej polskiej muzyki, tak żebyście sobie mogli pośpiewać w samochodzie. Kurierzy, dostawcy pieczywa, przy tej gonitwie to pamiętajcie, żeby jednak tam się pozapinać do końca, tam do brody, bo teraz naprawdę jest chłodno. 4 stopnie na Podhalu, po 6 widzę tutaj w Krakowie i w Rzeszowie, 5 w okolicach Kielc, a tutaj na północnym wschodzie to nawet deszczowo, więc pamiętajcie, parasole w dłoń, żeby się nie przeziębić, bo już wchodzimy mniej więcej w tę taką niekoniecznie atrakcyjną porę roku, więc my się oczywiście trzymamy tutaj i pamiętajcie, żeby kawę pierwszą to pić gorącą. I my oczywiście parzymy ją razem z wami i też pijemy tutaj w RMF FM. Nasza ekipa nie śpi, żeby podać wam najważniejsze informacje. A teraz trochę podkręcimy tempo. Dajcie głośniej RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta. Zaczynamy fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem. Trybunał Konstytucyjny znów w centrum politycznego sporu. Powodem ślubowanie sędziego wobec, ale nie w obecności prezydenta. Nawet 15 lat więzienia grozi 66-latkowi podejrzanemu o przygotowanie zamachu na premiera. W jego mieszkaniu znaleziono kilkanaście ładunków wybuchowych. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przeciwko planom budowy obwodnicy miasta. Plany zakładają ingerencję w prywatne działki. Zaostrzył się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania, jakie wczoraj rano złożył w Sejmie bez obecności prezydenta ostatni z wybranych sędziów, były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Wczorajsze wydarzenia obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Problemem znów było zdanie kluczowe dla uznania ważności przysięgi.
3: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
2: Kluczowe, bo prezydenta przy tym jednak nie było i Karol Nawrocki zareagował na te słowa natychmiast.
4: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mimo to Maciej Berek pojechał do Trybunału, gdzie jednak wjazd musiała mu odblokować policja, a wewnątrz podjęcie pracy blokował osobiście prezes Święczkowski.
5: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć. Uniemożliwiłem wejście do części sędziowskiej.
2: Berek miał potem donieść do prokuratury, że wypychając go z pokoju, prezes Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną. Liczba orzekających w Trybunale sędziów się jednak nie zmieniła. Nadal jest ich 10 zamiast 15.
1: W tej sprawie dalej będziemy przyglądali się w faktach, a tymczasem dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu, między innymi na premiera. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N., bo o nim mowa, usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowania do siłowego obalenia konstytucyjnych organów państwa. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej. Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki. Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowanie tych działek, ale o zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
6: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
7: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
8: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
9: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
10: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
1: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Pałachicki. A na koniec faktów przypominamy jeszcze przygody postaci, którą znają dzieci i dorośli na niemal całym świecie. Ma mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie Bogdana Wymorgana.
11: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna, Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, przetłumaczonych na 50 języków, zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu, Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
1: No dodajmy, że najdroższe, jak dotąd unikatowe, limitowane, podpisane wydanie książki o Kubusiu Puchatku z 1926 roku zostało sprzedane za 12,5 tysiąca dolarów. Był to jeden z zaledwie 350 egzemplarzy wydrukowanych na ręcznie czerpanym papierze, opatrzony autografami zarówno autora, jak i ilustratora.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. a czwartek wita nas chłodem, więc jeśli właśnie wychodzicie z domu, kurtka to dzisiaj całkiem rozsądny pomysł. Na termometrach od 3 stopni na Podhalu przez 6 w centrum do 8 na północy. Mapy pokazują też, że w części Mazowsza możliwe są teraz gęste mgły, więc tam noga z gazu, drodzy kierowcy, a na wschodzie jeszcze popada. Zachód ma szansę na więcej przyjaśnień. A w ciągu dnia od około 8 stopni na Podkarpaciu do 15 na zachodzie. Jesień najwyraźniej uznała, że czas skończyć z okresem próbnym, więc parzymy wam pierwszą kawę na rozgrzanie. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Jak to dobrze brzmi, kiedy większość jeszcze śpi. Kuba i Kuba w RMF FM. Tu pierwsza kawa, 14 minut po czwartej, a ja przyglądam dla was modowe trendy, bo są rzeczy, które kiedyś uchodziły niby za modową wpadkę, a dziś, proszę bardzo, robią karierę na salonach i internet podpowiada, że Małgorzata Kożuchowska lansuje skarpetki do mokasynów i to takie, które widać. I to są przeróżne, czerwone, czarne, białe. No fajnie, czyli wreszcie można wyjść z domu w skarpetkach nie do pary i powiedzieć, że to nie bałagan w szufladzie, tylko najnowszy trend.

i trochę słońca przemycamy wam najlepszą muzyką. Mrozy i bracia Kacperczyk w RMF FM, 25 minut po czwartej i z pierwszą kawą śledzimy mecz Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Trwa teraz druga połowa. Wszystko wskazuje na to, że jednak Philadelphia Union ma pełną kontrolę nad meczem. Taki wynik z kolei oznacza, że Chicago Fire nie zapewni sobie jeszcze dziś awansu do playoff. Czyli za wielką wodą Robert też śpiewa, że nic się nie stało. A już za chwilę sprawdzimy, co słychać u naszych siatkarzy.

0: wilki polecają się do długich nocnych podróży. Tu pierwsza kawa, RMF FM, 24 minuty do godziny 5, a tymczasem, tak jak obiecałam, siatkarska ekstraklasa mężczyzn wraca do gry. W piątek startuje nowy sezon Tauron Ligi, a na początek czeka nas aż 7 spotkań, ale rozłożonych na 4 dni.
1: No ja wiem, że sport to twój konik, ale pozwolisz, że ja powiem, jakie to mecze przed nami już jutro, tak jak powiedziałaś.
0: Pozwolę.
1: O 17:30 GKS Katowice podejmie Aluron CMC Warte Zawiercie, czyli obrońców mistrzowskiego tytułu. Trochę później wieczorem o 20:30 PGE Projekt Warszawa zagra z Indykpolem AZS Olsztyn. Kolejne mecze w sobotę, w niedzielę. W sobotę m.in. starcie Norwida Częstochowa za Zakorsowią Rzeszów. W niedzielę Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie Bogdankę lub Lublin. A pierwszą kolejkę zamknie poniedziałkowy już mecz HKS-u Chełm ze Stilonem Gorzów.
0: Warto zrobić sobie taką rozpiskę, ale to oczywiście tak, w tak dużym skrócie i to dopiero początek zmagań.
1: No tak, bo zobaczymy kilka nowych twarzy, zapowiadają się emocjonujące pojedynki, które będziemy śledzić i już teraz zachęcamy do słuchania faktów sportowych w RMF FM oraz sprawdzania wyników na RMF24.pl.
0: A pierwsze wydanie faktów sportowych dziś o 6:30 polecamy.

czwartek o 4:48, no to możemy już nie współpracować z budzikiem tak dobrze jak na początku tygodnia, więc na spokojnie was budzimy z Adel z pierwszą kawą w RMF FM. Ale słuchajcie, to mi się wyświetliło. Dynie przyciągają tłumy turystów. Chodzi o farmy dyniowe, które w tym roku są naprawdę na wypasie. Bo słuchajcie, są labirynty kukurydziane, mini zoo, warsztaty i bajkowe scenerie do zdjęć i ogromne kolejki, no bo oszaleliśmy na tym punkcie jednym słowem. Fajnie, jedziemy w weekend na wieś, żeby uciec od tłumów i spotykamy pół Polski, która wpadła dokładnie na ten sam pomysł.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
2: Witam Kraków!
1: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
3: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
1: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
4: Zbliża się godzina 5:00, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Dziś rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Polska chce mocniejszej ochrony granic i zaostrzenia zasad wizowych dla Rosjan. Nawet 500 zwierząt mogło ucierpieć w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. 5 osób już usłyszało zarzuty. Imieniny ulicy Święty Marcin z nowym programem. Poznań szykuje zmiany w obchodach 11 listopada. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To trzy postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się już dziś. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii.
6: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
5: W Londynie tymczasem Wołodymyr Zełenski spotkał się z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów korespondent RMF FM Bogdan Frymorka.
7: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
0: To są fakty RMF FM.
5: Są zarzuty dla 5 osób związanych z zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy zoo, którzy utrudniali służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
8: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej zoo. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
9: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
10: Pani jest pracownikiem ogrodu?
9: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki, co też potwierdzał ten powiatowy weterynarz.
8: Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ktoś chciał zniszczyć człowieka z sercem do zwierząt i brawo, udało mu się to pod przykrywką sądu, policji i tego wszystkiego.
5: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak ponad 500 zwierząt. Organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin, czyli głównych obchodów, które 11 listopada odbędą się w Poznaniu, zapowiadają zmiany w programie wydarzenia. W faktach reporter RMF FM Beniamin Chłopak-Piłat. W ubiegłym roku korowodu nie było, a jak będzie on wyglądał podczas planowanej właśnie edycji?
11: Ponad 300 postaci nie przejdzie całą ulicą Święty Marcin, a jedynie jej fragmentem, a trasa całego korowodu prowadzić będzie przez kilka ulic dochodzących do głównej arterii centrum Poznania. To ma ułatwić oglądanie zmianie korowodu publiczności, przekonuje Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
2: Będzie rzeczywiście lepiej dostępny z różnych stron, więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Będzie też na pewno bezpieczniejszy, komfortowy, bardziej do oglądania dla osób z niepełnosprawności, dla seniorów, czy dla rodzin z małymi dziećmi, z wózkami.
11: Nowością będzie transmisja na żywo, którą będzie można oglądać w sali wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
5: Zapowiadał Benjamin Kubiak-Piłat. A ja tymczasem zapraszam już na poranne wydanie faktów. Najnowsze informacje z Polski i ze świata przygotują Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

I sprawdzamy, co tam za oknami, zanim ruszycie do pracy. W Warszawie około 8 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Łodzi 7, podobnie w Poznaniu. Na Wybrzeżu cieplej, w Gdańsku tam teraz 10 stopni, w Rzeszowie 6. I choć poranek może wyglądać spokojnie, to w ciągu dnia przydadzą się parasole, bo prognozowane są opady. A w ciągu dnia nawet do 14 stopni na zachodzie. 5 minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie. Szukamy słońca, wiemy, jak będziecie podróżować w kolejne wakacje. Wy może jeszcze tego nie zaplanowaliście, ale my już wiemy, jakie będą trendy. Także o tym za chwilę, a już teraz Celine Dion.

Pierwszą pobudkę w czwartek, 14 minut po piątej, to pierwsza kawa z RMF FM. Obiecałam wam to i już mówię, chcemy podróżować spontanicznie, uciekać od tłumów i odkrywać miejsca poza utartym szlakiem. To mi się wyświetliło, że tak będzie wyglądało lato w przyszłym roku. Mniej atrakcji, więcej odpoczynku. No, wakacje bez planu, naprawdę brzmi to pięknie. Teraz jeszcze trzeba przekonać do tego rodzinę, która rezerwuje na przykład leżaki w styczniu.

Oj, coś czuję, że to będzie hit tej jesieni. Bledka, Barama FFM, tu pierwsza kawa i 20 minut po piątej. Na drogach coraz więcej świateł, coraz więcej domów już się budzi. Czwartek rozkręca się na dobre. Jeśli jesteście już za kierownicą, niech ta droga minie wam spokojnie. Jeśli dopiero szukacie kluczy, telefonu i sensu wstawania o tej porze, no my jesteśmy z wami, z najlepszą muzyką i tak delikatnie Kaśka Sochacka wam zagra. Bo jesteśmy na ostatniej prostej do weekendu. Pochwalcie się swoją formą pod 3322. Kto już nie śpi, dajcie znać i napiszcie coś miłego Jackowi, który pewnie teraz wcina kanapkę przed programem i jedzie do was. Także pozdrawiamy wszystkich w trasie.

0: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
8: Weekend nabiera rumieńców.
7: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
8: Super, bardzo dziękuję.
7: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Po reklamie.
12: 5:30 na zegarach, to oznacza, że zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń.
13: Dzień dobry.
12: Słuchamy.
13: To fakty w RMF FM. Jest czwartek, 15 dzień października. Wschód słońca dopiero 7:02. W tych faktach Trybunał Konstytucyjny, prokuratura będzie sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale. W Hamburgu ruszył proces Serhija K. Ten Ukrainiec jest oskarżony o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Prokuratura ma sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Wybrany przez Sejm sędzia, były minister w rządzie Donalda Tuska, wczoraj rano złożył ślubowanie w gabinecie marszałka. Bez obecności prezydenta, po czym pojechał do siedziby Trybunału.
14: Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
13: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski stwierdził, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Dodał, że osoby, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej siedziby Trybunału, ale on im to uniemożliwił.
15: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta.
13: Sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Oświadczył z kolei premier Donald Tusk. Zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa oraz szerokim zainteresowaniu mediów ruszył w Hamburgu proces Serhija K. Ukrainiec jest oskarżony o kierowanie zespołem, który ponad 4 lata temu miał wysadzić gazociągi Nord Stream. Prokurator przeczytał akt oskarżenia Serhijowi K. Był on tłumaczony na ukraiński. Mężczyzna nie zabrał głosu. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj wrócimy do tematu brakujących pieniędzy na komisje orzekające o niepełnosprawności. Będziemy łączyć się z naszymi reporterami w regionach. Usłyszymy też reakcję rządu. Nie zapominamy oczywiście o zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
16: Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
17: To jest system dyktatorski.
13: Nasz dziennikarz spróbuje przewidzieć, jak dalej będzie rozwijać się ta sprawa. Zapraszamy, jak zawsze, na publicystykę o poranku. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.

0: kulinarnych faktach, także długoterminowe prognozy pogody. Czy będzie złota polska jesień? Zobaczymy, liczymy na to. Oraz piłka nożna, bo grała Liga Mistrzów, a dzisiaj polskie kluby zagrają w Lidze Europy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I tak wam rozkręcamy ten czwartek z pierwszą kawą. Jacku, lubimy cię jak komornik pieniądze.
1: A to jest od ciebie czy od słuchaczy?
0: Nie, od słuchaczy.
1: Od słuchaczy, dobra.
0: Ja cię nie lubię, bo wczoraj powiedziałeś, że moja nowa czapka wygląda jak ze śmietnika, więc jesteśmy w stanie konfliktu.
1: Przepraszam, ja powiedziałem, że gdybym taką znalazł na śmietniku, to bym wziął. To był komplement.
0: I to jest lepsze według ciebie? No dobrze, no wszyscy wstajecie, dajcie znać pod 3322, także piszcie chociaż Jackowi miłe wiadomości.
1: Piszcie
0: no,
1: po prostu, wysyłajcie do siebie miłe rzeczy, wysyłajcie swoim bliskim, tak swoim ukochanym, sąsiadom, sąsiadko. No dobra, no z tym może się nie będę zapędzał.
0: Lepiej nie.
1: Po prostu zacznijcie ten dzień z RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski, mówimy wam dzień dobry.
0: I mówcie komplementy, jak są nowe czapki. Szczególnie koleżankom.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS 162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Wiem, że jeszcze będzie pięknie. BRO w RMF FM, 8 minut do godziny 6. Tak podglądamy, czym żyje Polska o poranku dzisiaj, jeśli chodzi o telewizje informacyjne na przykład.
1: Trybunałem też żyje.
0: Trybunał. Ty nam to jakoś wytłumaczysz dzisiaj?
1: Tak, ja wam wytłumaczę wszystko. Aha. W felietonie. Mówiąc wszystko, przesadziłem, ale clue sedna.
0: Najważniejsze tematy od samego rana w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. Najnowsze fakty już za chwilę.
1: No i sensacyjny mecz Realu w Rzymie.
0: Co się stało? Przespałem.
1: Przegrywał 3-1 i w ostatnich 10 minutach wygrał 4-3.
0: To też pojawi się oczywiście w faktach i faktach sportowych RMF FM. Wszystko, co powinniście wiedzieć, a
1: do
0: tego
1: dużo, dużo więcej.
0: Najlepsza
1: wszystko
0: muzyka.
1: Wszystko i coś jeszcze.
0: A jeśli chodzi o najlepszą muzykę, my się na tym znamy.

0: taki zagraniczny Stachurski w RMF FM. Godzina 6 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski w Studiu Faktów. Zaczynamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Spór o Trybunał Konstytucyjny, nowa odsłona.
1: Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania sędziego Macieja Berka.
2: Ten z kolei zawiadomił prokuraturę, że naruszona została jego nietykalność cielesna.
1: 66 spraw skierowanych do sądu po ostatniej serii gruźb i ataków w szkołach.
2: Benzyna?
1: Powyżej 7 zł za litr.
2: Za olej napędowy?
1: Płacimy o poranku ponad 8. To są ustalone na dziś ceny paliw w programie CPN.
2: Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie rozstrzygnięty. Do orzekania nie został dopuszczony kolejny z sędziów, wybrany przed miesiącem przez Sejm, były minister Maciej Berek.
1: Jak zwraca uwagę nasz dziennikarz, złożone przez niego ślubowanie nie poprawiło jego sytuacji. Wręcz przeciwnie, przed wjazdem Berka i innych sędziów na teren Trybunału doszło wczoraj do przepychanek policji z protestującymi i przedstawicielami środowisk prawicowych. O szczegółach Tomasz Skory.
3: Problem z jego wygłoszoną rano w Sejmie przysięgą był dokładnie taki sam, jak w wypadku czterech innych sędziów.
4: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
3: Mówił sędzia i nieobecny na uroczystości prezydent reagował natychmiast.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
3: Jeśli Berek nie jest sędzią, to prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjął go do pracy. A o tym, że po rozmowie doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej Berka, miał on donieść do prokuratury na prezesa Święczkowskiego.
1: Do tego sporu Trybunału wrócimy w kolejnych faktach. 66 spraw skierowała policja do sądów rodzinnych po niedawnej serii ataków w szkołach i gruźb w internecie.
2: O szczegółach mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, pytany przez Piotra Salaka w popołudniowej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
6: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy? To są groźby?
7: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi.
6: Jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji, czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
7: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z generałem Markiem Boroniem jest na rmf24.pl.
1: Są areszty ekstradycyjne dla dwóch Turków, którzy zostali zatrzymani w Niemczech pod zarzutem podpalenia instalacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Taką decyzję podjął niemiecki sąd. Podejrzani wpadli na podstawie wystawionego przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania. Krzysztof Zasada.
8: Teraz sąd wyznaczy rozprawę, podczas której zapadną decyzje dotyczące wydania cudzoziemców w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. Zatrzymani mają teraz czas na zaskarżenie aresztowania. Dodatkowo sąd, wydając postanowienie, nie wyznaczył terminu, do kiedy mają być za kratami, określając, że zastosowano ten środek na czas procedury ENA. Niemieckie służby wyjaśniają też, czy związki z obywatelami Turcji mają także zatrzymani w Niemczech, kobieta i mężczyzna. Pod uwagę brane jest, że pomagali podejrzanym o sabotaż. Jeśli się to potwierdzi, polska prokuratura zapowiada kolejne wnioski do sądu o wydanie ENA, by i te osoby ściągnąć do naszego kraju.
2: Paliwa w czwartek znów powyżej 7,8 zł za litr, zgodnie z ostatnim obwieszczeniem ministra energii.
1: Litr benzyny 95, o grosz powyżej złotych 7. Olej napędowy 8,05 zł za litr. Ceny maksymalne benzyny są zatem niższe niż wczoraj, wyższe natomiast dla diesla. Rozpędzeni za to piłkarze Aston Villa w Lidze Mistrzów pokonali Fenerbahce Stambuł 6-0, a nawet tureckim komentatorom udzieliła się ta boiskowa niemoc.
9: Jackson! I kisa też!
1: Dwie bramki Nicolasa Jacksona, a w drużynie z Birmingham na boisku Matty Cash.
2: Real Madryt, choć do 82 minuty przegrywał, z Rzymu wyjeżdża ze zwycięstwem.
1: 4-3 pokonana Roma, decydującą bramkę zdobył były piłkarz tej drużyny, Antonio Rüdiger.
10: The former Roma man.
1: Rzym zawiedziony, bo w tym meczu Roma jeszcze 8 minut przed końcem regulaminowego czasu prowadziła 3-1.
2: To jeszcze szlagier City kontra PSG.
1: Manchester City u siebie na oczach byłego trenera Pepa Guardioli przegrał z Paris Saint-Germain 2-4, a więcej piłki po 6:30 w Faktach Sportowych.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Tutaj bez zaskoczeń, o poranku bardzo chłodno, od 2 stopni na Podhalu do maksymalnie 8 na Suwalszczyźnie.
13: To chłodno. Chłodno, to jest taka pora roku, że to jest chłodno, nie bardzo chłodno.
0: Patrzę na godzinę 14:15, od 12 do 15 stopni będą przebłyski słońca, przelotny deszcz na wschodnich krańcach Polski, od Suwalszczyzny przez Podlasie po Lubelszczyznę i Podkarpacie.
13: No to ładnie będzie. Mhm.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A normalnie w takim pasie od Małopolski przez województwo łódzkie aż po Warmię i Mazury normalnie będzie widać słońce.
13: No taka niespodzianka, że słońce widać.
0: Przyjemna,
13: będzie dzień.
0: Biorąc pod uwagę ostatnie dni, jeśli widzicie słońce, cieszcie się nim. 6:06, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Dnia. Słuchajcie, wiemy, co się dzieje na portalach plotkarskich. Zaraz zrobimy przegląd.
13: I co robi brat?

0: Sing, Alleluja, w RMF FM. Jeszcze nie te święta, ale może za chwilę, 12 minut po godzinie 6. Prasa krzyczy tytułem: proces kobiet życia Kurzajewskiego. Bratowa rusza na pomoc Cichopek. Obecna żona Kurzajewskiego, Cichopek, pozwała jego byłą żonę i teraz przyszła bratowa.
1: I co ta bratowa?
0: No ruszyła na pomoc.
1: A to zapowiada się dłuższe epopeja. No. Dłuższa niż Potop i Pan Tadeusz razem.
0: Ale nie jest pisana wierszem.

0: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
1: Powiedziałem hasło święta i wyskoczył mi nagłówek o cenach karpia, jakich się możemy spodziewać. Za chwilę się tym zajmiemy.
2: Spadają? Czy jak benzyna?
1: Spadają.
2: Aha.
1: Tak, spadają. Za chwilę powiem szczegóły. 16 minut po 6 tu RMFFM. United Nations we Wstawaj, szkoda dnia.

0: Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Święta już przytupują za rogiem. I właśnie o tym świadczy ta informacja. Hodowcy ostrzegają przed świętami. Karp wydrenuje nam kieszenie.
1: No to ja chyba sobie zaszyję kieszenie, bo tak, czekaj. Bank mi drenuje, nie? Podatki, czynsze, paliwo, a teraz jeszcze karp.
0: Znaczy lepiej, żeby zamiast w kieszeniach, to żeby karp wylądował w galarecie. No, to by oczywiście było trochę lepiej.
1: A tak, może, no, może rząd powinien nałożyć podatek od nadmiernych zysków hodowców jesiotrów na przykład i te pieniądze przeznaczyć na obniżkę cen karpia.
0: Kombinujemy na szybko, resztę już muszą domyślić rządzący, no my wszystkiego za was nie zrobimy. Choć się staramy.

0: dzwonicie i informujecie o problemach na krajowce, na krajowej dziewiątce na Mazowszu. Między innymi o tym już za chwilę w faktach RMF FM o 6.30. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Takie mocne słowa padają tu niemal codziennie.
3: Kontrole, opresja, areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach.
4: Panie premierze, niech pan się szanuje, bo jak pan mówi, że PiS wchodził do przedsiębiorstw i je zatrzymywał, to był PiS, który wtedy rządził. A kto rządził rządem? Pan premier Mateusz Morawiecki.
5: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8.
1: Reklama.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Byle do piątku.
11: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
10: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
12: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami. Bierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi

0: tłuszczowe i pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Pan mi kibicował i dobiegłam.
4: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.

0: świątecznych prezentów. Codziennie po trzeciej.
1: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
2: Ale my już jesteśmy na nogach,
1: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
2: Pierwsze newsy,
1: pierwsze naładowane energią hity
2: i pierwszą kawę.
0: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
3: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
7: O poranku problemy z przejazdem na Krajowej 9 na Mazowszu. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
8: Koło Iłży na łuku drogi zderzyły się o poranku dwie ciężarówki.
9: Za miejscowością Iłża w kierunku Radomia w obie strony jest zablokowana, czyli Ostrowiec, Świętokrzyski, Radom zablokowana. Całkowicie.
8: Ostrzegamy kierowców razem z naszym słuchaczem.
7: 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii RMF FM. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Tak sytuację wokół Trybunału ocenił premier.
8: I Donald Tusk zapowiada, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami.
10: Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i Konstytucję. Nikt w Polsce, nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank.
7: Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił przed siedzibą Trybunału, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu.
11: Oni nie chcą prawa, nie chcą sprawiedliwości. Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny.
8: Jarosław Kaczyński deklaruje, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Już teraz zapraszamy na rozmowę o 7:00 w informacyjnym radiu RMF 24.
7: Za pół godziny tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów obfitował w bramki. We wszystkich wczorajszych meczach padło ich aż 46.
7: Champions League otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. W którym meczu padło najwięcej goli?
14: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu, a zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem spotkania Rudiger. W drugim hitowym starciu PSG pokonało na wyjeździe 4-2 Manchester City. Jednak już po pierwszej fantastycznej połowie w wykonaniu Paryżan prowadzili oni już 3-0. To był naprawdę ekscytujący mecz. Zdecydowanie. Uważam, że to, czego spodziewaliśmy się przed spotkaniem, faktycznie się wydarzyło, kiedy ogląda się mecz na takim poziomie. Dwie drużyny starające się grać w piłkę, stosując wysoki pressing, to właściwie można było od tego oczekiwać. Mówił po meczu szkoleniowiec PSG Luis Enrique, a za około godzinę grał awans do ćwierćfinału turnieju w chińskim Wuhan. Rozpocznie Maja Chwalińska. Rywalką polskiej tenisistki wyżej notowana Iwa Jowicz z USA. Chwalińska nie jest faworytką tego spotkania, a dziś jeszcze awans do najlepszej

0: Ósemki turnieju w Chinach zagra Iga Świątek. Najwyżej notowana z polskich tenisistek zmierzy się około 13 polskiego czasu z Ashlyn Kruger z USA. A na koniec jeszcze Liga Mistrzów, ale ta w wykonaniu piłkarzy ręcznych. Drugą porażkę w fazie ligowej zanotowała Industria Kielce. Mistrzowie Polski przegrali na trudnym terenie w niemieckim Magdeburgu 27-30, chociaż do przerwy prowadzili jedną bramką.
1: W drugiej połowie przeciwnik wykorzystywał nasze błędy, nam troszeczkę zabrakło skuteczności, do tego doszło parę kart dwuminutowych. Przez cały mecz byliśmy w grze i kąsaliśmy przeciwnika, który jest aktualnie top 3 w Europie.
0: Mówił Michał Olejniczak, gracz Industrii, a z trzecią wygraną Orlen Wisła Płock, która we własnej hali pokonała 33-32 Vardar Skopje i utrzymała drugie miejsce w swojej grupie.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: A co to za dźwięki?
4: A to Afryka w RMF FM, 26 minut i będzie godzina 7. Komendant główny policji ma problem z zegarkami. O co chodzi? O tym już za moment we Wstawaj Szkoda Dnia. A propos zegarków, 25 minut i będzie 7.

0: Robert Chojnacki i Piasek prawie do nieba. 18 minut i będzie godzina 7. Wspomniałem już o tym, dzisiaj o tym piszą w sieci. Komendant główny policji ma problem z drogimi zegarkami. Podarowano mu już 4.
1: A to nie dziwo, to ja wam powiem. Będzie musiał aż 4 zegarki przestawiać na czas zimowy weekend. Nie? To jest kupa roboty, a obowiązki krzyczą.
0: Ale ja mam mnie coś innego zastanawia. No. Co jest takiego, nie wiem, w politykach, w komendantach, że dają politykom, komendantom, a nie zwykłym ludziom.
1: Te zegarki drogie, no coś takiego na przykład we mnie, że ja nie dostaję, nie? Co jest, ach, co jest?
0: Chyba czego nie ma.
2: Reklama. Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
11: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
12: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest

0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Zacznij dzień z RMF FM.

0: Siura Krosta, tak śpiewa Coldplay, Beyoncé w RMF FM. 16 minut, nie, 6 minut, przepraszam, do godziny 7. SMS przyszedł pod 3322. Witam, pozdrawiam całą moją rodzinkę, która śpi, jak wychodzę do pracy, i mojego psa, który nawet oka nie otworzy o tej godzinie. Ewa ze Spalonej.
1: A może pies nie otwiera oczu i udaje, że śpi, bo się boję, że go o tej porze wyciągniesz na spacer.
0: Ewa, my byśmy ich nawet pozdrowili, tylko jest jeden problem, oni nawet tego nie usłyszą,
1: tak,
0: więc...
1: Tak. Więc słuchaj, pozdrawiamy tych, którzy już na nogach od samego rana.
0: Tak, i dostajecie plus 5 punktów od porannej redakcji Wstawaj Szkoda Dnia. Mhm. A jakie wyzwania na was dzisiaj czekają? Pomagamy wam uwierzyć w siebie od samego rana. Piszcie pod 3322. Zadzwonimy i dla jednej osoby będziemy mieli 500 zł.
1: A to jest pół tysiąca.
0: To jest więcej niż 100. To jest między 400 a 600. 3322.

0: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Reklama.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
4: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
4: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
7: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
4: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Po reklamie.
14: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
15: Miasteczko namiotowe stoi przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
16: Czekamy cierpliwie, a jak trzeba iść do boju, będziemy szli do boju.
17: Protestują tam na miejscu środowiska prawicowe.
15: Nie uznają ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożonego bez obecności prezydenta.
17: Co dzieje się przed Trybunałem?
15: Co może stać się w najbliższym czasie? O to zapytamy naszych dziennikarzy.
17: Brakujące pieniądze na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
15: Interweniujemy w tej sprawie.
17: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o poranku działa miasteczko namiotowe. Tam zgromadzili się przede wszystkim przedstawiciele środowisk prawicowych.
15: W Faktach zatem aleja Szucha w stolicy. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda to miejsce?
18: Dzień dobry, tu jest kilkanaście namiotów, przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym, do tego flagi i transparenty. Na tym terenie, przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, teraz jest kilkadziesiąt osób. Przed chwilą zapytałem, co planują dalej i czy ten protest jeszcze tu potrwa.
19: No zostajemy już, żeśmy całą noc tutaj byli. I jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać, tutaj przychodzić.
20: Stać przy Trybunale aż do końca.
18: O poranku w Warszawie aleją Szucha, jak pewnie słychać, przejeżdża coraz więcej samochodów. Na szczęście, mimo tego protestu, jest bez utrudnień na ulicach.
17: A jak teraz będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny?
15: Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego.
17: Potem nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
15: W porannych Faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Jest jakaś szansa na porozumienie rządu z prezydentem w tej sprawie?
21: Nic na to nie wskazuje. Z jednej strony szef kancelarii prezydenta podkreślił wczoraj, że Karol Nawrocki nie odmówił nikomu zaprzysiężenia, ale czeka na odpowiednie dokumenty, które potwierdzą, że Maciej Berek, a także pozostała czwórka sędziów spełniają wszelkie wymagania do pełnienia tej funkcji.
1: Pan prezydent musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
21: Z drugiej strony minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że część sędziów zasiadających aktualnie w Trybunale chce uspokojenia sytuacji.
2: Wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiSu, którzy chcą odbudowy Trybunału. Chcą, żeby zaczął funkcjonować i jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
21: A po wczorajszej awanturze pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego prokuratura sprawdzi, czy doszło tam do złamania prawa.
17: A tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego w rozmowie o 7 radia RMF24 będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy.
22: Najważniejsze są fakty.
15: A w nich na gościa ma dzisiaj sprawę brakujących pieniędzy na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
17: Wracamy w faktach do tematu, o którym już alarmowaliśmy w RMF FM. Ostatnie przekłady. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie czy Łęczycy.
15: W faktach Stanisław Pawłowski. Dlaczego pieniądze kończą się przed końcem roku i co teraz stanie się z komisjami?
23: To problem, który powtarza się od lat. Zespoły wydające orzeczenia o niepełnosprawności są finansowane z budżetu państwa, ale dostają za mało pieniędzy, żeby pracować przez cały rok. Kiedy środki się kończą, muszą występować o dodatkowe finansowanie z rezerwy. W tym roku według związkowców otrzymały zaledwie około 1/4 tego, o co wnioskowały.
24: Musimy pisać, prosić, wyjaśniać. Planowanie w ogóle jakichkolwiek działań jest trudne. Już nie mówię o jakiejś tam polityce kadrowej, zatrudnieniu osób.
23: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Czasem sytuację ratują samorządy, które dokładają pieniądze z własnych budżetów. W jego zespole, w Żywcu, komisje zaplanowane na październik jeszcze się odbędą, ale kolejnych nie wyznaczają.
17: Zatem długie kolejki przed komisjami mogą się jeszcze bardziej wydłużać.
15: Wrócimy do tematu w kolejnych faktach.
17: Dwa hitowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów nie zawiodły. Manchester City przegrał 2-4 z PSG, a Real Madrid 4-3 pokonał na Stadio Olimpico Rome.
15: Mecze Champions League śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. A gdzie było najwięcej emocji?
25: To zdecydowanie w Rzymie. Real do 83 minuty przegrywał 1-3. Podopieczni José Mourinho byli jednak w stanie w 7 minut zdobyć 3 bramki i wygrać ostatecznie 4-3. No a zwycięskie trafienie padło w 90 minucie.
26: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka! Antonio Rudiger!
25: Ekscytowali się trafieniem niemieckiego obrońcy komentatorzy Canal Plus Sport. Mniej emocji było w drugim hitowym starciu, bo PSG prowadziło City już po 45 minutach 3-0. Ostatecznie zespół z Manchesteru starał się odrobić straty, ale wystarczyło sił, by tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Po dwóch kolejkach liderem tabeli Ligi Mistrzów jest PSG, ale aż 9 zespołów wygrało oba dotychczasowe spotkania.
17: A my o poranku patrzymy na kort numer 2 w chińskim Wuhan. Tam Amerykanka Iwa Jowicz zagra dziś z Mają Chwalińską.
15: RMF FM sprawdzać będziemy fakty.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
14: Jaka pogoda na Śląsku?
30: Jaka pogoda na Śląsku? Dzień dobry, już mówię. Nic się za bardzo nie zmienia. Trochę mniej z rana deszczu. Natomiast wilgotno, temperatura według mnie, uwaga, na czuja teraz ładuje, ze 12 stopni.
14: No, takie 7.
30: Kłamie.
14: Z tego, co widzę.
30: Dobra.
14: W Katowicach. O poranku dzisiaj między 5, 6, a 7 stopni, także ubierzcie
30: ale,
14: się ciepło.
30: Ale będzie, nie?
14: No,
30: będzie,
14: no,
30: tam
14: będzie. Nawet 12, no.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
14: Po czym poznać jesień? Po tym, że już mówimy, nawet 12 będzie. Wow! Wow! Deszcz, dzisiaj najwięcej deszczu na wschodnich krańcach Polski, poza tym dużo przebłysków słońca. 7 minut po 7, a poza tym już jest czwartek. Gdzie ten tydzień uciekł?
30: Ja nie mam pojęcia.
31: W przeszłość. Ja tak... Do historii
30: leci
31: uciekł.
30: To jak, leci to jak pieron. I w ogóle 15, połowa miesiąca już jest.
14: Rozumiesz to? I mądre to jest?
0: A weź przeżyj do pierwszego.

0: Jeśli chodzi o moje ulubione nazwy zespołów, zawsze to podkreślam, Chumba Wamba jest w pierwszej trójce. Jest.
1: A czy ktoś kiedyś sprawdził, co to znaczy Chumba Wamba?
0: Chumba Wamba.
2: No, to jest regionalna nazwa na Chomolungmę.
1: Dobra.
0: Dobra, kronika kryminalna teraz.
1: A, dziękuję za podkład. Szanowni Państwo, klient jednego ze sklepów koło Obornik Wielkopolskich w szale zrzucał z półek butelki z alkoholem. Nazrzucał tego za 3000 zł. Powiedział, że się zdenerwował.
0: To wiadomo, że się zdenerwował. Pytanie, dlaczego się zdenerwował?
1: A widzisz, martwi go, że mimo spadku spożycia, Polacy i tak za dużo piją alkoholu, a trzeźwość w obecnych czasach jest cnotą, którą powinien posiadać każdy.
2: No cnoty.
0: A propos tego, to gadasz głupoty?
1: Tak.
0: Aha.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Królowa polskiej piosenki Maryla Rotowicz.
5: Witam Kraków!
4: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
6: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
4: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
3: Reklama.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Złota kumulacja w RMF FM.
0: Już jutro.
4: Półmetek października.
8: I ktoś z Was na pewno wygra 90 tysięcy złotych.
9: Lub luksusowego SUVa Volvo XC40 w kolorze Onyx Black. Lub ponad 1 000 000 złotych.
8: Zagrasz?
10: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Poranek numer 1.

0: Sponsorem konkursu na dzień dobry jest Erste Bank Polska.
1: Już mówiliśmy, że jeśli wstaliście o tej porze, to już dostajecie plus 5 punktów za samo to, że o tej porze wstaliście. Brawo, brawa dla was. Ale
2: jest to wyczyn.
1: Piszecie pod 3322, jakie wyzwania na was dzisiaj czekają.
2: I jest z nami pani Wanda z Łodzi, można powiedzieć Wanda, co nie chciała remontu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Wanda, co tam się u ciebie szykuje? Czego ty się boisz? Co to za wyzwanie?
3: Boję się, ponieważ czekam na ekipę remontową.
1: Aha.
3: Czeka mnie malowanie kuchni, pokoju, wymiana umywalki w łazience, no i w ogóle jeszcze okaże się w trakcie, co jeszcze. Boję się ekipy, boję się hałasu, boję się sąsiadów, którzy mogą mieć też różne uwagi.
2: Wiesz, że jak zrobisz dobrą rundkę po sąsiadach z małą czekoladką, to wszystko będzie załatwione.
3: Tak. Chyba tak zrobię, właśnie tak zrobię. Tak.
1: Ale Wanda, my tu jesteśmy od tego, żeby dodać ci sił, dodać ci energii, żeby cię zarazić
4: nawet
1: pozytywną energią. A nawet skrzydeł, żeby ci dodać.
2: Ja ci dodam energii takiej, że i otuchy. Jak ja miałem ostatnio remont, to kierownik ekipy remontowej miał tylko kciuka.
3: O Boże.
2: Ale za to pokazywał, że cały czas wszystko jest okej. Cały czas było wszystko okej.
3: Już tym telefonem dodaliście mi otuchy i już jakaś radość we mnie jest.
4: Ale to nie wszystko.
1: Bo Adamowi Małyszowi się dmuchało pod narty, to tobie też dmuchamy po prostu pod ekipę remontową. I leć, Wanda, leć. Słuchaj, ale to nie wszystko, bo mamy dla ciebie 500 zł jako pierwszy krok do działania i zestaw gadżetów od Erste Bank Polska.
2: To masz na poprawki.
3: Tak.
1: Pozdrawiamy gorąco, pięknego dnia życzymy, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy na www.rmf.fm. Sponsorem konkursu na dzień dobry jest Erste Bank Polska.

się tego słuchał poranku. Za chwilę, punktualnie o 7.30, fakty. Olivia Adams w RMF FM. Cudownie się tego słuchał poranku. Za chwilę, punktualnie o

0: Toyota. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To nie moje, to też nie moje i to też...
3: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
2: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
3: Więcej?
2: Nawet do 5,5%.
0: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł.
2: I miej bank do życia po swojemu.

0: 15 stycznia 2027.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
3: 7.30 wybiła, czas na fakty w RMF FM.
4: Pilna informacja z Białegostoku.
5: Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy ulicy Halera.
4: Jedna nie żyje, trwa reanimacja, drugiej z poszkodowanych.
5: Zbieramy nowe informacje w sprawie tej tragedii w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejki do komisji orzekających o niepełnosprawności, one już są długie. Teraz mogą się jeszcze wydłużyć.
4: Zespołom kończą się pieniądze na działalność, a w niektórych powiatach wstrzymane jest wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
6: Udaje nam się czasami te kolejki zredukować, no a później jest taki przestój finansowy, znowu ta kolejka rośnie. Jesteśmy tym przemęczeni. To nadrabianie to jest naprawdę kosztem zaangażowania pracowników, no powiedziałbym ponad miarę.
4: Ocenia Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników.
5: Więcej o sprawie komisji piszemy na rmf24.pl. A już za pogodę godzinę poranna rozmowa w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
4: Gościem Tomasza Telikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry. Miało być wprowadzenie kredytów mieszkaniowych na 0%. Miały być dopłaty do najmu mieszkań. Miało być przywrócenie niedziel handlowych i miały być bilety kolejowe oraz autobusowe bez podatku. Dzisiaj mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych, w których od władzy odsunięte zostało Prawo i Sprawiedliwość, a kierowanie państwem przejęła koalicja pod wodzą Donalda Tuska. Hasłem wyborczym premiera było 100 konkretów na 100 dni. Nie udało się ich w tych 100 dni zrealizować. Nie udało się także w mijające dzisiaj 3 lata. Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Miało być też podwojenie kwoty wolnej od podatku. Miały być obligacje antyinflacyjne. Miały być właśnie niedziele handlowe. Miało być, to ważne dla przedsiębiorców, przejęcie przez ZUS płacenia zasiłków chorobowych. Miało być też ograniczenie kontroli przedsiębiorców. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikurzystek z 23 do 8%.
9: 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epokę. Chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze.
8: Ale się nie udaje, przyznaje premier i tłumaczy to wojną, bałaganem po poprzednikach i nieprzyjaznym prezydentem. Ale fakt, otoczenie trudne, widać to po słabych notowaniach złotego. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar kosztuje 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt 5,16. Złotemu szkodzi wysoka inflacja. Główny Urząd Statystyczny podał, że we wrześniu była ona wyższa niż pokazywały wstępne szacunki. Wyniosła 4,1. Żywność w sklepach nie drożeje, to jest dobrą wiadomością, ale złą jest to, że mocno w górę idą ceny usług. Restauracje, fryzjerzy, lekarze, przedszkola, zajęcia pozaszkolne, a najmocniej o 70% podrożały usługi kościelne, zwłaszcza pogrzeby.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zadanie na szybko. Sprawdźcie sobie teraz stan konta i sprawdźcie, czy trzeba by coś było nad tym stanem konta popracować.
1: Czy aby czegoś wam tam nie brakuje, czy aby jakieś na przykład jedno zero by się tam dodatkowe nie przydało na końcu.
2: Albo dwa.
0: Albo dwa. Po prostu milion złotych. Milion złotych to jest dzisiaj nagroda główna. I 40 tysięcy minimum w sejfach. 40 tysięcy w złocie lub w gotówce. Możecie zdecydować. Wygrywacie kasę i wybieracie, no właśnie, kasę albo złoto.
1: Czasy są, jakie są. Ja bym wybierał złoto, ale oczywiście to będzie wasza i tylko wasza decyzja.
0: 40 tysięcy dobrze brzmi.
1: Bardzo dobrze.
0: Ja bym jeszcze 1000 dołożył.
1: Jak 1000? 1000 to jest takie, wiesz.
0: 41 to jest.
2: Nie, no skąpy jesteś.
1: 43, ile? Dobra, dwa ode mnie.
2: Nie, no może 5.
1: Niech stracę.
0: Czekaj, Olbratowski dokłada 5. Dwa od siebie.
1: Tak. Ile?
2: Dwa i będzie 45. No,
0: tak? 45 tysięcy, dobra.
1: To brzmi.
0: Dobra,
1: to
0: brzmi. Brawa dla nas. Dziękuję.
1: I możesz tak powiedzieć, że możesz powiedzieć, że 40 wygrałeś, a o tej piątce, co dodaliśmy, się nie przyznawać i rozwalić na głupoty.
0: 45 tysięcy minimum. Nagroda główna, milion złotych i przez 13 minut każdego SMS-a mnożymy razy 1345 szans. Każde RMF wysłane pod 7474 za 4,92. To przez 13 minut 1345 szans.
1: Jak ja bym to wykorzystał, bo my tak co chwilę tej piątki dorzucać nie będziemy. Nam się też ta skarpeta kiedyś skończy.
0: RMF 7474. Powiedział pierwszy.

0: Pointer Sisters. I'm so excited. Dla tych, którzy może potrzebują kawy, jesteśmy z wami 12 minut i będzie godzina 8. I właśnie jesteśmy w kontakcie z wami też w SMS-ach pod 3322. Słuchacz napisał: cześć, czekam na narodziny córki. Doradzicie, co powinienem kupić? Robert.
1: Robert, chłopie, póki możesz i córka jeszcze nie do końca rozumie, korzystaj i nie kupuj nic. Ile kosztuje wychowanie córki, to ci się szybko przekonasz, jeszcze byś płakał. O.
2: Ale dobra, jak już musisz coś kupić, to kup może whisky.
0: A dziecko?
2: No co, co dziecko? No? A co jak dziecko ma kolkę? O.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu.

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Mówiliśmy o drogich zegarkach komendanta policji.
4: Tak.
3: I się zastanawialiśmy, dlaczego my takich nie dostajemy. No, i przyszedł SMS pod 3322. Olbratowski nie dostaje takich zegarków, bo na diament nie zakłada się ozdób.
5: I mamy to. Mamy to. Mamy to.
4: No to dobrze, najbardziej nieoszlifowany diament naszego radia, pan Tomasz Olbratowski.
5: W innych krajach ludzie interesują się głównie czymś tam, prawda? Czymś innym, a my głównie konstytucją. Podobno w tramwajach pasażerowie już nie rozmawiają o korkach, tylko o konstytucyjnych kompetencjach organów państwa ze szczególnym uwzględnieniem Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta. Choć niewiele z tego, włącznie z mówiącym te słowa, rozumieją, co nie oznacza, że nie mogę kompetentnie wyjaśnić, o co chodzi. Bo tak, teraz jest tak. Sejm wybrał sędziego Macieja Berka na sędziego TK, nie? Prezydent złośliwie nie odebrał od niego ślubowania, więc Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Jak powiedziano, wobec prezydenta, którego jednak nie było. To jakbyś poszedł na własny ślub bez narzeczonej, powiedział tak i oznajmił, że teraz jesteście małżeństwem. Dobra, następnie sędzia poszedł do trybunału. Tam prezes TK uznał, że Berek nie może pełnić obowiązków sędziego, bo nie nawiązał stosunku służbowego. No pewnie dlatego, że wszystkie pracownice uciekły. Czyli tak, mamy sędziego, który według jednych jest sędzią, według drugich nie jest, przy czym przebywa w trybunale, do którego przyszedł jako sędzia, którym nie może być. No to jest jasna sytuacja. Na zewnątrz protestowali obrońcy konstytucji, której nie czytali, przeciwko tym, którzy również twierdzą, że bronią konstytucji, której też nie przeczytali. Sprawę mogłoby pchnąć powołanie Trybunału Konstytucyjnego do spraw Trybunału Konstytucyjnego, tyle że nie odbierałoby się ślubowanie od sędziów, żeby nie komplikować sytuacji. Ale słuchajcie, najbardziej cieszy, że wszyscy tak zaciekle bronią konstytucji. Żeby jeszcze kiedyś znaleźli chwilę, żeby jej przestrzegać. Łosie.

0: Agnes i Release Me w RMF FM. Co dalej z pieniędzmi za nieodebrane szczepionki? Czy będziemy my jako Polska musieli za nie zapłacić? Między innymi o tym już za chwilę w Faktach RMF FM punktualnie o 8. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Jak to leci, patrzcie. 8 na zegarach. Kto by pomyślał? A 8 oznacza fakty w RMF FM, które mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Pod lupą faktów dzisiaj powiatowej i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
6: Przed końcem roku, można powiedzieć, tradycyjnie brakuje im pieniędzy.
5: Dzisiaj w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer.
6: A w tle spór Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19.
5: Gościem porannej rozmowy w RMF FM natomiast jest minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Zapraszamy. Zadanie państwa, ale coraz częściej pieniądze samorządów.
5: W Faktach RMF FM wraca temat brakujących środków na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności.
6: Niektóre zespoły wstrzymują wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
5: Na linii ponownie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ile pieniędzy brakuje i jak zespoły radzą sobie z tym problemem?
7: W Gdańsku państwowa dotacja pokrywa 37% zgłoszonych potrzeb. Komisje pracują dzięki pieniądzom miasta, choć na orzeczenie czeka blisko 1900 wniosków. W Gdyni zespół wystąpił dodatkowo 220 tysięcy złotych, dostał 150 tysięcy, to również posiedzenia odbywają się bez zakłóceń. W Żywcu z powodu braku pieniędzy nie wyznacza się już kolejnych komisji.
8: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
7: Zaznacza Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie musieć zabiegać o dodatkowe środki.
6: Fakty małpa RMF FM. Czekamy na wasze opinie w tej sprawie.
5: A do tego tematu wrócimy o poranku. Słuchajcie kolejnych faktów w RMF FM.
6: W Brukseli dziś kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych.
5: One zostały zablokowane w związku ze sporem Polski z koncernem farmaceutycznym za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie argumenty przedstawi dzisiaj strona polska?
9: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem. Ważny jest też przykład Rumunii, gdyż belgijski sąd tymczasowo zawiesił tam zajęcie pieniędzy rumuńskiej agencji, uwzględniając znaczenie tego nowego protokołu. PAŻP liczy, że podobny argument przekona sąd również w polskiej sprawie.
1: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
6: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
5: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie przede wszystkim rolników, producentów żywności, ale też konsumentów, którzy słuchają.
10: Witamy serdecznie, PSL dodajmy. Panie ministrze, to jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Pana byłego kolegi ministerialnego.
11: Nie mieli to oceniać.
10: Tutaj. Ale polityczny koniec?
11: No, nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
10: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
11: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem.
10: Pamiętam.
11: Kiedy
10: to się...
11: wiceminister Kołodziejczak sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
10: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały? Czy były jakieś sygnały? Coś się pojawiało? Widzieliście, że coś jest nie tak?
11: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał. Ani
10: nikt
11: z pracowników,
10: się nie dozgłaszał,
11: ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłaszał mi ten problem. Na pewno takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
10: Nikt się nie skarżył, nikt nie był.
11: Nikt,
10: i nie widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
11: Te sprawy, oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
10: panie
11: dotyczą...
10: Ministrze, pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną lilią. To trudno sobie wyobrazić.
11: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego, w obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską. Czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego? No nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
10: Ale z całą pewnością wiemy, że minister Siekierski, no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
11: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
10: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych?
11: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
10: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
12: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
10: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
11: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18 września.
10: Tak, 17 dokładnie.
11: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
10: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy,
11: wojewódzki,
10: którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
11: Tak, jeżeli te później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały, te mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
13: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny, no, polityczny odpowiedzialny.
11: Ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych. I robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
13: I kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
11: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
13: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
11: tak,
13: powinny trafić na konta tych lekarzy,
11: mam
13: którzy...
11: Mam zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
13: A teraz żegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
5: Tomasz Terlikowski, Stefan Krajewski od teraz w radiu RMF 24.
13: A fakty i fakty sportowe wracają o 8.30.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Jest jakaś aktualizacja map pogodowych?
16: Na bank gdzieś jest, nie? Tylko ty musiałbyś wejść do internetu i tam daj odśwież.
0: Ważna informacja jest taka. W tym momencie cały czas, jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, ubierzcie się ciepło, bo takie 5 stopni to jest mniej więcej średnia dla całego kraju. No. Później będzie trochę cieplej, no ale to cały czas takie 14, 13, 12
16: stopni. Nie tak,
0: stopni.
16: Ile byście chcieli, nie?
0: Deszcz podejrzewam. Na wschodnich krańcach Polski, w centralnej Polsce i w takim pasie od Trójmiasta do Małopolski może być dużo słońca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: 11 minut po 8.
16: Mogę jeszcze, bo ja bym dopytał naszych słuchaczy, bo to oni są zawsze na bieżąco i na czasie. Jak tam jeszcze? Warto jeszcze na grzyba się wybrać? Na grzyby się wybrać? Jeszcze
0: dajcie
16: warto?
0: Znać. 3-3-2-2 można pisać, pod którym drzewem coś można znaleźć i my z przyjemnością o tym powiemy. Tak, a czekaj, bo jeszcze telefon odbiorę. Halo, słamy? No.
17: No dzień dobry, ja dzwonię, bo jestem bardzo uśmiechnięty, bo właśnie dzisiaj syn mi się urodził.
0: O! I takich informacji
16: ciekawe,
0: my potrzebujemy.
16: Kolkę!

0: Minister rolnictwa dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego. Rozmowa cały czas trwa w sieci w radiu RMF24. No i właśnie wróćmy do tego tematu, o którym w porannej rozmowie, który w porannej rozmowie się pojawił, czyli afera związana z byłym ministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem. Przypomnę, pojawiły się podejrzenia, że problem narkotyków w Sejmie może być dużo większy i dotyczyć większego grona, nazwijmy to, użytkowników.
1: Bezpośrednich.
2: No. Nie wierzę.
0: Poważnie.
2: Ja nie wierzę, że to, co tam się dzieje, robią bez.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już dziś po 14:00 upewnij się, że masz włączone radio.
3: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
4: A potem bądź z nami,
5: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
3: Pineskuj.
6: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dzień dobry.
15: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
14: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
15: Interesujące. Ale co to?
14: Lokata Banku Pocztowego.
15: Biorę.
14: Bank na Pocztowego. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
17: Play. Rozwiązania dla biznesu.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
18: Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.

0: reklamie.
1: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 8:30.
2: Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Hallera w Białymstoku.
3: Już wiemy, że zginęły tam dwie kobiety potrącone przez samochód osobowy. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny.
2: Zatrzymano mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania.
3: Śląscy policjanci ustalili, że ukrywa się w Czechach. Poszukiwany jest już w więzieniu. Marcin Buczek o poranku przynosi tę informację.
2: Dzień dobry. Za co ten mężczyzna był poszukiwany?
4: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboje z bronią palną. W tle jest produkcja i sprzedaż znaczącej ilości narkotyków. Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią palną. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał również pieniędzy. Kilka razy podpalał także samochody. I to również miał być sposób, by zmusić innych do przekazania mu gotówki. Poszukiwany łącznie był skazany na prawie 8 lat więzienia, a poszukiwała go prokuratura w Opolu oraz sądy w Katowicach i Bielsku-Białej.
2: Syreny zawyją dzisiaj w przygranicznym powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. To będzie test systemu alarmowania. Zaplanowano go między 9 a 12.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tego terenu o spokój.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Lech i Jagiellonia walczyć dziś będą o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski zagra z Bayerem Leverkusen, a Jaga z Araratem Armenia.
2: A w studiu faktów sportowych ponownie Wojciech Marczek.
7: Jestem.
2: Kto z większymi szansami na pierwsze punkty?
7: O, Jagiellonia. Ararat to o wiele mniej wymagający rywal od Bayeru. Zespół z Białegostoku ma jednak ostatnio spore problemy, bo przegrał 4 mecze z rzędu i z tego powodu na drużynie ciąży jeszcze większa presja, podkreśla napastnik Jagi, Jesus Imaz.
8: Chyba nie dużo, ale trochę tak, bo potem 4 porażki nie jest dobrze i chcemy wygrać na pierwszy mecz. Na pewno będzie dobrze, wiemy, chyba jesteśmy trochę faworyte.
7: Mówił Ima za początek meczu w Białymstoku o 21.00, 18.45 pierwszy gwizdek w Poznaniu. Mistrza Polski czeka trudne zadanie w meczu z drużyną z Niemiec. O awans do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan gra Maja Chwalińska. Polka przed chwilą rozpoczęła swój mecz z Iwą Jowicz. Jako pierwsza serwuje Amerykanka, która w pierwszym gemie tego meczu prowadzi teraz 15-0. A dziś wczesnym popołudniem jeszcze mecz Igi Świątek z Ashlyn Kruger z USA. A jutro rusza nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Faworytem do Mistrzostwa Kraju, broniący tytułu zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie, wzmocniony m.in. transferami Jakuba Kochanowskiego czy Tomasza Fornala.
9: Większość zespołu w meczach z nami nie będzie miało tak naprawdę nic do stracenia, więc to będzie na pewno ciężki sezon, ale mamy, myślę, na tyle doświadczony zespół zawodników, którzy już grali w wielu finałach, że jesteśmy na to gotowi.
7: Mówił Mateusz Binik, środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie, która jutro na otwarcie sezonu zagra na wyjeździe w Katowicach z Beniaminkiem GKS-em.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Bednarek. Chwilę jak te w RMF FM, 20 minut i będzie godzina 9. Mam ciekawe wyniki sondażu. Zapytano, co skreśla polityka w oczach wyborców. I teraz uwaga, po pierwsze, tak wyszło w badaniach, wzięcie łapówki.
1: No to jasna sprawa, prawda?
0: Po drugie, gdyby występował publicznie pod wpływem alkoholu, to jest skreślony.
1: Jak najbardziej.
0: Ale słuchajcie tego, nie zagłosowaliby na polityka, gdyby przyłapano go na kłamstwie.
2: No, gdyby tak było, to w Sejmie siedziałoby tylko siedziałaby Straż Marszałkowska.
1: Albo nawet nie.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
2: A nosek?
1: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
2: Całą noc?
1: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
2: Dobranoc, nosku.
1: Dobranoc, skarbie.
3: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Codziennie po trzeciej.
8: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
9: Ale my już jesteśmy na nogach.
8: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
9: Pierwsze newsy.
8: Pierwsze naładowane energią hity.
9: I pierwszą kawę.
7: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
10: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: miesiączką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: RMF FM. Wstajesz z radiem numer 1 w Polsce.

0: mamy coś dla was, mamy coś dla was.
1: To no, no, mamy. No, no, i to żadna no, cała no, wstecz, no, no, to do przodu, jedziemy do przodu.
0: Jazda, jazda, zapewnijcie sobie kasę jeszcze przed 9:00 dzisiaj. Minimum po naszej interwencji 45 tysięcy złotych. To jest dzisiaj minimum w sejfach. Mniej wygrać się po prostu nie da.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. Słuchajcie, widzicie, co się dzieje za oknem. Jest plucha, oknem, jest zimno, jest pada deszcz. Pomyślcie, jakby się teraz wybrać na taką Dominikanę. Wziąć całą rodzinkę w urlopik i pogrzać sobie 4 litery gdzieś na słonecznych piaskach.
0: Ty mówisz Dominikana. Wtedy cię stać nawet, nie wiem, na Mielno.
1: I gofry dla wszystkich.
0: Dokładnie.
1: Tak jest.
0: Ale to nie wszystko. Bo uwaga. Wchodząc do gry teraz, gracie też w jutrzejszym półmetku października. Jutro ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy albo SUV-a Volvo XC40, albo ponad 1 000 000 złotych.
1: Ten SUV to jest XC40, stylówka, taka SUV klasy premium w czarnym kolorze Onyx Black. Rozumiecie to?
0: Czyli jednym zgłoszeniem, jednym SMS-em za 4,92 wchodzicie do gry w 3 losowaniach. I uwaga, przez 7 minut od teraz... Dobra, przez 6,5 minuty. Do 9:00, tak się umawiamy. Tylko do 9:00 każdy SMS to 1203 szanse. Jak wejść do gry? Już dobrze wiecie, jak to zrobić. RMF wysyłacie pod 7474.

0: sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent
8: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
6: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inny modele.
7: Po reklamie.
8: RMF, radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. Te o godzinie 9 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Nie żyją dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy Halera w Białymstoku.
10: Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, informuje białostocka policja.
9: Niedofinansowane zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
10: To temat, którym dziś szeroko zajmujemy się w faktach.
9: W RMF FM też Jacek Sutryk przed rozpoczęciem procesu w sprawie Kolegium Humanum.
10: Ale będzie też poligon a la Trump.
9: Kobieta, która na przejściu dla pieszych w Białymstoku śmiertelnie potrąciła dwie osoby, była trzeźwa. Taką informację przekazuje policja.
10: Do wypadku, przypominamy, doszło na ulicy Halera.
11: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
10: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
9: Dotacja otrzymana od wojewody na ten rok zostanie wykorzystana już w połowie listopada. W takiej sytuacji znalazł się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
10: Orzecznicy złożyli wniosek o dodatkowe fundusze, ale te nie pokryją zapotrzebowania nawet w 1/3.
9: W faktach zajmujemy się dziś finansami miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Z nami teraz reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, ile za tym otrzyma poznański zespół?
12: Powiatowy Zespół z Poznania zawnioskował o dodatkowe środki na bieżącą działalność w kwocie około 1 700 000 złotych. Pieniądze te miałyby pokryć zapotrzebowanie do końca roku. W połowie września Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poinformował, że wszystkie zespoły powiatowe otrzymają rezerwę wynoszącą nieco ponad 28% wnioskowanej kwoty.
13: Dla nas to jest kropla w morzu potrzeb, bo zaledwie blisko 490 tysięcy złotych. Mieszkańcy i powiatu poznańskiego i Poznania nie muszą się obawiać, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zna na dzień przestanie funkcjonować z powodu braku dotacji.
12: Powiedziała mi Katarzyna Gracz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Problemy finansowe przekładają się jednak na braki kadrowe. Przede wszystkim lekarze, psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy nie chcą pracować w zespołach orzekających, ponieważ więcej zarobią w prywatnych gabinetach.
9: A teraz informacja sprzed chwili z Warszawy. Karambol na Czerniakowskiej.
10: W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których w sumie uczestniczyło 11 aut. Rozbity jest też policyjny radiowóz.
9: Kierowcy jadący w tej chwili od strony Dolinki Służewieckiej muszą spodziewać się tam korków. a baner z podobizną Donalda Tuska trzymającego piłę łańcuchową rozwiesili przed chwilą na bloku naprzeciwko Sejmu aktywiści Greenpeace.
10: Termin nieprzypadkowy, 15 października. 3 lata temu odbyły się wybory.
14: No już jest trzecia rocznica wyborów. Rząd obiecał Polkom i Polakom 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Tymczasem chronionych jest tylko 5% lasów.
15: Jak długo ten baner będzie wisiał tutaj?
14: To zależy wszystko od aktywistów. To oni wiszą na kilkudziesięciu metrach. Na
15: tam linach. Są 3 osoby, tak?
14: Tak. Domagamy się po prostu, żeby rząd spełnił swoje obietnice.
10: Usłyszał na miejscu protestu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: Za godzinę rusza proces w sprawie Kolegium Humanum uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów.
10: Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo.
9: Fałszywe świadectwo ukończenia studiów umożliwić miało mu zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
10: Gospodarz Wrocławia długo nie odnosił się publicznie do zarzutów, ale przed procesem zgodził się na rozmowę z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
16: Ale może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom?
17: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
10: Wśród oskarżonych są też politycy PiSu, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
18: To także są fakty.
10: Donald Trump zapowiada, że w Montanie powstanie poligon do testowania najnowocześniejszego amerykańskiego uzbrojenia.
9: Broń autonomiczna, systemy walki w przestrzeni kosmicznej i elektronicznej, a także technologie naddźwiękowe i hipersoniczne. Montana pomoże zapewnić amerykańskim siłom zbrojnym niekwestionowaną przewagę. Zatem macie to, o co prosiliście, a teraz czy moglibyście dać mi już święty spokój? Trump aktywnie podróżuje po Ameryce, pomagając Republikanom w kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Panie, panowie, mieszkańcy Montany, nadszedł złoty wiek Ameryki, ale jeżeli chcemy, by tak pozostało, musicie pójść do urn i zagłosować na Republikanów.
10: Nikt nam tyle nie da, ile polityk obieca.
9: A na koniec jeszcze zatańczy. Tak właśnie było w Kalispell w amerykańskiej Montanie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
8: Może sprawdźmy, jaki dzisiaj biometr.
22: O,
8: biometr dzisiaj jest prawie w całym kraju korzystny. Super.
22: Kurcz, no to... coś czuję, że dużo ludzi nie czuje tego.
8: Nie, no mamy nadzieję, że właśnie dobrze się dzisiaj o poranku czujecie. Dużo słońca będzie przede wszystkim w centralnej Polsce dzisiaj. Temperatura, no tak 11-12 stopni, czyli taka kurtka jesienna, ale z tych grubszych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
22: Taka kurtka z piętą, by można nazwać ją, prawda? Żeby wszystko było zasłonięte, ładnie, nigdzie tam nie wiało.
8: Zapiętą, tak.
22: Zapiętą. Ja mogę wam powiedzieć, gdzie jest gorąco. Gorąco jest w Wuhan, Maja Chwalińska, 3-3 z Jowicz.
8: 3-3, tak. Kibicujemy, mocno kibicujemy. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć?
23: Chciałem powiedzieć, że Robert Lewandowski...
8: Czekaj, stop, bo tu zagadali Sanach i...
22: Co Robert Lewandowski,
8: o co?
24: No właśnie.
23: Bardzo nieprzyjemne słowa w stronę Roberta lecą w Chicago. Jestem oburzony.
8: To ja też. No. Nie wiem, o czym mówisz, ale jestem oburzony
22: w
8: również.
22: Chicago? Takie rzeczy w Chicago?

Lesko na Podkarpaciu miało niespodziewanego gościa w nocy. Wrócimy do tego tematu. Tymczasem Chicago Fire na razie na tapecie, słuchajcie, byle do piątku. Przegrali z Philadelphia Union 1-3. Media w Stanach wiszą nad lewym. I to jest naprawdę, to jest niedoczekanie. Piszą tak. Bezbarwny występ Roberta Lewandowskiego. No naprawdę. Chyba dobrze, że bezbarwny. No przynajmniej kartki nie dostał.

0: niedźwiadek zwiedzał wczoraj wieczorem Lesko na Podkarpaciu. Został nagrany, pilnowała go policja, wszystko było okej. Minął plac Konstytucji, jak to czytam, szpital i szedł w stronę kościoła. No, ewidentnie załatwiał sprawy na mieście przed długim zimowym urlopem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
3: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawo jazdy.
2: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
4: Dokumenty proszę.
2: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
5: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
2: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
6: Reklama.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Media Expert, taniej masz!
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8:00.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.

0: bardzo ważna informacja dla tych, którzy mają czwórkę i piątkę w numerze telefonu. Jeśli macie, słuchajcie uważnie. Ja tylko przypomnę. Dzisiaj minimum w sejfach 45 tysięcy, czyli po wyborze sejfu macie co najmniej 45 tysięcy w złocie albo w gotówce. Sami będziecie mogli decydować, czy chcecie wziąć kasę w złocie, czy w gotówce, a w jednym z sejfów okrągły milion złotych. No to jest złota kumulacja, słuchajcie. Spełniamy wasze marzenia. Jeśli dzisiaj w drodze do pracy na przykład myśleliście sobie o jakichś takich dodatkowych wakacjach jeszcze na szybko, albo żeby mieć spokojną głowę przed feriami zimowymi i pojechać wreszcie w takie wymarzone miejsce, albo po prostu wyremontować do końca mieszkanie, które czeka, no to jest kasa właśnie dla was. Mało tego, ja wiem, że dopiero zaczęliśmy z byle do piątku, ale to jest mocna informacja. Tego jeszcze dzisiaj nie było. Skoro minimum 45 tysięcy, to zróbmy z tego właśnie szczęśliwe numerki. Dlatego pytałem, czy macie czwórkę i piątkę. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 ma 1300 szans za jedno zgłoszenie. Ale jeśli macie czwórkę i piątkę, w numerze telefonu macie aż 2600 szans. Nie muszą być po kolei te numerki. Znacie zasady. 2600 szans za jedno zgłoszenie. To jest mega okazja. Uwaga, czas, start. To nie będzie trwało wiecznie, oczywiście. 10 minut. I to jest wasz czas, żeby chwycić za telefon i wysłać RMF pod 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Nawet 2600, jeśli macie czwórkę i piątkę w numerze. RMF ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Złota kumulacja w RMF FM. Już jutro. Półmetek października.
4: I ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy złotych.
3: Lub luksusowego SUVa Volvo XC40 w kolorze Onyx Black. Lub ponad milion złotych. Zagrasz?
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: To nie moje, to też nie moje i to też.
6: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
5: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
6: Więcej?
5: Nawet do 5,5%.
7: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
5: I miej bank do życia po

0: stycznia 2027.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: To jeszcze 6 minut. Jeśli macie czwórkę i piątkę, w numerze telefonu macie nawet 2600 szans, gracie o milion. Dzisiaj minimum w sejfach 45 000. RMF, ślecie pod 7474.

0: fakty RMF FM.
1: No musicie trzymać kciuki mocniej za Maję Chwalińską. Pierwszego seta wygrała 6-4, w drugim 1-1 na razie. Więcej w faktach RMF FM. Wracamy oczywiście do Wuhanu.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
1: Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
5: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
6: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
7: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
6: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
12: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: Po reklamie.
15: To już prawie 10:00. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Ponownie witamy.
16: Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
17: Prawie 50 milionów złotych ma rozwiązać problem. Pytanie, czy rozwiąże.
16: Potem spór o zoo Łączna. 4 osoby, które protestowały przed ogrodem zoologicznym, zostały zatrzymane.
17: W faktach także niebezpieczna hałda w Rudzie Śląskiej.
16: Unijny szczyt w Brukseli.
17: I Maja Chwalińska na korcie w chińskim Wuhan. Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
16: Tak na pytanie dziennikarzy RMF FM odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta deklaracja to efekt m.in. materiałów w faktach, w których opisywaliśmy sytuację finansową komisji, m.in. z Żywca, Łukowa czy Łęczycy.
17: W resorcie rodziny o tę sprawę, o te kłopoty dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Dzień dobry.
17: Ale co ustaliłeś?
18: W przyszłym roku w całej Polsce na pracę komisji zarezerwowanych jest, jak mówiliście, o prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Teraz to 514, a w przyszłym roku ponad 563 miliony złotych. To jest ważna zapowiedź, niestety nie rozwiązuje jednak problemu, który jest teraz i dzisiaj.
16: Ile trzeba teraz czekać na takie orzeczenie?
18: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a to potwierdzają sygnały od was, od naszych słuchaczy. A według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
17: Ministerstwo, Michale, obiecywało reformę systemu orzekania. Na jakim jest to etapie?
18: Do końca grudnia gotowy ma być raport z rekomendacjami zmian. To będą jednak na razie tylko propozycje, kierunki. Na efekty znów trzeba będzie czekać. My nie czekamy i dalej pytamy o tę sprawę.
17: Prawie 400 podpisów zebrali mieszkańcy pod petycją w sprawie zorganizowania bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej.
16: Informowaliśmy w Faktach, że rekultywacja z wałowiska spowodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi.
14: Mieszkańcom zależy na tym, żeby po prostu szukać rozwiązań, zadbać o zdrową dietę tych dzieci, żeby po prostu zminimalizować efekty tego, co już się wydarzyło.
19: Jakie badania te dzieci miałyby przejść?
14: To chodzi głównie o badania na stężenie tych wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być w organizmach. Co więcej, część tych mieszkańców przeprowadziło prywatnie takie badania i już wiedzą, że są na tyle przekroczone normy i im zależy po prostu na tym, żeby wszystkie dzieci z tej okolicy miały dostęp do takich badań.
16: Z Agnieszką Stefaniuk, radną Rudy Śląskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
17: Co na temat tych badań mówią naukowcy, co mówi miasto, o tym dziś w Faktach RMF FM.
20: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
17: Zaognia się sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Cztery osoby, które protestowały przed tym ogrodem, zostały zatrzymane. Przypomnijmy, trwa śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tym ogrodzie.
16: W Faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, w nocy doszło do eskalacji konfliktu. Co tam się wydarzyło?
21: Protestujący zablokowali drogę i nie pozwalali wyjechać busom ze strusiami. Dlatego policjanci poprosili o wsparcie oddziału z Wrocławia i musieli użyć siły, opowiada nadkomisarz Marcin Świeży.
22: Przy użyciu tarczy zepchnięte zostały te osoby z jezdni. Cztery osoby naruszyły nietykalność cielesną funkcjonariuszy, w tym jedna rzuciła jajkiem, które rozbiło się na mundurze policjanta.
21: Te cztery osoby zostały zatrzymane, dziś zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty, ale ten protest wciąż trwa. Chociaż prokuratura ujawniła zdjęcia kości zwierząt z zoo i zabezpieczyła dowody na znęcanie się nad nimi, mieszkańcy okolicy nie wierzą w te oskarżenia i są przekonani o spisku fundacji, które przejmują zwierzęta.
17: To Fakty RMF FM. Zaostrzenie kursu wobec Rosji i pomysły na obniżenie rekordowych cen energii to są główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, który zacznie się za godzinę w Brukseli. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
16: W stolicy Belgii jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, czego możemy spodziewać się po spotkaniu unijnych przywódców?
23: Krótko mówiąc, jak pomóc Ukrainie, nie dać się Rosji, jednocześnie nie pozwolić, by rachunki za energię coraz mocniej uderzały w nas, Europejczyków. Dwudniowy szczyt to jednak nie tylko wojna. Przywódcy będą też szukać sposobów na wzmocnienie europejskiej gospodarki. Mogą tu też paść konkretne rozwiązania, które obniżą rosnące w całej Europie ceny energii. Rozmowy dotyczyć będą też obronności, problemu migracji i budżetu na lata 2028-2034.
16: A na koniec chińskie Wuhan.
17: Mocno spóźnione, ale już na korcie od półtorej godziny. Tak właśnie, kibice przywitali Maję Chwalińską. Kort numer 2, tam Polka gra z Amerykanką Iwą Jowicz. No i dobre rozpoczęcie, Polka wygrała pierwszego seta.
16: 6-4 dla Maji Chwalińskiej.
17: No i dobry początek drugiej odsłony tego pojedynku. W tej chwili 3-1 dla Polki. Trzymamy kciuki za Maję, a potem za Igę, bo ona po 13 zagra z inną Amerykanką Ashton Kruger. Zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Czwartek na termometrach, no taki 14-15 stopni na zachodzie to maks, najchłodniej 11 stopni na Suwalszczyźnie, ale szukam słońca i nie jest to trudne dziś, ponieważ pokaże się w większości kraju, przelotne opady deszczu na pewno na wschodzie i na Podkarpaciu, tutaj najgorsza aura dzisiaj. Ale pamiętajcie, jeśli zabraknie wam słońca, to przesyłamy go w głośnikach oczywiście. Tymczasem w byle do piątku. Tajemnicza informacja do świata od Angeliny Jolie. Napisała coś na karteczce. Pytanie, czy da się to rozszyfrować. Więcej za moment. Mateusz Operchał. Cześć ponownie.

To mi się przewinęło gdzieś na kolorowych stronach. Aktorka Angelina Jolie zostawiła, słuchajcie, notatkę w pokoju hotelowym. Taki liścik w podziękowaniu. I teraz cały świat próbuje rozczytać, co tam napisała. Ja to oglądam pół godziny, nie jestem w stanie. Wygląda to jak każda recepta, naprawdę. No nawet jedno słowo przypomina. Paracetamol? Ale jest fajnie w tym byle do piątku. Dajcie głośniej koniecznie. Natasza Bedingfield.

0: Uwaga, uwaga, jeszcze tylko dziś i jutro. Dwa ostatnie dni zabawy Żółta Pineska RMF. Pokazujecie, jak słuchacie radia i dostajecie 10 tysięcy, a RMF rozdał już ponad 80 tysięcy złotych w Żółtej Pinesce. Coś niesamowitego. Fajnie, że was podkręciła ta zabawa. Słuchajcie, po 14 znowu usłyszycie hasło, którym trzeba odebrać. I teraz tak, może ułatwimy sprawę radiowym olkom. Wymyślimy to hasło teraz, znaczy wy wymyślicie. Zróbmy tak. Bierzecie telefon w dłoń i nagrywacie głosówki z propozycjami hasła na Messengerze RMF-u. Dobra? A może im się spodoba. Messenger RMF FM. Powodzenia.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
19: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
24: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
25: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
0: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Tato, z czego były pierwsze książki?
3: Z glinianych tabliczek?
2: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
27: Ale piękne informacje. Maja Chwalińska wygrywa z Amerykanką 6-4-6-1. Melduje się w ćwierćfinale w Wuhan. Więc pięknie kibicowaliście. Na pewno wrócimy do tego meczu. W faktach RMF FM o 11. Brawo, Maja.

0: mega ważna informacja. Wchodzicie do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu. Mówię o złotej kumulacji. Mówię o tym, że jutro ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy, albo suwa Volvo XC40, albo ponad 1 000 000 złotych. Takie fajne 3 opcje w sejfach. Słuchajcie, możecie już zobaczyć tego suwa na www.rmf.fm. Jeśli nie widzieliście, koniecznie. Piękny, stylowy, klasa premium. O te 3 rzeczy jutro zagracie. Dzisiaj gracie o 1 000 000, ale 45 tysięcy to jest minimum w sejfach. I nikt nas nie zatrzyma, bo właśnie ogłaszam super godzinę, czas start. Macie godzinę, żeby załapać 1500 szans i trafić do 3 losowań jednocześnie. RMF ślecie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm. Tam oglądacie Volvo, a ja życzę powodzenia.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
3: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane. Kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
14: Codziennie po 3:00.
15: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
16: Ale my już jesteśmy na nogach.
15: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
16: Pierwsze newsy.
15: Pierwsze naładowane energią hity.
16: I pierwszą kawę.
14: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po 3:00.
17: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowid.
0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
0: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
24: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
25: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
26: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
4: Witam Kraków!
3: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
5: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
3: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
6: Reklama.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
2: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 latach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: O reklamie.
8: Punktualnie o 11:00 łączymy się ze studiem Faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
9: Witam i zapraszam. Ruszył proces Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych w sumie zasiądzie 29 osób, wśród nich politycy, rektorzy, uczelni, profesorowie i wykładowcy. W warszawskim sądzie jest nasz reporter. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. O półfinał zagra z Marią Sakkari. A bohaterem Faktów Kulturalnych RMF FM będzie Johnny Depp.
4: W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. Wśród nich są prezydent Wrocławia czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. W Stołecznym Sądzie jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, rozmawiałeś z osobami wchodzącymi na proces. Co mówią oskarżeni?
6: Podkreślają, że czują się niewinni. Niektórzy uważają, że sprawa ma wyłącznie podłoże polityczne. Tak twierdzi były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, dziś rzecznik dyscyplinarny w partii Jarosława Kaczyńskiego.
15: Jako przedstawiciel opozycji, no czuję się do tego doklejony po prostu.
6: Nic do zarzucenia nie ma też sobie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wchodząc do sądu powiedział jedynie kilka słów.
20: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
6: Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy z dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Z Sądu Okręgowego w Warszawie Kacper Wróblewski.
4: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S3 pomiędzy węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. Zderzyły się tam ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy.
21: Tym żyje Europa.
4: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wczoraj ukraiński przywódca składał wizytę w Londynie, którą dziś szczegółowo omawiają brytyjskie media. Więcej o tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
22: Czuję się zdradzony przez Stany Zjednoczone, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu przekazywania informacji wywiadowczych i ograniczeniu prędkości Starlinków. Tracimy mocnego partnera, ale nie z naszej winy, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zełenski, zaznaczając, że Ukraina nie jest na sprzedaż. Komentatorzy podkreślają serdeczne przyjęcie, z jakim ukraiński przywódca spotkał się w Londynie. Oprócz słów wsparcia padły też obietnice realnej pomocy militarnej w tym jakże krytycznym momencie, w jakim znalazła się walcząca z rosyjską agresją Ukraina.
4: Ukraińska armia zapowiedź wznowienia ataków na rosyjskie rafinerie właśnie wprowadziła w czyn. Po ataku dronów płynie zakład w okolicach Riazania, miasta położonego około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Z kolei armia Putina znów atakuje Ukrainę. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie zostało już odwołane. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polska tenisistka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Marią Sakkari. A dziś jeszcze swój mecz w 1/8 finału rozegra Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krieger. W faktach kulturalnych RMF FM Johnny Depp jako artysta sztuk wizualnych, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
23: Znany aktor pokazuje swoje prace w Halsey Gallery w Londynie. Otwarta właśnie wystawa jest pierwszą dużą ekspozycją jego oryginalnych dzieł w Wielkiej Brytanii. Można na niej zobaczyć obrazy, rysunki i kolaże, które powstawały w ciągu wielu lat, ale także pierwszą rzeźbę artysty zatytułowaną The Bunnyman, łączącą cechy człowieka i królika, trzymającą miecz prawdy. Jej historia związana jest z synem aktora Jackiem, który jako 5-latek narysował podobną postać. W Muzeum Ville Lafleur w Konstancinie trwa duża wystawa monograficzna Mela Mutter – Współodczuwanie świata z okazji 150. rocznicy urodzin artystki.
24: Starała się w swoim malarstwie wejść jakby w głąb tej postaci, którą akurat portretowała, bo przygotowywała i malowała bardzo dużo portretów, ale to nie dotyczy tylko człowieka, chociaż ona była głęboką humanistką. Dotyczy to również otaczającego ją świata, w szczególności jeżeli chodzi o pejzaż francuski. I wszędzie właśnie widać tę taką czułość do tego pejzażu.
23: Opowiada kurator wystawy Artur Winiarski. Villeneuve, narodziny legendy. Ten film dokumentalny, przybliżający drogę jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego kina, Denis Villeneuve'a, twórcy m.in. Dune, można zobaczyć dziś w Kinotece. To premiera na warszawskim festiwalu filmowym.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Po 11 to byle do piątku. Słuchajcie, jak wrócić z wakacji z dodatkową kasą? Można zarobić na urlopie. Tego jeszcze nie było, a szczegóły w byle do piątku już niebawem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. To tak w drodze do weekendu jeszcze. Bardzo ją lubimy. Pink w RMF FM.

0: najpiękniejszych emocji Bryan Adams w RMF FM. 20 minut
1: po 11 mamy w byle do piątku. Słuchajcie, to jest hit absolutny. Jedna z internetowych platform, gdzie wynajmuje się noclegi, wprowadza usługę, dzięki której turyści mogą otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. Nawet 1000 euro za deszcz, tu czytam. To też mi przeszło przez myśl, że na wakacjach nad Polski może można zarobić, ale wyobrażacie sobie te teksty w pracy, tuż przed pójściem na urlop? Słuchaj, to odpoczywaj, żeby tylko ci lało całe 2 tygodnie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
4: To wbij!
3: I słuchaj!
4: I odbierz telefon hasłem.
5: Czeka 10 tysięcy.
6: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
7: Nic, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
6: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
8: Reklama.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Złota kumulacja w RMF FM.
11: Już jutro.
10: Półmetek października.
12: I ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy złotych.
13: Lub luksusowego SUV-a Volvo XC40 w kolorze Onyx Black.
14: Lub ponad 1 000 000 zł.
15: Zagrasz?
16: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze, i ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie, a co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
23: A to pani zalecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
26: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
27: Po reklamie.

Cały czas trwa super godzina. Jeszcze tylko przez 18 minut wchodzicie jednocześnie do trzech losowań. Pamiętajcie, a dzisiaj minimum w sejfach 45 tysięcy. 1500 szans za jeden SMS. RMF. Ślecie pod 7474 za 4,92.

0: dzisiaj grać o nową kuchnię, o nowy samochód, o wycieczkę dookoła świata. Być może, dlaczego nie? A ja patrzę, ile tych minut zostało jeszcze. 9,5 minuty, żeby skorzystać z super godziny. Uwaga, kończy się super godzina i coraz mniej czasu, żeby załapać aż 1500 szans za jeden SMS. RMF ślecie pod 7474 za 4,92. Jesteście w trzech losowaniach, bo jeszcze w dwóch jutrzejszych. Słuchajcie, a gdyby tak jeszcze zrobić coś szalonego? Nie wiem, czy możemy.
1: Możemy.
0: Dobra. To minimum w sejfach to nie będzie 45 tysięcy. Podnosimy wartość nagrody głównej, nagrody minimalnej. Słuchajcie, nie 45 tysięcy, 50 tysięcy w gotówce albo w złocie od teraz w sejfach. To jest nowe minimum. Po wyborze sejfu w finale będziecie mieć co najmniej 50 tysięcy złotych. Jeszcze będziecie mogli wybrać, czy złoto, czy gotówka. Słuchajcie, kończy się super godzina, 8,5 minuty. To jest ten czas, żeby spróbować wysłać RMF pod 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Nowa nagroda minimalna to 50 tysięcy. Dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: To jest przełomowa informacja w temacie oszustw bankowych. Jeżeli straciliśmy pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi nam te środki zwrócić. Krzysztofie, czy to prawda?
1: To prawda. Tak, to prawda. Jest pomysł na to, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Zaraz o tym powiemy w faktach.
0: Krzysztof Berenda. Najnowsze wieści właśnie w tym temacie. Bardzo ważne fakty za chwilę, za 7 minut punktualnie w południe w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
2: Witam Kraków!
1: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
3: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
1: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
10: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
1: Czarne skrzynki.
10: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność. Regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj, widzimy się w Mikołajkach.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.
13: To już prawie południe. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Mamy ważne informacje. Dajcie głośniej. Ewa Kwaśny.
14: Zapraszam. Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. Potem unijny szczyt w Brukseli i spory o budżet oraz dalszą pomoc dla Ukrainy. Z nowymi doniesieniami korespondentka RMF FM. W faktach także ciekawe doniesienia naukowców na temat naszej skóry i jej różnic w zależności od płci. Jeżeli dałeś się oszukać i straciłeś pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi ci te środki zwrócić. Tak przed chwilą orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP. Szczegóły zna nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
15: Witam, dzień dobry.
14: Witamy, Krzysztofie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?
15: To jest historia kobiety poszkodowanej, która próbowała coś sprzedać w internecie. Z nią skontaktował się oszust, który przesłał jej link do fałszywej strony banku imitującej stronę PKO BP. Na tej fałszywej stronie kobieta wstukała swój login i hasło do banku. Oszust to wykorzystał, zalogował się i ukradł z jej konta około 3000 zł.
14: No to dziś niestety bardzo popularna metoda
15: kradzieży. To prawda, na portalach ogłoszeniowych. Oszukana kobieta szybko się zorientowała, zadzwoniła do banku, a bank jej powiedział: hola, hola, pani sama jest sobie winna, nie dostanie pani pieniędzy, bo to pani dała złodziejowi hasło do swojego konta. I tu niespodzianka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
14: Unia Europejska deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy, ale coraz większym problemem są koszty tego wsparcia. W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, który dziś zdominują spory o unijny budżet na lata 2028-2034. Natomiast jutro na miejscu pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski, który będzie zabiegał o dalsze wsparcie. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy Ukrainie będzie trudniej je uzyskać?
2: Tegoroczne potrzeby finansowe Ukrainy są zabezpieczone, ale w przyszłym roku może zabraknąć miliardów euro. Unia ustala skalę tej luki, ale deklaruje dalszą pomoc, zwłaszcza w przetrwaniu zimy i wzmocnieniu obrony. Przywódcy zapowiedzą ograniczenia wizowe dla rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Trudniej będzie o szersze ograniczenia wiz turystycznych, bo sprzeciwiają się im m.in. Francja i Włochy, które nie chcą zrezygnować z dochodów, jakie przynosi rosyjska turystyka. Przywódcy Unii wyrażą również ubolewanie z powodu zniesienia przez Donalda Trumpa sankcji na rosyjski diesel. Unia zapowiada utrzymanie własnej presji na Moskwę.
14: Ważna informacja dla kierowców. Po wypadku z udziałem pieszego są utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I również ważna informacja dla kierowców. Od północy paliwa na stacjach będą tańsze niż dzisiaj. Decyzją ministra energii benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 95 groszy. Natomiast diesel nie więcej niż 8 zł i 3 grosze. 6 osób odpowie za porwanie i torturowanie obywatela Ukrainy w Częstochowie. Doszło do tego jesienią ubiegłego roku. Teraz akt oskarżenia trafił do sądu. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek.
16: Jestem.
14: Witamy. Marcinie, co dokładnie się wtedy wydarzyło?
16: Obywatela Ukrainy wciągnięto do samochodu na jednej z ulic Częstochowy. Z workiem na głowie przewieziono go następnie do garażu, gdzie między innymi bito młotkiem i polewano wrzątkiem. Potem skrępowanego mężczyznę przewieziono w jeszcze inne miejsce i zamknięto w kontenerze. Udało mu się jednak uciec i ciężarówką z oparzeniami i złamaniem kości pojechał do szpitala. Według ustaleń śledczych sprawcy porwali mężczyznę, bo chcieli od niego odzyskać skradzione im narkotyki. Podejrzani nie przyznali się do winy.
17: Tajemnice ciała w faktach RMF FM.
14: Fakt, że kobiety i mężczyźni używają różnych kosmetyków, ma głębsze uzasadnienie niż się wydawało.
18: Naukowcy z Brukseli, Modeny i Cambridge pokazali, że skóra kobiet i mężczyzn w różny sposób na poziomie komórkowym się odnawia, a dokładnie skóra samic i samców, bo badania prowadzono na myszach.
14: W studiu Grzegorz Jasiński.
18: Dzień dobry.
14: Z redakcji naukowej. Witamy. Grzegorzu, różnice mają uwarunkowania hormonalne.
18: Zdecydowanie. Hormony sterują procesem odnowy naskórka, który przebiega inaczej w zależności od płci. Okazało się, że u samic, myszy komórki macierzyste odnawiają się w sposób znacznie bardziej skoordynowany. Komórki powstałe w wyniku podziału tej samej komórki macierzystej podejmują jakby decyzje dotyczące dalszego podziału lub specjalizacji niemal jednocześnie. U samców ten proces jest bardziej chaotyczny, każda komórka działa jakby na własną rękę. To ma konsekwencje, choćby takie, że zranienia na skórze kobiet goją się szybciej niż u mężczyzn.
14: I jakie poza kosmetycznymi oczywiście są konsekwencje tego odkrycia?
18: To otwiera drogę do stworzenia bardziej spersonalizowanych terapii wszelkich chorób skóry, od stanów zapalnych po nowotwory.
14: Grzegorz Jasiński, najnowsze doniesienia ze świata nauki. Dziękujemy. Można pobuszować w bibliotecznym magazynie i wybrać lekturę na jesienny wieczór. W Szczecinie przy ulicy Łukasińskiego na nowych właścicieli czeka kilka tysięcy książek. Każdą z nich można kupić za symboliczną złotówkę.
19: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem książek się udało.
20: Pani tu z wielką torbą wychodzi dzisiaj.
21: Ja z tą torbą przyszłą.
22: Ja wiedziałam.
23: Można sobie wzbogacić swoją biblioteczkę domową na jesienne długie wieczory.
24: Co się cieszy największym tutaj zainteresowaniem, największym wzięciem? Jaki rodzaj literatury?
23: Literatura piękna, tak zwane, można powiedzieć, czytadła dla kobiet.
14: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz będzie czynny do 16, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
13: Oglądam tak sobie mapy piątku pogodowe. No nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę będzie klasunie, jak to mówią. Słuchajcie, dużo słońca na Dolnym Śląsku, dużo słońca w Małopolsce, dużo słońca na zachodzie. Centrum kraju słoneczne z lekkim zachmurzeniem. Mgły mogą pojawić się na Kielecczyźnie. Tutaj alert dla kierowców. Do 19-20 nawet kresek na zachodzie kraju.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
13: Czwartek, 6 po południu. To jest ten moment, kiedy mózg nam trochę zwalnia już, bo czeka na weekend, ale są sposoby, jak go podkręcić w byle do piątku. O tym wszystkim za moment. Ale jeszcze pani Britney Spears. RMF FM dla was. Taka przyjemna. Dajcie głośniej. 4 minuty z Britney. A potem Oscar Sims i jeszcze będzie Rihanna.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Sytuacja jest taka. Mam 4 bilety. Mam 4 zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. No jest naprawdę konkretnie. Generalnie to są zaproszenia dla paczki znajomych albo dla rodzinki. Macie jeszcze okazję się trochę wyszaleć przed zimą, więc te bilety czekają na was. Opiszcie mi już teraz w SMS-ie pod 3322, jakie supermoce ma wasza paczka. Bo na pewno każdy ma taką paczkę kilkuosobową, która no czymś się wyróżnia, więc ja bardzo chciałbym was poznać. Dajcie znać pod 3322, jakie supermoce ma wasza paczka. Do najciekawszych wpisów trafią te poczwórne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie na przykład są 2 familijne rollercoastery, ale też cukierkowe sklepiki. Można poszaleć na podniebnych statkach. No, jest dużo atrakcji naprawdę. Supermoce waszej paczki. 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Oil w RMF FM. Taka to jest najlepsza muzyka właśnie. A w najbliższym odcinku programu Twoja twarz!
1: Brzmi znajomo!
0: Może jeszcze raz? Twoja twarz!
1: Brzmi znajomo!
0: Prawdziwa petarda, słuchajcie, czyli odcinek rodzinny. Scena zapłonie. Są już zapowiedzi. Marcin Maciejczak z kuzynem jako

0: zaangażował nawet jury. Słuchajcie, będzie się działo. Michał Wiśniewski podobno nie może uwierzyć.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Sandomierz. Spacer z psem o świcie. A w RMF FM
3: klient jednego ze sklepów w szale zrzucał z półek butelki z alkoholem. Powiedział, że się zdenerwował.
4: Dlaczego się zdenerwował?
3: Martwi go, że mimo spadku spożycia Polacy i tak za dużo piją alkoholu, a trzeźwość w obecnych czasach jest cnotą, którą powinien posiadać każdy.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
5: Reklama.
6: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
16: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania.
16: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
16: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
22: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
23: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pidos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Byle do piątku w RMF FM.

0: Hiciory w RMF jest dostawą do waszej pracy Neptunika w RMF FM. Jaki macie numer telefonu? Pytam, bo to ważne, bo minimum w sejfach dzisiaj to 50 tysięcy. Tak. Kwota obowiązuje od kilkunastu minut. 50 tysięcy gwarantowane po wyborze sejfu. Co można mieć za 50 tysięcy? Sporo. Naprawdę sporo. Możecie sobie teraz przeliczyć w głowie. Monika ostatnio wygrała bardzo dużą sumę, 74 tysiące. Jak tam, Monika?
1: I będę z wami grała dalej. Ja mam teraz jeszcze większego fana z tego wszystkiego.
0: Bardzo proszę. Słuchajcie, ja bym bardzo chciał poznać kolejnego milionera dzisiaj, więc robię wszystko, żeby was zbliżyć do tej wygranej i ogłaszamy szczęśliwe numerki. Pytałem o numer telefonu, bo szczęśliwe numerki na teraz to 7 i 2. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 dostaje 1100 szans. Ale jeśli macie 7 i 2 w numerze, to macie aż 2200. Jesteście bliżej miliona, a gracie jeszcze w losowaniach jutrzejszych. Nie muszą być po kolei te numerki. Ważne, żeby były w numerze telefonu. 7 i 2. RMF ślecie pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm. Przez szczęśliwe 10 minut. Trzymam kciuki. RMF 7474.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
14: Play. Rozwiązania dla biznesu. Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
20: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: To jest

Jeszcze tylko 2 minuty i nawet 2200 szans za jedno zgłoszenie, jeśli macie 7 i 2 w swoim numerze telefonu, bo to szczęśliwe numerki. Gracie o 1 000 000 i minimum 50 000 złotych. Czas ucieka. Taki bonus może już się nie wydarzyć. Macie 7 i 2 w numerze telefonu? Grajcie już teraz. RMF. Ślecie pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm.

0: Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
4: To wbij!
3: I słuchaj!
4: I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
17: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
18: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
17: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
23: Po reklamie.
24: To już prawie 13, jesteśmy ponownie w studiu Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, witamy Ewo.
25: Zapraszam ponownie. Jest wniosek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony do grudnia to decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Celine Dion ma swoją lalkę Barbie i o tym też w faktach. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosek wysłał do szefowej Europarlamentu Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakty o 13 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o które śledztwo chodzi?
26: Chodzi o postępowanie prowadzone w łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku przez szefostwo firmy. Jak napisano w komunikacie, udało się uzyskać materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
25: Proces w sprawie Collegium Humanum na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, przed sądem odpowiadać będzie 29 osób, które oskarża się m.in. o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów czy pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym m.in. prezydent Wrocławia. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Rekultywacja z wałowiska powodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi. Dlatego część mieszkańców oczekuje badań, a miasto konsultuje się w tej sprawie z ekspertami.
0: Jesteśmy teraz w takiej fazie diagnozowania, jak to dobrze zrobić. Na pewno jakaś odpowiedź w sensie wyjścia z jakimś programem do mieszkańców będzie. Niemniej musimy to dobrze przygotować, tak?
1: Nie można na razie powiedzieć, że badania będą.
0: Żeby to miało sens, tak? Żeby to nie było tylko działanie takie czysto psychologiczne, tak? Że ktoś ma badania i on jest teraz spokojniejszy albo jest zupełnie niespokojny i chce następnych działań.
25: Z prezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Temat też wróci w kolejnych faktach.
2: Są i takie fakty.
25: Celine Dion ma swoją lalkę Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. Ubrana w ciemnoniebieską kreację z trenem lalka, mająca też na sobie naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu, trafiła już do sprzedaży. Jak wygląda? Zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: To jeszcze dokładam Igę Świątek, bo dosłownie za 7 minut ma się rozpocząć spotkanie z Amerykanką, tak? To jest 1/8 finału w Wuhan. Trzymamy bardzo mocno kciuki, w byle do piątku w RMF FM. Jeszcze do 14 z wami Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: jesteś taka trochę mało trudna, tak? Wyłapaliście to na pewno, jak za każdym razem w Train, w RMF FM. Fajny nagłówek. Mózg potrzebuje hamulców, żeby się uczyć. Słuchajcie, no po takim tygodniu na pełnych obrotach, jutro noga z gazu w takim razie. Jak szef się przyczepi, to proszę, pokazujemy mu ten artykuł. W ogóle za chwilę, w bilet do piątku, gorące informacje prosto z Krakowa. Maryla Rodowicz wygryzła Roberta Makłowicza. Z tym was zostawiam i za chwilę wracamy.
1: Reklama.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 latach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
5: zmieniały się trendy,
6: ale jedno pozostało niezmienne.
4: To wy wybieracie największe hity.
7: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
8: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
15: A nosek?
14: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
15: Całą noc?
14: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
15: Dobranoc, nosku.
14: Dobranoc, skarbie.
16: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przecen na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
21: masz! Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
23: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: Po reklamie.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

0: koncerty, a w sobotę o 15 widzimy się koniecznie, bo odsłaniamy jej gwiazdę Falei Gwiazd. Pani Marylo, no czekamy.
1: Cześć, tu Maryla Rodowicz. 17 października dołączcie do mnie na Bulwarze Czerwieńskim, gdzie razem z RMF FM i miastem Kraków odsłonimy moją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Czekam na was, przybywajcie.
0: Punkt 15, widzimy się.

0: do ciebie i oddam.
1: Gracie o milion. O minimum 50 tysięcy, ale to nie wszystko. Bo jutro ktoś z was na półmetku października na pewno, podkreślam, na pewno zgarnie 90 tysięcy. To raz. Albo SUVa Volvo XC40, przecudowny stylowy klasy premium samochód, to dwa. Albo ponad milion złotych. Jedną z tych trzech opcji. Takie opcje w sejfach, a jednym zgłoszeniem wchodzicie do trzech losowań w tym tygodniu. Dzisiejszego i dwóch jutrzejszych. Chyba nie muszę was dłużej namawiać, bo te marzenia, które macie, każdy ma inne, ale większość chyba da się jednak spełnić, na przykład takim milionem na już, prawda? Raty kredytu, wycieczka na już, albo jakiś remont w domu. Cyk, jest po sprawie i macie spokój. I o ten spokój dzisiaj gracie. RMF ślecie pod 7474 za 4,92. Patrzę na zegar. 13 szczęśliwych minut. Wystarczy, żeby załapać się na mega bonus. 1333 szanse za jeden SMS. A taka okazja, że wchodzicie do trzech losowań za jednym razem, nie potrwa wiecznie. RMF, ślecie pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
14: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
20: Byle do piątku w RMF FM.

0: jeszcze tylko 5 minut.
1: Mega szansą 1333 szanse za jeden SMS z hasłem RMF, który wyślecie pod 7474 za 4,92. Gracie o 1 000 000 zł. Dzisiaj w sejfach minimum 50 000. Trzymam kciuki. W tak.

0: Iga Świątek wygrywa już 5-0 w pierwszym secie. Wracamy do tego w faktach o 14.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej, a kawa mielona Jakobs Gronung 500 gramów tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer, Serena z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
14: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 14 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
15: Zapraszam. A na początek prokurator generalny Waldemar Żurek o wniosku do Parlamentu Europejskiego dotyczącego europosła Daniela Obajtka. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżenia cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mieroszów, na terenie której znajduje się prywatne ZOO. Jest nas niestety coraz mniej, liczba Polaków wciąż maleje, wynika z najnowszego raportu GUS-u i o tym też w faktach. Daniel Obajtek kierował całym tym procederem, mówi Waldemar Żurek. Prokurator generalny skierował dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie europosłowi PiSu immunitetu, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. A chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
16: Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie.
15: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Ruch śledczych skomentował już sam zainteresowany. Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, napisał w mediach społecznościowych Daniel Obajtek. Więcej o tej sprawie usłyszycie w kolejnych faktach.
1: Aktualny obraz faktów.
15: Akcja Straży Pożarnej w okolicy Sejmu przy ulicy Matejki w centrum Warszawy. Służby sprawdzają nietypową substancję, którą przechodnie zauważyli na jezdni. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu pracuje 7 strażackich zastępów. Ulica Matejki jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mioroszów, na terenie której znajduje się prywatne zoo Łączna. Tam od 3 dni trwają protesty mieszkańców zaniepokojonych relokacją zwierząt. Natomiast prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jaką rolę ma odegrać zespół zarządzania kryzysowego?
6: Ma czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt i przekazywać rzetelne informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w zoo. Wkradł się niepokój, bo do sieci trafiają filmy nagrywane dronami, na których widać wolno biegające zwierzęta poza zagrodami i wybiegami. Wojewoda Anna Żabska chce ustalić, czy służbom potrzebne jest dodatkowe wsparcie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
17: Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
6: Sytuacja przed zoo zaognia się. Obrońcy zoo uważają, że zwierzęta są wywożone w pośpiechu, chaosie, transportem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt.
18: Ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
6: To także ma ustalić powołany dziś zespół.
15: Liczba Polaków wciąż maleje. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec czerwca Polska liczyła 37 milionów 200 tysięcy obywateli. Te dane przeanalizował reporter RMF FM Marek Mikołajczyk. Witamy Cię.
19: Kłaniam się.
15: Marku, co jeszcze z nich wynika?
19: W pierwszej połowie roku liczba ludności spadła o 90 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Legnicy czy Grudziądza. Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny. W ciągu 6 miesięcy zmarło 210 tysięcy osób, a urodziło się jedynie 115 tysięcy dzieci. I to, jak podkreśla GUS, trend, który niestety obserwujemy od dłuższego czasu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz rzadziej decydujemy się na dzieci.
15: To jeszcze poproszę o pozytywne informacje.
19: To może to, że jest większa liczba ślubów. Od stycznia do czerwca zawarto ponad 50 tysięcy małżeństw. To około 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
15: Marek Mikołajczyk, dziękujemy. I już teraz zapraszamy na fakty o 15, a w nich m.in. o niezwykłym wyróżnieniu dla labradorki ze Szkocji. Będziecie zaskoczeni, za co otrzymała tytuł Zwierzaka Roku.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Radiowe Olki mówią dzień dobry, cześć i czołem.
22: Dobry.
21: Zaczynamy lepszą połowę dnia w RMF FM.
23: Koniecznie zostańcie z nami, bo jeśli planujecie zakupy, to możecie dzięki nam zaoszczędzić trochę kasy. Szczegóły za moment.

0: Pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać Sarsa na antenie RMF FM? Muszę wam się do czegoś przyznać. Ostatnio słuchałem tej piosenki w samochodzie i tak się poczułem, jakbym grał w jakimś teledysku. Nie wiem, czy to normalne, jeśli tak macie.
2: No proszę cię, każdy czasem gra główną rolę w jakimś klipie, czemu nie?
1: No dobra, ale zmieniamy temat, bo zmieniają się także nawyki zakupowe Polaków. Coraz częściej planujemy wydatki, porównujemy ceny i nie patrzymy tylko na pojedynczy produkt.
2: A to się akurat zgadza. Ja zwykle patrzę na 3 plus 1 gratis.

0: 10 tysięcy za słuchanie RMF-u. No brzmi jak bajka, a to plan na dziś. Wystarczy wbić żółtą pineskę RMF na naszej stronie albo w aplikacji, a potem czekać na telefon i już.
1: A kiedy?
0: Voilà, gotowe.
1: Kiedy wbić tę pineskę?
0: No, możemy teraz, proszę bardzo.
1: No to dobra,
0: ogranicza?
1: No to uwaga w takim razie. Żółta pineska RMF. 3, 2, 1, start!
0: No i pięknie. Na wbicie pineski macie tylko albo i aż pół godziny. Pochwalcie się, gdzie nas słuchacie, ale słuchajcie uważnie, bo niedługo zdradzimy wam, jakim hasłem będzie trzeba odebrać od nas telefon, żeby wygrać. Uwaga, ile?
1: 10 tysięcy złotych.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka po południu.

0: mamy dla was bardzo ważną informację. Jeśli słyszeliście, że minimum dziś w sejfach to 50 tysięcy złotych, to już jest nieaktualne. Nie ma 50 tysięcy złotych w żadnym z sejfów, ponieważ od teraz... Śmiało, możemy to powiedzieć. Od teraz...
1: Mamy, uwaga!
0: 55 tysięcy
1: złotych w złocie lub w gotówce, to
0: dokładnie
1: bardzo ważne.
0: Tak.
1: I to właśnie wy sami będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę kasę w złocie, czy w gotówce. Wszystko po waszej stronie.
0: To jest kwota minimalna dziś w sejfach. Od teraz 55 tysięcy. Ale nagroda główna wciąż czeka i kusi. 1 000 000 złotych. Być może już dziś padnie główna nagroda w złotej kumulacji w RMF FM. No tylko żeby wygrać, trzeba dać sobie na to szansę. A ja my wiem. Te szanse teraz pomnożymy.
1: Ja wiem, że wasze palce są jak zawodowego pianisty. Ja wiem, że wy teraz chwycicie za telefon i wybierzecie na klawiaturze bardzo krótkie hasło RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92 i od teraz, przez najbliższych 10 minut, każdą taką wiadomość pomnożymy razy 1255.
0: Nie przegapcie swojej szansy na dzisiejszy milion w sejfach. No i na kwotę minimalną, która właśnie wzrosła, co najmniej 55 tysięcy czeka w każdym z sejfów. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję.

0: i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko ₪49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przed tobą ważny dzień?
6: Mam egzamin z prawa jazdy.
7: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę.
5: Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm. Jak możemy ci dodać energii i skrzydeł? I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
8: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

ostatnie 5 minut, żeby wbić żółtą pineskę RMF na stronie www.rmf.fm lub w aplikacji RMF. Później wystarczy tylko odebrać od nas telefon specjalnym hasłem i 10 000 być może będzie należało do ciebie.

ważna informacja dla wszystkich, którzy już wbili swoją żółtą pineskę na naszej stronie www.rmf.fm. Hasło na dziś to ryba na wrotkach pędzi na miasto. Ryba na wrotkach pędzi na miasto. Zapamiętajcie to, bo to jest hasło warte 10 000.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17. Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
8: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
9: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
10: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Po reklamie.
11: Na zegarach już prawie godzina 15. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
12: Witam ponownie i zapraszam. A w faktach minister sprawiedliwości i awantura wokół Trybunału Konstytucyjnego i Bogdana Święczkowskiego. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 11 na Polszczyźnie. Trasa jest zablokowana. Nie tylko hałda pokój groźna dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Z wałowiska po hutach cynku też stanowią zagrożenie. O szczegółach za moment. A na koniec o niezwykłym wyróżnieniu dla 6-letniej labradorki ze Szkocji. Czy prawne ubezwłasnowolnienie prezesa Bogdana Święczkowskiego jest sposobem koalicji rządzącej na przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym? To pytanie zadał ministrowi Waldemarowi Żurkowi nasz dziennikarz, po tym gdy minister zapewniał, że są w państwie prawne metody na odzyskanie instytucji, którą kieruje ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości. W studiu Tomasz Skory, witamy.
13: Dzień
12: Tomku.
13: Dobry, witam.
12: Próbowałeś ustalić, o jakie działania może chodzić?
13: No musiałem, bo mówiąc o dzisiaj o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, minister Żurek opisał działania pana Święczkowskiego w sposób niepokojący nie tyle politycznie, co nawet powiedziałbym klinicznie.
14: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentu?
13: No, ale według ministra są takie instrumenty, a że mówił o utracie kontaktu z rzeczywistością, no to pytanie paść musiało.
15: Czy pan zmierza do tego, co się jednym słowem nazywa ubezwłasnowolnienie pana sędziego Święczkowskiego, bo się oderwał od rzeczywistości? Takie prawne?
14: Nie, są na to inne środki prawne, ale proszę mi wierzyć, dopóki one nie zadziałają, Ja nie będę tutaj pisał scenariuszu.
13: I tu minister Żurek wrócił do apelowania o cierpliwość, oświadczył, że Święczkowski straci władzę już niedługo. Jak jednak to nastąpi, wciąż nie wiadomo.
12: Tomasz Skory, dziękujemy. Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kluczborku na Opolszczyźnie. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Nie tylko pokopalniana hałda Pokój stanowi zagrożenie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. W mieście są też zwałowiska po działalności hut cynku. Podkreślają naukowcy pytani o zasadność przeprowadzenia badań dzieci na obecność metali ciężkich w ich organizmach. Takich badań domaga się część mieszkańców po tym, jak w próbkach gleby z hałdy Pokój wykryto kadm, arsen, ołów i cynk. Rudzianie zebrali prawie 400 podpisów pod petycją w tej sprawie.
16: Domniemam, że chodzi o badania stężenia ołowiu w krwi. Z tego, co słyszałam, najbardziej o to zabiegają mieszkańcy. Te badania oczywiście są potrzebne do tego, żeby zdiagnozować, czy istnieje problem narażenia dzieci ogólnie na ołów w naszym rejonie. Natomiast absolutnie nie dają one podstaw do tego, żeby stwierdzać jednoznacznie, że hałda jest źródłem tego narażenia.
12: Doktor nauk o zdrowiu Agata Piekut ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że ewentualna diagnoza powinna być wstępem do działań edukacyjnych, na przykład w zakresie diety osób narażonych na działanie metali ciężkich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu rmf24.pl. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan w Chinach. Przed momentem Polka wygrała z Amerykanką Ashleen Kruger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Świątek wykorzystała trzecią piłkę meczową.
17: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
12: Niezwykłe wyróżnienie dla pewnego psa ze Szkocji. 6-letnia labradorka z kija otrzymała tytuł Zwierzaka Roku za niezwykłą służbę na rzecz ochrony środowiska. A więcej na ten temat w relacji naszego londyńskiego korespondenta Bogdana Frymorgana.
18: Z kija jako pierwszy pies na świecie została wyszkolona do wykrywania żachwy. Ten inwazyjny gatunek morskich organizmów tworzy gęstą warstwę na dnie, odcinając tlen i niszcząc inne gatunki, w tym małże i ostrygi. 6-letnia labradorka pracuje wraz ze swoją opiekunką podczas odpływów morza i pomaga ekologom zwalczać zagrożenie. Gdy napotyka żachwę, staje w bezruchu i dokładnie wskazuje miejsce, w którym się ona znajduje. To nie pierwsza ważna rola w karierze z kij. Wcześniej labradorka pomagała w górskich akcjach ratunkowych.
12: A w kolejnych faktach powiemy o kolejnym nieoczekiwanym pożytku z lektury książek. Zapraszam na fakty o 15.30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
11: Marzenie, że jesień ma jakieś układy z zachodem naszego kraju, patrząc na to, co będzie działo się jutro w pogodzie. Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, tam od 18, nawet więcej, wzwyż stopni Celsjusza, więc będzie słońce, będzie ciepło, gorzej na wschodzie.
22: No i ostrzegamy kierowców, którzy jutro wyruszają być może w dłuższą trasę. Niestety większość Polski osnuta mgłą, więc ta mgła może utrudniać się przejazdy.
11: Ale ładne słowo, osnuta.
19: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
22: My to nawet wiemy, gdzie te trasy planujecie. Ba, my znamy wasze plany na najbliższe pół roku, tak powiedzmy mniej więcej. I zdradzimy to wszystko dosłownie za moment w RMF FM.

0: Hold Us w RMF FM i 13 minut po 15 na zegarze. Polacy podobno już rezerwują przyszłoroczne wakacje. Czytam właśnie, że hitem jest Grecja.
1: No hola, moment, stop, chwilka, a plany na Sylwka to już gotowe?

0: Jeszcze dziś zadzwonimy do kogoś, kto wbił żółtą pineskę na stronie www.rmf.fm. Wybraliśmy już jedną pineskę i wydaje mi się, że ta osoba będzie w stanie załatwić nam z pierwszej ręki świeże rogale świętomarcińskie. Już niedługo.
1: To no, tyle z podpowiedzi. Bardzo smacznie. Ale... ja w takim razie mam nadzieję, że zrobię wam też apetyt na najbliższe fakty RMF FM o 15.30, ponieważ dowiemy się w nich między innymi, dlaczego w 2 dni zatrzymano w Polsce ponad 2000 osób poszukiwanych listami gończymi.
0: O tym już za chwilę, punktualnie o 15.30.

0: chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Gronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie. 15.30, czas na fakty RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny.
17: Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi oraz nakazami do prowadzenia zatrzymali policjanci i strażnicy graniczni w trwającej dwa dni ogólnopolskiej akcji. Wśród zatrzymanych jest 160 cudzoziemców. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Za co były ścigane te osoby?
18: Za przestępstwa różnej wagi, także te najcięższe, jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy organizowanie przemytu ludzi do Polski i dalej do Unii Europejskiej. Jedna z osób była ścigana czerwoną notą Interpolu. Wśród cudzoziemców najwięcej jest Ukraińców, ponad 100. Jedna z Ukrainek była ścigana za organizowanie nielegalnej migracji, z kolei jeden z Mołdawian był poszukiwany za zgwałcenie. W akcji w całym kraju wzięło udział ponad 23 tysiące funkcjonariuszy.
17: Proces zdrowienia papieża po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca przebiega bez zakłóceń, zapewniają lekarze z rzymskiej polikliniki Gemelli. Leon XIV wykonuje samodzielnie codzienne czynności. Poniedziałkowa operacja była konieczna, bo u papieża stwierdzono nowotwór płuca. Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez mniej więcej tydzień. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać. O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jesiński.
19: Witam ponownie.
17: Grzegorzu, na czym ten efekt polega i od czego zależy?
19: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
17: Na pewno warto dużo czytać, prawda, Grzegorzu?
19: Absolutnie.
17: Dziękujemy. O 16.00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Polska kupuje więcej niż sprzedaje. Dziura w handlu zagranicznym coraz większa. O tym już teraz w klubie ekonomicznym. Igor Skrzypek, witamy.
21: Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące salda w handlu zagranicznym. I można powiedzieć, że jesteśmy pod kreską. Wydaliśmy jako gospodarka o prawie 28 miliardów złotych więcej niż zarobiliśmy. To dziura za pierwsze 8 miesięcy tego roku. Jest to kilka miliardów większa niż rok wcześniej. Gdzie leży problem? Jak wygląda nasz handel z innymi krajami? Podstawą jest handel z Niemcami. Na relacjach z naszym zachodnim sąsiadem zarabiamy. Sprzedaliśmy towary warte o ponad 80 miliardów złotych więcej niż towary, które kupiliśmy za Odrą. To pokazuje, jak ważne jest z naszej perspektywy, by w Niemczech gospodarka pozostawała na wysokich obrotach, a w ostatnich miesiącach widać było tam ożywienie. Pierwsze od dawna pozytywne symptomy, które wskazują, że określanie niemieckiej gospodarki mianem kaput było być może przedwczesne. Gdzie w takim razie Polska traci? Na handlu z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Zacznijmy od linii Warszawa-Waszyngton. Wbrew pozorom wcale nie jest ona fundamentalna z punktu widzenia naszej gospodarki. Według najnowszych danych Stany Zjednoczone są na 8. Waszyngton. Wbrew pozorom wcale nie jest ona fundamentalna z punktu widzenia naszej gospodarki. Według najnowszych danych Stany Zjednoczone są na 8. miejscu wśród

oponeo.pl. Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: A co to za zdolny wokal, zapytacie? To Wiktor Waligura w RMF FM. To jest to. Piękna nowość za nami. A przed nami przepiękny, równie piękny finał złotej kumulacji w RMF FM. Piękny, bo ktoś z was może zostać milionerem, a kwota minimalna w każdym z sejfów wzrosła. I teraz czeka na was co najmniej 55 tysięcy. I sami będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę kasę w złocie, czy w gotówce.
1: Natomiast to, co równie ważne, jutro półmetek października. Jutro ktoś na pewno z was wygra także 90 tysięcy złotych lub suwa Volvo XT40 lub ponad 1 000 000 złotych. A dlaczego o tym mówimy? Ponieważ jeśli dziś wyślecie jedno zgłoszenie, to macie 3 ostatnie losowania w tym tygodniu. Dzisiejsze i 2 jutrzejsze. No to już chyba wystarczające argumenty, dla których warto chwycić za telefon.
0: Podkreślmy to jeszcze raz. 1 SMS wchodzi teraz do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92 i zrobić to w ciągu najbliższych 13 minut. Dlaczego?
1: Ano właśnie dlatego, że przez najbliższych 13 minut, jeśli wyślecie do nas SMS o treści RMF, my damy wam 1055 szans więcej, czyli jeden SMS za 4,92 to 1055 szans więcej, ale tylko przez 13 minut.
0: Łapcie swoje szczęście, pomnóżcie swoje szanse, zwłaszcza, że ta okazja ruszyła też na www.rmf.fm.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
8: tworzona przez miliony słuchaczy
7: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
8: Czas na kolejny rozdział.
9: Pobliska notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
10: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
11: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Od
15: odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowid.
17: Panie Pascalu.
16: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
20: Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
23: Po reklamie.
24: Lepsza połowa dnia teraz w RMF.

0: Niby czwartek w kalendarzu, ale jak widać, da się rozkręcić imprezę w biurze albo w samochodzie. Chemistry za nami w RMF FM i 8 minut do godziny 16 na zegarze.
1: A ja sobie tak pozwolę zmienić trochę temat i pytanie mam do ciebie. Jaka jest twoja ulubiona piosenka z bajek Disneya?
0: No proszę cię, mam jedną ukochaną.
1: Którą?
0: Kolorowy wiatr. Macie szczęście, że nie śpiewam razem z Edytą.
1: A szkoda, chcielibyśmy to usłyszeć, ale to bardzo możliwe, a nawet bardziej niż bardzo, aha, że usłyszysz tę piosenkę na żywo w najbliższym odcinku Tańca z Gwiazdami. Szykuje się w końcu Disney Night.
0: Ale zaśpiewa Edyta Górniak? Powiedz,
1: że tak. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale fani Edyty mają już plan na niedzielny wieczór, więc ty też go zarezerwuj.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Królowa polskiej piosenki Maryla Rotowicz.
2: Witam Kraków!
1: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
3: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
1: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
4: Reklama. 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
1: Złota akumulacja w RMF FM.
5: Już jutro.
1: Półmetek października.
6: I ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy złotych.
7: Lub luksusowego SUV-a Volvo XC40 w kolorze Onyx Black.
8: Lub ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
1: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
15: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense Media Expert to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
1: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
19: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
1: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
20: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
21: O reklamie.
22: Czwartek, 15 dzień października, zbliża się godzina 16. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Marlena Chudzio.
23: Dzień dobry, zapraszam. Ciała dwóch osób znaleziono w budynku w kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. Policja wyjaśnia okoliczności, w których doszło do tragedii. Nawet kilka miesięcy może potrwać uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Nasza korespondentka wyjaśni szczegóły całej procedury. Jagiellonia dziś w Lidze Europy powalczy z klubem Ararat Armenia. Z jakimi problemami mierzy się polski klub? Tragedia w kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencje służb utrudniały agresywne psy znajdujące się w budynku. W faktach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś w tej sprawie?
24: Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. W domu jednorodzinnym funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i by Były w nią zamieszane osoby trzecie. Usłyszałem w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane i przewiezione w bezpieczne miejsce, usłyszałem.
23: Specjalny zespół śledczych w Prokuraturze Krajowej wszczął postępowanie sprawdzające po doniesieniu sędziego Macieja Berka. Twierdzi on, że wczoraj prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną.
0: Postępowanie jest wszczęte, dlatego że proszę pamiętać, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku. Do tego zespołu trafi ten wniosek i to prokuratorzy być może już teraz zdecydowali, ale ja szanuję autonomię prokuratury. Czy będzie się to toczyło w tej sprawie jako odrębny wątek, czy jest to sprawa, która musi być prowadzona odrębnie?
23: Wyjaśniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Śledzimy fakty.
23: Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź padła w czasie rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka może zająć kilka miesięcy, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To będzie już czwarty wniosek dotyczący byłego prezesa Orlenu, ale każdy z nich dotyczy innej sprawy. Parlament Europejski zgodził się już wcześniej na uchylenie immunitetu polityka w trzech sprawach, na przykład w kwestii dotyczącej inwigilacji opozycji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgineau. Kasiu, jak będzie wyglądać procedura w przypadku Obajtka?
3: Procedura uchylania immunitetu w Parlamencie Europejskim jest wieloetapowa. Rozpoczyna się, gdy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ogłasza wniosek na sesji plenarnej. Mój rozmówca w parlamencie nie sądzi jednak, by nastąpiło to już w najbliższy poniedziałek, kiedy rozpocznie się sesja. Po ogłoszeniu sprawą zajmie się Komisja Prawna, która wysłucha europosła i przygotuje raport z rekomendacją. Ostateczną decyzję podejmie cały parlament w głosowaniu na sesji plenarnej.
23: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok mają przed sobą kolejne mecze w Lidze Europy. O 18.45 Kolejusz zagra z Bayernem Leverkusen. Natomiast o 21.00 Jagiellonia podejmie drużynę Ararat Armenia i o Białostoczanach teraz opowiemy. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej
5: RMFFM.
23: Patryku, dzień dobry. Drużyna Jagi mierzy się z kryzysem.
5: No, seria czterech porażek. Trzech w Ekstraklasie i jednej w Lidze Europy. Dla Jagiellonii to jest wyjątkowo słaby okres i trzeba z tego wyjść. Wydaje się, że mecz z rywalem z Armenii to jest idealna okazja na przełamanie. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że wszystko zaczyna się od obrony.
9: Rozliczam dzisiaj drużynę i siebie przez pryzmat tego, jak bronimy jako cały zespół, a nie bronimy dobrze dzisiaj jako cała drużyna i na tym się musimy przede wszystkim skupić, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, zbudować pewność siebie.
5: No, czy uda się odbudować morale, przekonamy się późnym wieczorem.
23: Będziemy śledzić. A już za pół godziny w RMF FM fakty kulturalne, w których o współpracy artystów z Warszawy i Nowego Jorku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
26: Bardzo ładny piątek nam się zapowiada, jeśli chodzi o pogodę. Przyjemna jesień. Najcieplej na zachodzie, w Szczecinie i Zielonej Górze stopnie 18, w Poznaniu i Wrocławiu 17, w centrum tak od 14 do 16, w Krakowie i Katowicach także 14. Najchłodniej w Lublinie, tylko stopni 10. No i na ogół bez większych opadów.
27: To dobry prognostyk na weekend. Mam nadzieję, że ta dobra pogoda zostanie z nami na dłużej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
27: Czy są tutaj z nami miłośnicy gór? Jeśli tak, to zostańcie z nami, bo za chwilę ciekawe, a dla niektórych być może niepokojące doniesienia z Alp. O tym wszystkim jeszcze dziś, jeszcze przed 17 w RMF FM.

0: Daria Zawiałowitako, Hemingway za nami w RMF FM. 12 minut po 16 na zegarze. Uwaga, uwaga, najwyższy szczyt Alp Mont Blanc urósł. Jest wyższy o prawie 2 metry od pomiaru sprzed 3 lat.
1: Co? Ale jak to? Bo nie rozumiem.
0: No co to jest napisane? Warstwa lodu, śniegu na szczycie dała dodatkowe metry. No i proszę bardzo.
1: Kurde, to Mont Blanc się metrami nie przejmuje, a my przeżywamy jakieś tam dodatkowe centymetry w pasie. Proszę.

0: Przed nami trzy ostatnie finały w tym tygodniu w złotej kumulacji w RMF FM, a przed wami ostatnia szansa na to, żeby jednym SMS-em wejść do tych trzech losowań.
1: Wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92 i już do dzisiejszego losowania. Zostało już tylko 11 minut. Już niedługo. Dokładnie. Ktoś, kto w finale odbierze telefon, wygra co najmniej 55 tysięcy złotych, a być może ma nosa i wie, w którym z sejfów czeka milion.
0: Dokładnie.
1: Niedługo.
0: Czyli
1: się przekonamy.
0: Co trzeba robić?
1: Wysłać RMF pod 7474, a my aż do losowania każdy taki SMS pomnożymy razy 1303.
0: Jakie to proste.
1: RMF 7474. Nie pytaj.

0: mama.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
0: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
2: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. 1,95 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk.

0: drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: To nie moje, to też nie moje i to też.
3: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
2: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
3: Więcej?
2: Nawet do 5,5%.
4: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
2: I miej bank do życia po swojemu.

0: stycznia 2027.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. RMF FM, z nami Marlena Chudzio.
4: Na 2 miesiące aresztowany został 61-latek ze Starachowic, podejrzany o publiczne znieważenie i grożenie śmiercią 12-letniemu obywatelowi Ukrainy. W trakcie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż. Grozi mu do 5 lat więzienia. 29 osób z objawami zatrucia pokarmowego w sanatorium Dukat w Dąbkach Zachodniopomorskim. Sprawą zajmuje się sanepid, który będzie wyjaśniał, co się stało. Służby pobrały próbki do badań pod kątem wirusów i bakterii od chorych, a także od zdrowego personelu ośrodka. Wyniki tych badań powinny być znane na początku przyszłego tygodnia. Roboty do zadań specjalnych można oglądać w otwartym dzisiaj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej chwalą się tam możliwościami ułatwienia różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
5: To jest przyłbica spawalnicza.
6: Spawanie bez spawania.
5: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
6: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
5: A to co chcemy?
6: Sokowirówkę.
5: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to tak.
6: Ekspres do kawy.
5: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
4: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu. A robotom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Poznaj fakty kulturalne,
4: na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na początek przejmujące Matki Chersonia.
8: To jest koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W spektaklu pojawia się motyw matki szukającej utraconego dziecka.
9: To, co jest niezwykłe w tej operze, to to, jak bardzo ona jest dziełem rozpisanym na chóry. To znaczy, to jest bohaterka właściwie zbiorowa. Mamy tam różne chóry. Lud w Chersoniu, chór matek, które podróżują, chór dzieci, które są w obozie, ta podróż w celu odzyskania dzieci, taki rodzaj Demetriady. Mówię, że to jest i Odyseja, i Mission Impossible w jednym.
8: Opowiadała w RMF Classic Barbara Wysocka, reżyserka. Premiera jutro. Spektakle, warsztaty i rozmowy. To w programie Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego Inne, który trwa w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Hasłem tegorocznej edycji jest List do Świata, wstęp jest wolny. Dziś na londyńskim festiwalu filmowym premiera filmu Klara i Słońce. Taika Waititi wyreżyserował hollywoodzką adaptację powieści Kazuo Ishiguro z Jenną Ortegą i Amy Adams. W polskich kinach Klara w przyszły piątek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sprawdza treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał złotej kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć się w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No zdecydowanie no, nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w złotej kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy. Piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 tysięcy złotych, albo luksusowego suwa Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 050 000. Proszę
2: milion
1: bardzo.
2: 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry. A jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy dla was specjalną okazję, ale tylko przez 5 minut. Każde RMF, które w tym czasie przyślecie pod 7474 za 4,92, to aż 1200 szans w 2 ostatnich losowaniach w tym tygodniu.
2: Gracie też na www.rmf.fm. Tam rusza bonus, o którym wspomnieliśmy. 1200 szans. RMF 7474.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Lepsza połowa dnia.

A jeszcze dziś ktoś z Was może wygrać 10 tysięcy złotych. Wystarczy odebrać od nas telefon hasłem Ryba na wrotkach pędzi na miasto. To jest hasło warte 10 tysięcy, zapamiętajcie. A osoba, która wbiła pineskę, podobno na pyry mówi ziemniaki. Tak podpowiadamy.

Uwaga, kolejny poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu. O szczegółach tego zdarzenia powiemy za moment. W faktach RMF FM o 17:00.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. Mediamarkt.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
8: Za kilka sekund godzina 17. Posłuchajmy razem najnowszego wydania faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzia.
9: Trzy nowe prezydenckie weta ogłosił przed chwilą Karol Nawrocki. Chodzi między innymi o nowelizację kodeksu wyborczego. Prezydent podpisał za to 8 innych ustaw. Turystka ucierpiała w Tatrach. Kobieta spadła w rejonie Zawratu. W faktach też ostra jazda na deskorolce. Hiszpan jechał z prędkością, której nie powstydziłby się na autostradzie. Prezydent Karol Nawrocki poinformował właśnie, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
10: Dzień dobry
9: Jakubie. Które projekty spotkały się z prezydenckim wetem?
10: Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. To projekt, który regulowałby liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, tak aby lepiej odpowiadała liczbie mieszkańców i zmianom demograficznym w Polsce. Prezydent wytknął ustawie kilka błędów i stwierdził, że, tu cytat, nie można zmieniać reguł gry rok przed wyborami parlamentarnymi.
11: Traktuje te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań.
10: Prezydent zawetował też ustawę o reklamie politycznej i projekt dotyczący wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
9: Jakubie, a które ustawy zostały dziś podpisane?
10: To m.in. ustawa dotycząca akcyzy na papierosy elektroniczne, finansowania KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz o stabilności rozliczeń na rynku energii. Karol Nawrocki złożył też podpis pod projektem o opłacie miejscowej i pod nowelizacją przepisów o odnawialnych źródłach energii.
9: Kolejny bardzo poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy.
12: Została przetransportowana śmigłowcem najpierw w noszach na plecach ratowników, bo warunki nie pozwoliły, żeby użyć śmigłowca, bo była mgła, ale w momencie, jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu.
9: Mówi ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. W ostatnich dwóch tygodniach w tym miejscu doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. TOPR przypomina, że wysoko w górach leży śnieg i jest bardzo ślisko. Polska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie podejmie do 26 listopada. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co usłyszałeś po rozprawie?
13: Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mają nadzieję, że sąd w Brukseli uzna argumenty, które dziś zaprezentowali. Pierwszy jest taki, że agencja nie jest stroną sporu w sprawie szczepionek, a do tego w sierpniu w Belgii zmieniły się przepisy i jest w nich już dodatkowa ochrona dla instytucji, które kontrolują ruch lotniczy, takich jak właśnie Agencja Żeglugi Powietrznej. W agencji dostałem też zapewnienie, że niezależnie od tego, co postanowi ostatecznie belgijski sąd, pieniądze na pracę tej instytucji są zabezpieczone do końca roku. Jest to jednak finansowanie kryzysowe, zapewnione przez państwo. Tym bardziej strona polska czeka teraz na decyzję sądu w Brukseli, która zapadnie najpóźniej za dokładnie 6 tygodni.
14: Fakty zwykłe i niezwykłe.
9: Prawie 152 km na godzinę na deskorolce. To najnowszy rekord świata pobity przez Hiszpana. Diego Poncelet pobił go na drodze w kanadyjskim Quebecu. W wywiadzie dla Reutersa tak opowiadał o swych wrażeniach z jazdy. Nie zdaję sobie sprawy z tego, jak szybko jadę, bo nic nie widzę. Oczywiście czuję prędkość, wszystko staje się niezwykle intensywne. A to, co z trudem dostrzegam po bokach, przemyka z ogromną szybkością. Mam świadomość tego, że to, co się dzieje, ale w zasadzie, cóż, w mojej idealnej pozycji powietrze opływa mnie ze wszystkich stron, jakbym znajdował się w kokonie. To niesamowite uczucie, wszystko jest po prostu doskonałe. Hiszpan jechał na specjalnie zaprojektowanej 14-kilogramowej deskorolce. Miał na sobie kombinezon zmniejszający opory powietrza i rękawice, do których przymocowano plastikowe krążki. Służyły one do wyhamowania deskorolki.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Zachęcamy do tego, żeby jutro wychodząc z domu wziąć ze sobą parasol, ale nie dlatego, że w prognozach widzimy deszcz, wręcz przeciwnie, widzimy tylko słońce, ale ja się boję, że jeżeli ktoś z nas zapomni tego parasola z domu, to pogoda aż na złość postanowi nas zaskoczyć i wtedy deszcz wróci. Sobota i niedziela również raczej słoneczne, w okolicy Szczecina mogą zdarzyć się opady deszczu w sobotę, w niedzielę z kolei bez deszczu w całej Polsce.
15: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Na zegarach już 5 po 5. Ponownie się z wami witamy. Ola, Filipek, Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Zostańcie z nami, ponieważ za moment powiemy wam, za kogo my Polacy przebierzemy się na Halloween. O tym za moment.

0: Moim zdaniem to jest jedna z tych piosenek, które potrafią rozkręcić obroty silnika, ale jeśli macie jakieś lepsze propozycje, to podsyłajcie je SMS-em pod 3322, bo szukamy hitu na drogę, to już niebawem.
1: I szukamy też, jak się okazuje, w przeglądarkach internetowych różnych ciekawych propozycji. Co by tutaj założyć na Halloween? I właśnie jedna z najbardziej znanych przeglądarek internetowych sprawdziła, że Polacy na Halloween najchętniej przebiorą się za czarownicę, a także za Michaela Jacksona. Ta ostatnia propozycja mnie trochę zaskoczyła.
0: Ja to się w tym roku po prostu nie pomaluję, wiecie? Ostatnio rano spojrzałam w lustro, sama się przestraszyłam.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Ale fajnego SMS-a dostaliśmy od was pod 3322. Właśnie wróciliśmy z mężem po ponad 23 latach do Polski z Londynu. Trochę tęsknię. Olki, czy możecie nam zagrać Sophie Ellis Bextor? Napisała do nas Sabina.
2: Sabinka, no to daj głośniej w takim razie, bo chyba mamy hit na drogę w RMF FM na dziś.

sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
2: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawo jazdy.
1: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
3: Dokumenty proszę.
1: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
4: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
1: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: Gazety Sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
1: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
4: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: 17.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Marlena Chudzio. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na krajowej 10 w okolicach Piecnika między Wałczem a Mirosławcem w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana. Czy prezydent może skutecznie blokować sędziów wybranych przez Sejm, odmawiając odebrania od nich ślubowania? O najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Magda Sakowska zapyta Adama Bodnara, senatora i byłego ministra sprawiedliwości, w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy tuż po 18.00. Dokładniejsze prognozy pogody za sprawą sztucznej inteligencji? To możliwe. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował model AI, który to potrafi. W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
7: Chodzi o prognozy na 2 do 6 tygodni.
8: Te najtrudniejsze, a takie, które mają kluczowe znaczenie na przykład w rolnictwie czy dla służb kryzysowych, dla łagodzenia skutków powodzi, fali upałów czy mrozów. Nowatorskie podejście polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego do korekcji błędów w istniejących modelach prognozowych. Algorytm analizuje po prostu historyczne dane pogodowe i uczy się na podstawie wcześniejszych pomyłek modelu, by na bieżąco poprawiać przewidywania. Podobno jego precyzja jest nawet dwukrotnie lepsza od dotychczasowych modeli. Co ważne, nie tylko poprawia średnie prognozy, ale właśnie znacząco zwiększa trafność przewidywań zjawisk ekstremalnych. Dodatkowo jest otwarty, nie wymaga olbrzymich możliwości obliczeniowych, powinien dać się szybko implementować. Teraz czekamy na modele, które pomogą planować urlop. Tak na kilka miesięcy naprzód.
7: W takiej sytuacji termin urlopu będzie przydzielany drogą losowania.
8: No oczywiście.
9: Ekonomia w faktach RMF FM.
7: Zaprasza Krzysztof Berenda.
10: Dzień dobry. Osoby oszukane na fałszywych stronach internetowych banków mają dostać zwrot pieniędzy od prawdziwego banku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj orzeczenie w sprawie klientki PKO BP, która na podrobionej stronie banku podała login i hasło do swojego konta. Oszust to wykorzystał i ukradł jej z konta kilka tysięcy złotych. Bank nie chciał oddać pieniędzy i źle zrobił. Tak orzekł dzisiaj TSUE.
11: Bank powinien najpierw zwrócić pieniądze klientowi, a jeżeli później ma jakieś wątpliwości co do oceny zachowania tego klienta, dopiero wówczas je sprawdzać i powoływać się ewentualnie na rażące niedbalstwo na dalszym etapie sprawy.
10: Ale to dopiero w sądzie w przyszłości, tłumaczy rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Ten wyrok to więc dobra wiadomość dla klientów. A propos zabezpieczeń, mBank wprowadził właśnie nietypowe zabezpieczenie. Otóż każdy klient w aplikacji mBanku może włączyć mieszanie klawiatury. Otóż zazwyczaj gdy otwieramy w telefonie aplikację bankową, to wyświetla nam się mała klawiatura numeryczna do wstukania kodu PIN. To jest klawiatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 na koniec. Ale ktoś przez ramię może podejrzeć, jak my sobie swój kod wpisujemy. Dlatego mBank proponuje mieszanie tej klawiatury. Tak, żeby to nie było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, tylko na przykład 8, 3, 2, 6, 1, 0, 9, 4, 7, 5. Dopiero na tej pomieszanej klawiaturze wpisujemy swój PIN. Co prawda, my też przez to to możemy się pomylić i w ogóle sobie zablokować niechcące konto, ale za to złodziej ma nie łamać zabezpieczenia i ma mieć trudniej. No dobrze, my się nie mylimy, sprawdzając kursy walut, sprawdzamy aktualne euro. Stabilnie kosztuje 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt teraz kosztuje 5,16.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A za chwilę zadzwonimy do kogoś z was. Wystarczy odebrać hasłem Ryba na wrotkach pędzi na miasto, a wygracie 10 tysięcy. To co, gotowi?

0: Czekaliście, w takim razie to jest ten moment. Czwartkowy finał żółtej pineski RMF wbił pineskę w Poznaniu i teraz do niego dzwonimy. Arnold, bo o nim mowa, musi tylko odebrać
1: numer
0: od
1: aktualnie
0: nas.
1: Aktualnie jest zajęty.
2: Nie. Czekajcie, nie 30 sekund.
1: Pozostań na linii.
2: Mamy 30 sekund na to, żeby Arnold zrezygnował ze swojego połączenia i odebrał nasze.
1: Numer aktualny.
2: Arnoldzie, nie rób nam tego.
1: Aby uzyskać połączenie,
0: to nie jest dobry moment na rozmowy.
2: Jeszcze 10 sekund.
1: Your call is waiting.
3: Halo?
2: O nie, Arnoldzie, trzeba było odebrać hasłem, a tak...
3: Już mówię, ryba na...
2: Za późno, ale wygrywasz 1000 zł na pocieszenie. Serdeczne gratulacje. Pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Dziękuję.
2: I w takim razie... Dzwonimy do kolejnej osoby, bo hasło nie padło. W takim razie teraz Aneta powinna być w gotowości, żeby odebrać od nas telefon. Aneta ma 30 sekund na to, żeby odebrać od nas połączenie.
0: Dzwonimy w takim razie do Anety. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Aneta, o której mowa, ma 30 sekund na to, żeby odebrać od nas specjalnym hasłem telefon. Miejmy nadzieję, że to właśnie do niej trafi te 10 tysięcy złotych. Kasa jest na stole, teraz trzeba ją tylko rozdać.
4: Pęci na piasto, ryba na brodkach pęci na piasto.
0: Tak jest! Aneta, wielkie brawa! Wygrywasz 10 tysięcy złotych!
2: Kochana! Jaka radość! Wygrywasz 10 tysięcy złotych! Pochwal się, gdzie ty wbiłaś swoją pineskę?
4: Ja przejeżdżałam przez Warszawę, wracamy z mężem do Gdyni, do dzieciaków i mówiłam, że dzisiaj zadzwonicie do mnie, mówiłam sobie w myślach o tym.
2: Aneta, no i tak się stało.
0: Aneta,
2: kochani,
0: kochana.
2: W takim razie, jeśli chcecie poczuć taką radość jak Aneta, to słuchajcie RMF FM koniecznie już jutro po 14, bo to będzie ostatnia szansa na to, żeby wbić swoją pineskę na www.rmf.fm.
5: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
6: Weekend nabiera rumieńców.
5: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
6: Super, bardzo dziękuję.
5: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Byle do piątku.
6: Praca do godziny 14 i koniec.
5: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
8: Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
11: A nosek?
10: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
11: Całą noc?
10: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
11: Dobranoc, nosku.
10: Dobranoc, skarbie.
12: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
13: Się okaże.
5: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
14: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już jutro po 14:00. Upewnij się, że masz włączone radio.
3: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
4: A potem bądź z nami,
5: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
3: Pineskuj.
6: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
15: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
16: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
17: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
16: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
18: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Po reklamie.
21: Radiowe Olki mówią dzięki za dziś i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
22: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM. Marlena Chudzia.
23: 3 lata mijają od wyborów, po których obecna koalicja rządząca doszła do władzy. Rozliczamy z obietnic wyborczych. Za 3 kwadranse mecz Lecha Poznań z Bayern Leverkusen w Lidze Europy. Kibice pełni wiary.
24: 2-1 dla Lecha.
23: A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem będzie Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. Dziś mijają 3 lata od zwycięstwa koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych. Nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk przeanalizował przedwyborcze zapowiedzi polityków. Marku, jak jest z dotrzymywaniem obietnic przez rządzących?
25: Różnie. Z listy 100 konkretów zrealizowano m.in. finansowanie in vitro czy wypłatę babciowego. Nie zniesiono jednak limitów NFZ na leczenie w szpitalach, nie zlikwidowano funduszu kościelnego i nie zwiększono kwoty wolnej od podatku. Zamiast tego rząd zapowiada podniesienie progu podatkowego. Nad przepisami pracuje obecnie parlament. Mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiałem, przypominają jednak o innej obietnicy premiera.
26: Nic paliwo nie jest zrobione, dalej po 8 zł, dalej drogo płacimy.
27: No fajnie, gdyby paliwo było tańsze, to na pewno.
28: Usłyszałem o tym paliwie, które miało być za 5,19 chyba i nie było i trochę się zasmuciłem.
25: Tymczasem dziś za benzynę zapłacimy 7 zł, jeden drożdż, a za olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Z Krakowa Marek Mikołajczyk.
23: Polskie kluby walczą dziś w rozgrywkę. rozgrywkach Ligi Europy. Za niespełna 45 minut Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Bayern Leverkusen. Po ostatniej porażce z Crystal Palace kibice kolejorza ostrożnie podchodzą do dzisiejszego spotkania.
0: Bardzo dobre nastawienie przed meczem.
1: Myślę, że bramek będzie 2-0 dla Lecha będzie.
0: 2-0 dla Lecha, to był dobry wynik.
1: 2-1 dla Lecha.
0: Bierzemy taki wynik w ciemno.
2: 2-0, 2-1, a pan?
0: A ja powiem 2-2 i też się będę cieszył z tego.
3: Szykuję się na remis, o tak. I to by było bardzo dobry układ, żeby się znowu nie pogrążyć, a co będzie, to się okaże.
2: Bramkowy, bezbramkowy remis?
3: No może jakieś bramki będą, ale lepiej by było, żeby wygrali, ale ja myślę, że na remis by było dobrze.
23: Z kibicami kolejorza rozmawiał Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
23: Na rozmowę zapraszam Magda Sachowska. Witam.
5: Dzień dobry, a ze mną Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
5: Obecny minister sprawiedliwości mówi, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął normalnie działać. Naprawdę pan w to wierzy?
6: Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że to wczorajsze zaprzysiężenie pana sędziego Macieja Berka oraz jego pojawienie się w Trybunale to jest krok w tym właśnie kierunku. Myślę, że kolejnym krokiem powinno być zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
5: Ale panie senatorze, co to znaczy zacznie normalnie działać? Dlatego, że nawet jeżeli zacznie działać teraz i sędzia Berek zacznie orzekać i inni sędziowie, to ta druga strona sporu będzie mówiła, że to jest łamanie prawa i że on nie działa normalnie. Bo nie widać wyjścia z sytuacji, kiedy obie strony, a pęknięta jest polska scena polityczna, powiedzą, dobrze, to jest ten punkt zero, idziemy do przodu.
6: Tak, tylko że pani redaktor, jak rozumiem, nawiązuje do tej dyskusji, że konieczny jest reset konstytucyjny.
5: Nie, zastanawiam się, co zrobić, żeby zaufanie do Trybunału, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął być traktowany jako normalna instytucja w państwie demokratycznym.
6: Ja myślę, że jeżeli by faktycznie zaczął orzekać i funkcjonować zgodnie z konstytucją, jeżeli cała działalność Trybunału stałaby się absolutnie przejrzysta, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, jeżeli zacząłby szybko rozpatrywać zaległe sprawy ze skarg konstytucyjnych, wniosków różnych uprawnionych podmiotów i co więcej, zaczął wydawać wyroki, które na przykład mogą się nie podobać rządowi i kwestionować niektóre elementy polityki czy rozwiązań, to wtedy to zaufanie zostanie odzyskane. Oczywiście to nie jest proces, który się zacznie w ciągu, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy, ale trzeba do tego etapu przejść i moim zdaniem życiorysy tych osób, które w Trybunale zasiadają, które zostały wybrane do Trybunału, świadczą o tym, że te osoby będą absolutnie do tego zdolne.
5: A czy uda się coś zrobić z Trybunałem, gdy wciąż prezesem jest Bogdan Święczkowski?
6: Znaczy myślę, że ta kwestia...
5: Który własnym ciałem zagradza wejście do gabinetów sędziowskich.
6: Ja myślę, że jeżeli chodzi o pana sędziego Święczkowskiego, mamy większy kłopot, a mianowicie te różne ciążące na nim zarzuty dotyczące udziału w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy, on był prawą ręką Zbigniewa Ziobry. On przez kilka lat kontrolował wszystko, co się dzieje w prokuraturze, upolityczniał prokuraturę, ale także miał wpływ na chociażby sprawę Pegasusa. I oczywiście teraz ma wpływ na obsadę składów sędziowskich w poszczególnych sprawach, no i przede wszystkim podejmuje decyzję o niedopuszczeniu do orzekania. Jeżeli by jednak uznał, że ci sędziowie powinni zacząć orzekać, no to i zaczął wyznaczać składy zgodnie z konstytucją, to...
5: No ale nie zacznie, wie pan, że nie zacznie tego robić.
6: No widzimy, że jest ten spór, no dlatego tak ważne jest zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
5: A można je zorganizować bez prezesa Trybunału, który dzisiaj w Polsat News mówił, że chciał zorganizować, zwołać, ale akurat jeden sędzia przedłużył zwolnienie lekarskie.
6: Ja myślę, że...
5: Uśmiecha się pan.
6: Ja myślę, że ważne jest... No bo tak, spójrzmy na sytuację tych 8 sędziów, tak? Aby zwołać Zgromadzenie Ogólne, potrzebne jest kworum 10 sędziów. Wyobraźmy sobie, że prokuratura na przykład ponownie wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu pana sędziego Święczkowskiego w kontekście sprawy Pegasusa. Chodzi o zapoznawanie się z materiałami objętymi tajemnicą obrończą, tymi podsłuchami, które były stosowane w stosunku do Romana Giertycha. No to czy w takiej sytuacji Święczkowski ma swój własny interes w tym, żeby takie zgromadzenie ogólne się odbyło?
5: Nie, no oczywiście, nie. Że nie.
6: No i wtedy być może takie zgromadzenie ogólne powinien prowadzić najstarszy stażem sędzia, który powinien takie zgromadzenie przeprowadzić. I wydaje mi się, że tutaj ta kwestia tego, jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie mają te różne okoliczności prawnokarne, myślę, że może mieć znaczenie z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania Trybunału.
5: Sędzia Berek mówi, że jest dokładnie rozpisany plan krok po kroku, co robić, żeby Trybunał zaczął działać. Pan zna ten plan? Brał pan udział w jego konstruowaniu?
6: Ja w ogóle uważam, że jeżeli politycy braliby udział w konstruowaniu takiego planu, to nie byłoby to najlepsze. Myślę, że ta ósemka sędziów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na nich ciąży i myślę, że to w ich głowach ten plan funkcjonuje.
5: Ale ja podoba się panu to, co się dzieje generalnie teraz z Maciejem Berkiem, to zaprzysiężenie w Sejmie? Znaczy, uważa pan, że to jest zgodne z prawem?
6: Znaczy ja uważam, że to jest bardzo taka maksymalna konsekwencja wcześniej podjętych działań. Upłynęła kadencja sędziów, zostali wybrani nowi sędziowie, zostali wybrani zgodnie z prawem, domagali się zaprzysiężenia, to zaprzysiężenie nie nastąpiło. Co oni mieli w takiej sytuacji zrobić? Mieli pójść pod pałac prezydencki i nie wiem, wywiesić wielki baner albo z megafonem krzyczeć, że my tutaj składamy przysięgę? No. Nie, zrobili alternatywne zaprzysiężenie w sposób maksymalnie zgodny z prawem i teraz domagają się dopuszczenia do orzekania. Absolutnie to jest postępowanie służące odbudowie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Czyli według pana ten zapis, że jest składane ślubowanie, zaprzysiężenie wobec prezydenta, nie jest równoznaczne, że w obecności prezydenta?
6: To znaczy, byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny.
5: Ale nie jest konieczne to warunek.
6: Natomiast prezydent nie może blokować i z tej opinii Komisji Weneckiej, która moim zdaniem jest bardzo taka jasna i precyzyjna, wynika, że jeżeli prezydent stosuje taką swoistą obstrukcję, no to należy wtedy dopełnić wszelkich możliwych takich procedur, żeby to zaprzysiężenie wypełniało takie kryteria i ducha konstytucji, tak?
5: Ale wie pan, co odpowiada szef Kancelarii Prezydenta, minister Bogucki, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia, to raz, a po prostu nie ma nigdzie zapisane, po pierwsze, w jakim terminie musi to zrobić? Czy to znaczy, że może zwlekać w nieskończoność?
6: No właśnie, ale to jest cały ten trik zastosowany przez ministra Boguckiego. No przecież nie odmówił, tylko że nigdy nie zaprosił. Przecież była ta sytuacja, w przypadku tej pierwszej czwórki sędziów minęło ponad miesiąc, kiedy oni mówili, jesteśmy gotowi, prosimy nas zaprosić, wysyłali listy, oświadczenia, nie było żadnej odpowiedzi. Tylko któregoś dnia powiedział, okej, z tej szóstki zapraszam dwóch, a co do czwórki w ogóle milczał, prawda? Z
5: Berkiem może przecież ćwiczenia było na cierpliwość takie,
6: no tak,
5: prezydent.
6: Ale to tak nie może być, bo jeżeli jest przepis, który mówi o niezwłoczności, no to te osoby mają prawo oczekiwać, że ta niezwłoczność zostanie wypełniona, a nie, że będą w nieskończoność czekali na łaskę prezydenta, który jak ten Cezar, prawda, podniesie kciuk do góry bądź na dół i że ich zaprosi. Nie, po prostu w tej sytuacji zdecydowali się na zaprzysiężenie poprzez akt notarialny, złożenie go na biurze podawczym, też publiczne podanie do wiadomości. Moim zdaniem to w pełni wypełnia kryteria
5: zaprzysiężenia. Wspomniany przeze mnie minister Bogucki mówi też, że nigdzie nie jest wprost zapisane, że prezydent ma obowiązek w ogóle odebrania tego zaprzysiężenia.
6: No, bo to jest tylko i wyłącznie ceremonia. To znaczy, to jest, można powiedzieć, tak uregulowane prawnie, że
5: to jest
6: raczej taki swoisty, nie wiem, ukoronowanie, zaszczyt, podkreślenie wagi momentu, tak, a nie kompetencja do tego, aby oceniać kandydatury sędziów.
5: Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Jest Marcin Jędrych.
5: Tak.
16: Jest Darek Maciborek.
5: Tak.
16: Jest impreza w RMF FM.
5: Tak, to są fakty.
7: Fakty, proszę pana, się zaczęło wszystko.
8: Uściślając, jest before.
7: O tak, przed
8: piątkiem. Przed piątkiem. I są chłopaki, Kuba i Kuba.
7: Cześć.

0: Sponsorem programu Poblista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: DJ Kygo i wokalista country Max Magnon w przeboju Take Me Back. Jak jedziesz teraz swoją 18-tonówką, to czujesz się jak na amerykańskim highwayu z taką muzyką.
1: Highway to płatny, a freeway to bezpłatny, proszę pana. Czyli a, tak bardziej bezpłatnie, nie?
0: To my bardziej freeway.
1: Tak, a my mamy takie fotele, takie pneumatyczne, tak podskakujesz, jakbyś na koniu jechał?
0: No to trzeba zapytać słuchaczy na tylnym siedzeniu. Jeżeli tam jesteśmy, no to chyba mamy amortyzatory.
1: Ale ja przodu jeżdżę. Koło kierowcy.

0: pamiętam.
1: Przyjemne te piszczałki w nagraniu Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Top ten poplisty. Wiązała się taka mała kłótnia. A propos, czy wolisz jechać z przodu jako pasażer albo z tyłu? Ja wolę jako pasażer z tyłu, bo się czuję jak prezes.
2: Jeżdżą z tyłu, no dokładnie. No,
1: a kolega?
2: Ale proszę pana, ja z przodu, dlatego że jak mam dostęp do schowka na rękawiczki, to nigdy nie wiesz, co tam znajdziesz.
1: To może 3-3-2-2, jak wolicie. No, jako pasażer z przodu albo kierowcę, czy z tyłu? Dajcie znać.
2: A jak ktoś ma 3 miejsca z przodu, to dopiero wtedy jest problem. Ktoś będzie po środku. Ja.
3: Bardzo mi się podoba RMF. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Sponsorem Poplisty jest Komputronik. Właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
6: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
8: Za 500 metrów. Na rondzie. Zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: jeszcze wakacyjny przebój na popliście, a tak fajnie brzmi, czyli Sylwia Grzeszczak i słynne mango.
1: Czyli lato bikiniarzy. Mm-hmm. Mamy odpowiedź w SMS-owej sondzie. Kierowca, wiadomo, na swoim miejscu, a jako pasażer z przodu czy z tyłu. To zależy, kto prowadzi i jaki mam nastrój.
0: No to tak samo jak w radiu, proszę pana. Kto prowadzi, jaki mam nastrój? How does it

0: programie Power Play już niebawem kolejne wydanie faktów. To będzie godzina 20, to za mniej więcej 21 minut. A w tych faktach to będzie też mowa o tym, co się wydarzyło na boisku, co sprawia, że Darek dzisiaj smutny bardzo.
1: No fajnie by było, gdyby nie wynik 3-0. Lech przegrywa z Bayerem Leverkusen. Trzecia bramka z rzutu karnego.
0: Znowu.
1: No, jeden obrońca pomylił piłkę nożną z zapasami przy wybijaniu rzutu rożnego.
0: Tak się nie gra w piłkę.
2: Reklama. 18.47.2.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24.39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
7: Co? No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
3: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pinos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: A w RMF FM Power Play i dwie radiowe legendy Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: mama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
2: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
1: Kiedy usłyszysz drugą,
2: będziesz chciał poznać zakończenie.
1: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendacja. Rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Po reklamie.
6: Warto być na bieżąco, z RMF FM zawsze to gwarantujemy. Na zegarze godzina 20.
7: Najnowsze fakty przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
8: Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, powiemy, o czym rozmawiali na spotkaniu w Brukseli. W tym tygodniu nie będzie lekcji w szkole w miejscowości Leszczydło-Nowiny, gdzie doszło do tragicznego ataku. Warszawa w nowym świetle.
9: Moje miasto piękne.
8: Przed Pałacem Kultury i Nauki powstał ogród świetlny. A w faktach sportowych mecz Ligi Europy Bayer Leverkusen lepszy na razie od Lecha. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski.
10: Dobry wieczór.
8: Co jeszcze usłyszał ukraiński przywódca od szefa rządu?
10: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze 3 minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkie wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Zełenski. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po dzisiejszych rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie. Bruksela, Michał Radkowski.
8: Dopiero w najbliższy poniedziałek do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie z gminy Wyszków, gdzie tydzień temu 15-latek śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydło-Nowiny, ustalił reporter RMF FM. 37-letnia woźna zginęła. Dwie inne osoby zostały ranne. Od tamtej pory uczniowie kształcą się w trybie zdalnym. 15-letni nożownik decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Szef prywatnego zoo w Łącznej, Marcin Nowaczyk, jest już na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, gospodarz ogrodu jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami. Chodzi m.in. o brak odpowiednich warunków i opieki medycznej, co miało doprowadzić do ich śmierci. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego zwolennicy cały czas protestują przed zoo i utrudniają służbom ewakuację zwierząt.
11: Musisz to zobaczyć. Wejdź na www.rmf24.pl.
8: Warszawski Park Świętokrzyski przed Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w prawdziwy świetlny ogród. Od dziś mieszkańcy stolicy i turyści mogą podziwiać tam całoroczną i interaktywną iluminację.
9: Moje miasto piękne, coraz piękniejsze.
12: Aha. Miło jest się tak przejść bardzo w takim świetlnym ogrodzie.
9: Ależ oczywiście. Różne stolice widziałam, a ta coraz piękniejsza. Bardzo mnie to cieszy.
12: Jak się nazywasz?
13: Kasper.
12: Kasper, jak ci się podoba ten świetlny ogród w parku?
13: Mi się podoba, na przykład tam te motylek, czyli ten różowy.
12: No. Fioletowe motylki.
13: No w sumie kwiatki też są ładne. Tu jest tak ładnie, że ja nie wiem, co powiedzieć nawet.
14: Chce pan wersję pesymistyczną czy optymistyczną?
12: Szczerą.
14: Podoba mi się. No mają warszawiacy kolejną rozrywkę. Niech się coś dzieje.
8: Mówili spacerowicze w Parku Świętokrzyskim. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A jak wygląda ta iluminacja? Przekonajcie się sami. Zdjęcia mamy na rmf24.pl. Kolejne fakty o 21.00 przedstawi Mateusz Bożek, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
15: Lech Poznań bez szans w starciu z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy. Trwa druga połowa tego spotkania. Kolejorz przegrywa 0-3. Z trybun to spotkanie obserwuje Beniamin Kubiak-Piłat.
16: Tak jest.
15: Dobry wieczór, Beniamin. No, lista błędów obrońców Lecha niestety długa.
16: Zagranie ręką przez starego Jegwę na początek we własnym polu karnym. Potem sędzia podyktował rzut karny i tu goście objęli już prowadzenie. 5 minut później problemy środka obrony przed własną bramką, zamieszanie i podwyższenie wyniku, a potem faul Mateusza Skrzypczaka i kolejny wykorzystany rzut karny przez drużynę gości. W Lechu widać dziś przede wszystkim luki w obronie, a w ataku brak celności i stanowczości w podaniach. Tym się charakteryzuje dzisiaj Bayer Leverkusen. Na zegarze 58. minuta, wynik to wciąż 0-3. Z Enea Stadionu w Poznaniu Beniamin Kubiak-Piłat.
15: No, Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Pokonała w 1/8 Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Drugi set tylko 7 gemów, ale aż 53 minuty gry. Iga Świątek także pokonała rywalkę z USA Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, no czyli w innych warunkach atmosferycznych.
17: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
15: Tłumaczyła Świątek na antenie Kanal Plus Sport. Jutro zagra z Anli z USA, Chwalińska z Greczynką Marią Sakari. Sportowa zima zbliża się wielkimi krokami. Za półtora tygodnia w austriackim Zelden inauguracja Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Na pewno bez Aleksandra Mota-Kilde. Groźny wypadek Norwega podczas treningu w Chile. Zerwane ścięgno Achillesa. Narciarz ma trafić teraz do austriackiego Innsbrucka. Tamtejsi lekarze podejmą decyzję w sprawie leczenia.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Jeżeli marzycie o dobrym weekendzie z dobrą prognozą pogody, to możemy podziękować jednemu panu. Tak. Też Florian chroni nas przed niżami. Florian.
18: O, Florian, święty Florian, tak? Ten od strażaków.
7: No święty, ale tutaj wyż Florian. Pochmurno mglisto, jutro w pozostałej części rozpogodzenia Polski, naszego pięknego kraju, będzie słoneczko, 11 na Lubelszczyźnie, 15 w centrum, nawet 18 na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.
18: Nie do wiary, jak nie zobaczę, to nie uwierzę, że tyle będzie, ale poczekamy. Jutro się będzie można z tym zmierzyć. A u nas program Powerplay, dobry wieczór. Fajny czas, odpoczynek, relaks, przyjemności. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
7: I dyniowy cud, i urlopowa poezja.
18: Dyniowy cud.
7: Tak, pyszny.
18: Pyszny.

0: Chris Normal, Suzy Quattro.
1: Nie, to ja nie jestem Chris Normal. No, nie jesteś Suzy Quattro, no już nie przesadzajmy znowu.
0: Nie, no tak mi się ten przypomniało. Tęskniczy włączył.
1: Tak.
0: Natomiast teraz mamy cudowne informacje dyniowe. Mamy rekord Guinnessa w Polsce. Najcięższa dynia, wiemy ile waży. Wyhodowali ją Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie w szklarni i ona waży 918 kg.
1: Ale żeby było ciekawiej, to ma imię Renia.
0: Cudownie, pozdrawiamy cię, Renia. I już zazdrościmy, bo z takiej dyni można zrobić 1000 zup.
1: Tak.
0: Wiem, znam się,
1: tak,
0: bo no robię kolega, pyszną dyniówkę.
1: Kiedyś przynosił zupę, tak.
0: I na jedną dyniówkę wchodzi kilogram dyni.

0: zabawa z programem Powerplay to jest to, na co pewnie niektórzy z was czekają. My również cieszymy się na takie momenty.
1: No podążając za waszymi pięknymi, cudownymi zdolnościami, no poetyckimi i ogromnym sukcesem limeryków, przypominamy sobie, w ubiegłym tygodniu mamy limeryk absolutnie autentyczny. Nasza asystentka Amelia wybrała się na urlop i powstał limeryk.
0: Tak, taki, który pokaże, jak można w kilku pięknych słowach ująć to, co w nas siedzi, to, co w nas nie siedzi i o czym chcemy powiedzieć.
1: I ewentualnie, co wy chcecie nam też za chwilę powiedzieć.
0: Proszę bardzo, Amelia?
2: Amelia laptopa zamknęła w szufladzie i piła drinki na plaży w rozsadzie. Gdy szef słał maile, że firma się pali, ona ze smakiem sączyła aperoli.
0: No pysznie to zabrzmiało.
1: Limerykowanie w programie Powerplay. Czekamy na wasze 12,2 miliony i w SMS-ach 3322. Krótko, pikantnie, swobodnie, powabnie. Na co macie ochotę?
0: Piszcie tak, żeby nas ująć za serce albo...
1: Zaręcznik radiowy.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
12: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
2: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
1: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
3: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
1: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest

0: czwartej będziesz mówił o Oliwce?
1: To jest wprowadzenie do partnerstwa. On i ona. To są wspomnienia i to jest hit, który trzeba zapamiętać. Tak. Jutro będziecie o tym mówić przy kawie, bo ta piosenka ma dokładnie
0: 40 lat od premiery utworu, który stworzył całą historię dotyczącą tego, jak kobieta powinna wyglądać, kiedy wychodzi na przykład na wielki bal.
1: No, jestem też drugie dno, bo Chris DeBarge z nagraniem Lady in Red trochę się zagubił. Postanowił dokończyć nagranie, gdy się mocno poprztykał z żoną. Nie wiedział, jak skończyć, ale pewnego wieczoru zobaczył żonę w klubie, ubraną na piękną, czerwoną, atłasową boginię.
0: I została Lady in Red. Never

0: Po angielsku jedno słowo, po polsku dwa. Firework, czyli ogień sztuczny.
1: Bum, bum, bum, bum, tak. Bum, bum, bum.
0: Mamy
1: bum.
0: Jakiś limeryk?
1: Mamy, Krzysztof z Poznania.
0: O, dawaj go.
1: Cytuję. W dobrym limeryku nie podawaj wyniku, gdy Lech karnymi przegrywa w krzyku, bo choć kibic szlocha i tak kolejorza kocha.
0: No dobra, ale jak wychodziłem tu z redakcji, to było 0-3.
1: No, ale teraz jest tak, no Audi jest.
0: Aha,
1: 0-4.
0: Aha, no to więcej w faktach za 18 minut.
2: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 złotych.

0: spać Blikiem? Uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 18,47,2. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Byle do piątku.
8: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
7: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
13: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
18: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
21: Po reklamie.
22: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Takie mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Kontrole, opresja, areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach.
3: Panie premierze, niech pan się szanuje, bo jak pan mówi, że PiS wchodził do przedsiębiorstw i je zatrzymywał, to był PiS, który wtedy rządził, a kto rządził rządem? Pan premier Mateusz Morawiecki.
4: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8:00.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a Ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
13: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
12: Czarne skrzynki.
13: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
12: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22:20 w TVP2 i TVP VOD.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: O reklamie.
19: Sprawdzamy fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje. Jest godzina 21.
20: Dyżur w faktach rozpoczyna Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
21: Dobry wieczór, zapraszam. Odwołano alert RCB wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny w związku z atakiem powietrznym na Ukrainę. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 60 na Mazowszu i z Warszawy. Lech Poznań przegrywa z Bayerem Leverkusen w rozgrywkach Ligi Europy. Więcej o tym w faktach sportowych. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed 19:00 do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty ostrzegające przed atakiem. Wojsko poderwało myśliwce. Ukraina przekazała w końcu Polsce mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany czerwoną notą Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego ekstradycję. O tym, co było powodem zwłoki, reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
22: Oficjalnie nikt tego nie podaje. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi. Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu. procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność. Ostatecznie kilka dni temu został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie. Ma tam do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
21: Dwie osoby zostały ranne w wypadku motocykla i auta osobowego na drodze krajowej nr 60 w Brzechowie na Mazowszu. To odcinek Drobin-Płock. Trasa jest zablokowana.
0: Tym żyje Warszawa.
21: Od jutra na ulicach wokół stołecznej Starówki ruch samochodów będzie ograniczony. Po raz pierwszy w najbliższy weekend, ale nowa organizacja będzie obowiązywać w każdy kolejny. Chodzi o ulicę Senatorską, Podwale Kilińskiego i Długą. Ze szczegółami nasza warszawska reporterka Magdalena Greinert.
1: W ten rejon będą mogli wjeżdżać tylko jego mieszkańcy, taksówki, służby miejskie, nowożeńcy i kondukty pogrzebowe. Ulicą Kapitulną przejadą wyłącznie rowerzyści. Stołeczne służby będą się przyglądać, jak działa nowa organizacja ruchu, a potem podejmą decyzję, jak długo będzie obowiązywać i czy należy ją modyfikować. Powodem zmian jest potężny ruch samochodów w historycznej części miasta, co utrudnia zwiedzanie turystom, a mieszkańcom nie pozwala sprawnie dostać się do domu. Weekendowy zakaz ruchu będzie wprowadzany o północy z piątku na sobotę i będzie obowiązywał do nocy z niedzieli na poniedziałek. Znaki będą ustawiane również w noc poprzedzającą dni świąteczne.
21: Szczecińscy studenci chcą tańszych stołówek. Jak mówią, ceny w bistrach na uczelnianych wydziałach są zbyt wysokie. Wielu z nich łączy studia z pracą i na gotowanie codziennych posiłków brakuje im czasu.
2: Najwygodniej by było po prostu pójść do stołówki jakiejś na uczelni, a na wielu wydziałach i uczelniach albo te stołówki są prywatnymi bistrami, gdzie posiłek kosztuje po 25-30 zł, a na innych uczelniach czy wydziałach w ogóle nie ma tych stołówek, to są tylko automaty, nie wiem, z energetykami i batonikami.
23: Gdzie masz najbliższy jakiś punkt, w którym się możesz stołować w racjonalnej cenie?
24: Bufet prywatny w cenach typowo rynkowych, albo trzeba gotować na własną rękę, tylko wiadomo, w sytuacji, w której musimy pracować, studiować, nie zawsze mamy czas.
25: Od tygodnia mamy taki punkt gastronomiczny a la bufet u nas na Akademii, gdzie prostą kanapkę można kupić za 16 zł.
26: Kanapkę premium za 18.
25: Kanapkę premium za 18.
21: Usłyszała od szczecińskich studentów nasza reporterka Anna Pałamar.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: RMF FM, czas na fakty sportowe. Patryk Serwański, oddaję głos.
29: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy domowe 0-4 z Bayerem Leverkusen. Z trybun oglądał to spotkanie Benjamin Kubiak-Piłat, zatem no poprosimy o podsumowanie.
30: O ile w pierwszej części spotkania widać jeszcze było zacięcie próby walki o piłkę ze strony zawodników Lecha, tak w drugiej połowie goście przypieczętowali swoją dominację w tym spotkaniu. Do 89 minuty wynik utrzymywał się bez zmian, za to pod koniec spotkania przyjezdni dołożyli czwartą bramkę, wykorzystując przy tym bierność i błędy w obronie Lecha. Za tydzień kolejne spotkanie kolejorza w Lidze Europy z Enea Stadionu w Poznaniu, Benjamin Kubiak-Piłat.
29: Ten mecz za tydzień to będzie pojedynek z Sunderlandem. Dziś angielska drużyna pokonała na wyjeździe portugalskiego drugoligowca Torenze 2-1, przesądził gol w doliczonym czasie gry. A jak spisze się Jagiellonia Białystok? Przed chwilą rozpoczął się mecz z Araratem Armenia. W Białymstoku liczą na przełamanie po 4 porażkach.
31: My możemy mówić o wielu rzeczach, ale na dzisiaj fakty są takie, że jak bierzemy pod uwagę 4 ostatnie mecze, to zdecydowanie za dużo tracimy goli, a zdecydowanie za mało strzelamy.
29: Tak mówił trener Adrian Siemieniec. Na razie 4. minuta gry jest 0-0. Rusza Liga Mistrzów Europy. Jutro początek nowego sezonu w siatkarskiej Tauron Lidze. W meczu otwarcia Beniaminek zagra z mistrzem. GKS Katowice podejmie Aluron CMC Warte Zawiercie. Obrońcy tytułu wzmocnieni Jakubem Kochanowskim, Kamilem Rychlickim czy Tomaszem Fornalem mierzą wysoko.
32: Drużyna, która tutaj powstała, no może wygrać wszystko i zwojować wszystko. Pozostaje nam tylko ciężko pracować na treningach i potem udowadniać to na każdym meczu, w każdych rozgrywkach.
29: Tak mówił Fornal. Duże aspiracje ma jeszcze kilka klubów. PGE, Projekt Warszawa, Bogdanka Luk Lublin czy Asseco Rysowia Rzeszów.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Nie wiem, czy pamiętasz, że czasem był taki kolega, który prosił, żeby podać pogodę dla rowerzystów.
20: Zależy w jakim tym regionie.
19: No na przykład tu Małopolskę. Czy tam jest jakiś w ogóle cień nadziei na jakieś rowerowe eskapady?
20: Bardzo proszę. Nie będzie przymrozków o poranku, nie powinien padać śnieg, mglisto deszczowo, ale też są przejaśnienia w ten weekend. No prawie w całej Polsce
19: kapitalnie,
20: taka aura.
19: Kapitalnie.
20: I piątek, i sobota, i niedziela. Od 11:15 w centrum do 18 na Pomorzu Zachodnim. No plus 3 stopnie, tak plus 3, minus 3 stopnie.
19: A nocą będzie zimno?
20: Nocą to kołderka.
19: O tak, no to tego się trzymajmy i przykrywajmy to, co ciepłe. U nas program Power Play, Darek Maciej Borek, Marcin Jędrych i jeszcze...
20: Sąsiedzka pompa i Jaga w natarciu.

0: RMF FM w programie Powerplay. Wracamy teraz do takiego tematu, który częściowo już pojawił się na naszej antenie, związany z temperaturą, o której mówiłeś.
1: Sezon grzewczy.
0: Kilka minut temu. Tak, właśnie. Pompa ciepła miała zapewnić wygodne ogrzewanie, zapewnia, ale w niektórych domach staje się źródłem sąsiedzkich sporów.
1: A, tak, no bo jeżeli hałasuje za bardzo, no to właściciel może mieć problem, bo sąsiad, któremu to może przeszkodzić, doniesie. No i grzywna, uważajcie, może sięgać nawet 5000
0: zł. No to grubo, to nie są żarty.
1: Więc nie pompujcie nerwów, tylko grzejcie się przy pompie.
0: Tak, a u nas, właśnie, czy motopompa może być problemem? No a, właśnie, a to jest taka sprawa.
2: Dobry wieczór, mam na imię Janusz. Mam do Radia RFM o pomoc, proszę. O? Czy no, nie mogłoby RFM mi pomóc odpolić motopompy? Bo nie mogę jej odpolić.
0: No właśnie.
1: Ale może poprosimy was.
0: Tak, bo
1: 3,
0: my to nie wiemy.
1: 2-2,
0: tak,
1: albo 12-2 miliony. Jak odpalić motopompę?
3: Reklama. 18:47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24:39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowid. Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
8: Dowiecie się wkrótce.
5: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
9: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba...

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Słuchacze programu Power Play lubią takie powiązania muzyczne jak Michael Patrick Kelly wraz z Take That to Feel My Love.
1: My uwielbiamy emocje, autentycznie prawdziwe, sprawdzone, Jagiellonia, Białystok, Ararat, Armenia, Erewań. Kolejny mecz Ligi Europy. Emocje duże, Jaga wyrównała w minutę po straceniu bramki i mamy teraz specjalną wypowiedź w tym temacie prezydenta.
0: Białegostoku.
2: Wszyscy w Białymstoku jesteśmy dobrej myśli. Ja także, tym bardziej, że dwóch moich kolegów, którzy moim zdaniem przynoszą pecha Jagiellonii, nie będzie na tym spotkaniu. Wierzę w to, że wygramy, bo jeśli nie, to możemy pogrążyć się w takim kryzysie, że nie wiem, kiedy z niego wyjdziemy. Więc dziś trzymamy kciuki za Jagę.
1: Pan Jagielloni Białystok, prezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki. Coś mi się wydaje, że ten jeden chyba się przedarł na trybuny, bo, tak. No bo jednak pierwsza bramka padła, ale jest remis ze wskazaniem na Jagiellonię. Tak.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to a w nocy boję się, bo to wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę.

0: Powiedz o tym teraz, co się dzieje.
1: Ja po prostu jestem jak kibice Lecha Poznań, ogrążam mecz plecami i nagle słyszę: Darek! Gol! Ale dla kogo?
0: No dla Jagielloni, Jaga 2, Arab 1.
1: I bardzo dobrze. I mamy informację a propos motopompy. Tak, słuchacze pomagają, jak odpalić motopompę. Janusz, posłuchaj, mamy rady.
0: Niezastąpieni słuchacze mówią tak.
2: Żeby ją uruchomić, słuchajcie, to trzeba ją dobrze nasmarować. I polecam na przykład łój z dzika.
1: O.
3: Jak jest z aluminium, to ona się nie uruchomi. No. Albo się odpali motopompa, albo się spoci człowiek, który ją odpala.
0: No i dobrze, ja bym tak się spocił przy takiej motopompie, chętnie.
1: Nie, to albo chodzi o ciepło, albo chodzi o aktywności.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
8: Zdrowid. Przed tobą ważny dzień?
9: Mam egzamin z prawa jazdy.
8: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę.
10: Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
11: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
12: Po reklamie.
13: Powerplay w RMF FM. Niech moc będzie.

0: fajnie to zabrzmiało wieczorową porę.
1: Ojej, jak dawno razem tego nie słuchaliśmy z wami. Jessie Ware. Tak. No bardzo to dzikie momenty.
0: No to teraz tak, za chwilę program RMF na koniec dnia. Maciek Rybak przeprowadzi was przez ważne fakty kończącego się dnia, ale wcześniej jeszcze fakty o 22.
1: No, w których na pewno usłyszycie, kuglowania wyborami nie będzie, natomiast to, co interesuje fanów piłki nożnej, na pewno więcej faktach sportowych. Jaga prowadzi z Araratem po przerwie. Ciąg dalszy 2:1.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
9: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
3: Kiedy usłyszysz drugą,
9: będziesz chciał poznać zakończenie.
3: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Gronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.
14: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
15: Dobrego wieczoru, uważajcie na siebie. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
16: A zaczynamy od tragicznych doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Nie żyje dwóch nastolatków przygniecionych przez ciągnik. Sąd odroczył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Miał rozpocząć się dziś, stanie się to jednak dopiero w grudniu. W faktach sportowych porażka Lecha Poznań i pojedynek Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Dwóch chłopców zginęło w wypadku ciągnika w Ostrowie Świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Pojazdem kierował 17-latek, razem z nim był 13-letni chłopiec. Jechali po wale przeciwpowodziowym, w pewnej chwili maszyna z niego spadła i przygniotła nastolatków. Niestety nie przeżyli oni wypadku. Przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Kuglowania wyborami nie będzie, oświadczył prezydent, który zawetował dziś ustawę o kodeksie wyborczym. Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta w sumie wobec 3 projektów, a 8 podpisał. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
17: Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. zmianę liczby posłów, którzy wybierani są z poszczególnych okręgów wyborczych, bo zdaniem prezydenta zawierała kilka błędów. Stwierdził też, że nie można dokonywać takich zmian rok przed wyborami parlamentarnymi.
18: Traktuje też zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno, kuglowania wyborami nie będzie.
17: Karol Nawrocki nie podpisał też ustawy dotyczącej reklamy politycznej i stwierdził, że zmiany prowadziłyby do osłabienia politycznej konkurencji i uczciwości procesu wyborczego. Prezydent zawetował również projekt o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podpisał natomiast m.in. ustawę o akcyzie na papierosy elektroniczne, finansowaniu KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz nowelizację przepisów o odnawialnych źródłach energii.
16: W faktach zapraszamy na nasze jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne. Po 7:00 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński i Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM po 8:00 będzie z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz. Proces w sprawie Collegium Humanum, który dziś miał rozpocząć się, został na wniosek prokuratury odroczony do 3 grudnia. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. O powodach dzisiejszej decyzji nasz reporter Kasper Wólewski, który był w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
0: Mimo że na proces stawili się niemal wszyscy zamieszani w aferę, którzy usłyszeli już zarzuty, to jednak prokurator Piotr Żagów wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Jednocześnie Piotr Żak przypomniał, jakie zarzuty ciążą na tych, którzy odpowiadają przed sądem.
19: Na ławie oskarżonych dzisiaj zasiadło 23 osoby. Tak, zarzuty dotyczą różnych kategorii przestępstw. To są osoby, które w zamian za korzyści majątkowe uzyskiwały dyplomy MBA.
0: A wśród oskarżonych są znani politycy. To m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który przed wejściem do sądu jednym zdaniem odpowiedział na pytania dziennikarzy.
20: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
0: Wśród oskarżonych są także byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy Błażej Spychalski, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.
21: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
16: Na naszej stronie internetowej możecie posłuchać ciekawej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem. Nasz znakomity skyalpinista tłumaczył w radiu RMF24, dlaczego przerwał wyprawy na Duala Ragiri w Himalajach.
22: Jak dotarliśmy do Nepalu i ruszyliśmy na Duala Ragiri, to przyszedł cyklon. Spadło prawie 3 metry śniegu w przeciągu 3 dni. To zatrzymało akcję górską. Później spróbowałem się zaklimatyzować i to się jakoś udało, ale na koniec po prostu przyszły kolejne opady z dużym huraganowym wiatrem i to ryzyko po prostu było zbyt duże.
16: Rozmowę możecie też obejrzeć na Facebooku RMF24. Polecamy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
24: Na bramkę czekał ponad 3 lata Kamil Jóźwiak. Z golem dla Jagiellonii Białystok w Lidze Europy poprzednio na listę strzelców wpisał się w maju 2023 roku jeszcze jako piłkarz Charlotte FC. Dziś gol w meczu z Araratem Armenia w Lidze Europy. Jagiellonia przegrywała, ale do przerwy białostoczanie na prowadzeniu 2-1. Z golem także Rodrigo Conceição. Ciekawy wynik do przerwy w meczu Celtic Vigo z Juventusem. Piłkarze z Turynu przegrywają na razie 0-1. No a w Poznaniu kiepskie nastroje po porażce 0-4 Lecha Poznań z Bayerem Leverkusen. Klub z Bundesligi pokazał mistrzom Polski miejsce w szeregu.
25: Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, było to czuć w każdym aspekcie gry, czy mieliśmy piłkę, czy oni atakowali, było to czuć. Byli zdecydowanie lepsi, wynik to pokazuje.
24: Podsumował obrońca Mateusz Skrzypczak. Defensywna gra kolejorza dziś pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Brazylijczyk dołączy w nowym sezonie do Formuły 1. Rafael Camara podpisał wieloletni kontrakt z zespołem Haasa. Zastąpi Estebana Ocona. Obecnie Camara jest liderem mistrzostw świata Formuły 2. Przed rokiem został mistrzem świata Formuły 3. Zatem kariera rozwija się harmonijnie. Jutro rusza Tauron Liga Siatkarzy. Na początek mecze z udziałem dwóch faworytów. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. PGE Projekt Warszawa podejmie u siebie Indykpol AZS Olsztyn. Libero Projekt Damian Wojtaszek zaznacza, że każdy mecz w naszej lidze może okazać się pułapką.
26: Każda drużyna, nawet z dołu tabeli teoretycznie, może sprawić niespodziankę, mając świetnych zawodników w drużynach, reprezentantów danych krajów, więc jeśli chcesz walczyć o najwyższe cele, to musisz do każdego meczu podchodzić tak, jakbyś grał z fenomenalną drużyną i my będziemy starali się to zrobić.
24: No, dla Wojtaszka to będzie już 21 sezon na ligowym parkiecie.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: RMF FM na koniec dnia.
17: Czwartek, 15 października. Jakie przeniosą nam wydarzenia? Przeprowadzę cię przez zgiełk informacji z całego dnia. Maciek Rybak, dobry wieczór. A zrobię to z naszymi dziennikarzami, umówionymi gośćmi, a także ekspertami. Rozsiądź się wygodnie i posłuchaj, czym żył świat i kraj. Do tego najlepsza muzyka. Backstreet Boys.

0: Skrolować można długo i wyskoczą w końcu głupoty. W RMF FM podrzucamy tylko to, co ciekawe, w tym pięć głównych tematów.
1: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
0: Zaczniemy na sportowo.
1: 5.
0: Mecze polskich drużyn w Lidze Europy. Za nami spotkanie Lecha Poznań z Bayerem Leverkusen. Był tam nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: O ile w pierwszej części spotkania widać jeszcze było zacięcie próby walki o piłkę ze strony zawodników Lecha, tak w drugiej połowie goście przypieczętowali swoją dominację w tym spotkaniu.
0: Lech 0, Bayer 4. Teraz Jagiellonia Białystok prowadzi Saratem Armenia 2-1. Mamy w planie łączenie z komentatorem sportowym.
1: 4.
0: Jak duża musi być bomba, żeby dostać przydomek matka wszystkich bomb i co ona może zrobić na Bliskim Wschodzie? USA rozważają jej użycie w Iranie.
1: 3.
0: Nagły zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces nie ruszył.
1: 2.
0: Zamieszki na rajskiej wyspie. Relacja Polaka z Mauritiusu to jeszcze przed 23.
1: 1.
0: Kradzież hasła i środków z konta i jest głośny wyrok w tej sprawie.
3: Tu chodzi o przypadek, kiedy próbujesz kupić coś w internecie, wchodzisz na jakiś portal, próbujesz coś sprzedać. Wtedy zazwyczaj inni się do ciebie odzywają i nagle pojawia się forma płacenia.
0: Może właśnie teraz coś wystawiacie. Wieczorne przeglądanie ofert i takie tam. Za chwilę dowiesz się, dlaczego będziesz teraz bezpieczniejszy po trafieniu na oszustów. Banki nie lubią tego. Krzysztof Berenda za chwilę o tym opowie.

0: RMF na koniec dnia. Najlepsza muzyka i przydatne newsy 17 minut po 22. To jest temat, który dziś naprawdę warto rozumieć, a nie tylko znać nagłówek. Trybunał Unii Europejskiej orzekł, bank musi niezwłocznie zwrócić pieniądze klientowi. Chodzi o nieautoryzowane transakcje, na przykład w przypadku kradzieży danych. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej.
1: Dzień dobry.
0: Z nami. Wystawiam wieczorem ofertę na portalu. O, trafił się kupiec. Otóż nawet nie był on.
1: Tu bardzo często pojawiają się oszuści. Oszuści, którzy wysyłają ci linki do podrobionych stron bankowych. Ty myślisz, że dostaniesz pieniądze, a tak naprawdę to na fikcyjnej stronie banku podajesz swoje dane.
0: No i tak się wydarzyło w przypadku osoby, w której sprawa była rozstrzygana. Na fałszywej stronie banku podała dane, oszust je wykorzystał, no i co się stało?
1: No i oszust przejął te dane. Oszust wszedł na konto pani i jakieś 3000 zł zabrał sobie do kieszeni i cześć. Pani się zorientowała. Zadzwoniła do banku powiedzieć, ej, oddajcie moje pieniądze, ktoś mnie okradł. A w banku co powiedzieli? No jak się można było spodziewać? Powiedzieli hola hola, to pani sama sobie jest winna, bo to no pani podała oszustowi swoje dane, to pani była rażąco nieuczciwa. No i bank kazał pani odłożyć słuchawkę i sobie pójść hen hen.
0: A pani poszła do sądu. Sąd poszedł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i co on na to? Bo to kluczowe w tej historii.
1: Trybunał powiedział, że nawet jak z twojej winy zostaniesz okradziony, bo skorzystasz niechcący z oszukańczej strony internetowej, to bank i tak ma ci oddać pieniądze i musi to zrobić najpóźniej do końca następnego dnia.
0: Czyli najpierw oddadzą, a dopiero później robią śledztwo, czy słusznie.
1: Więc to jest bardzo ważny wyrok, który ma sprawić, że będziemy troszeczkę bezpieczniejsi, ale niech ostrożność z głowy nie ginie, bo zawsze na koniec dnia to my odpowiadamy za swoje pieniądze.
0: Krzysztof Berenda podsumował to dla nas na koniec dnia właśnie.
2: Obiad.
3: Jeszcze chwila. To co?
2: Czytamy.
3: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
2: Daj, ja znajdę.
4: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
2: Mamo, jeszcze do końca strony.
5: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielki-myślnik-człowiek.pl.
6: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
7: No, ktoś tu zdrapnął wygraną.
6: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
8: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
12: Nie spodziewałem się.
11: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
12: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
11: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

Jagiellonia już 3-1 prowadzi z Araratem. Więcej o tym spotkaniu usłyszysz jeszcze dziś na koniec dnia w RMF FM. A teraz niedźwiadek, czy bardziej niedźwiedź w Lesku. Chcielibyście spotkać takiego na wieczornym spacerze? Na Podkarpaciu takie rzeczy się zdarzają. Misia śledziła policja, rozpisywał się o tym dziś internet. No miś najwyraźniej, wiedząc, że ma ogon, poszedł w siną dal. A w temacie odległych krain, Rajska Wyspa, kierunek wakacyjny. Siedzisz sobie, grzejesz się w słońcu i musisz wcześniej wracać przez zamieszki. Relacja Polaka z Mauritiusu, za chwilę w RMF FM.

0: Kid Leroy i Justin Bieber w RMF-ie. RMF-ie, tak, fie-fie. Takie echo robimy, takie echo dnia, na koniec dnia właśnie. Teraz kolejny temat. Na Mauritiusie, leżącym na wschód od Madagaskaru, na tej rajskiej wyspie, trwają protesty w związku z niedoborami wody i kosztami utrzymania. Lokalne media donoszą, że protestujący starli się z policją, zablokowali drogi płonącymi oponami. Doszło nawet do strzelaniny. Jeżeli macie alergię na komunikaty prasowe, mam dla was wersję ludzką. Na wyspie przebywają Polacy. Niektórzy turyści, jak pan Piotr, musieli wracać szybciej do ojczyzny. Pan Piotr nie chciał nagrywać swojego głosu, ale zgodził się, żebyśmy przytoczyli jego relację.
1: W dzień jest spokojniej, ale po godzinie 16 w niektórych miejscach zaczyna robić się niebezpiecznie. Pojawiają się blokady dróg i podpalenia.
0: A te potrafią utrudnić drogę na lotnisko.
1: Wczoraj jechaliśmy na lotnisko i przejechaliśmy bez problemu. Pół godziny później dowiedzieliśmy się, że na tej samej trasie były już blokady i pożary.
0: To były skrócone wakacje.
1: Drugą część pobytu mieliśmy spędzić w rejonie, gdzie sytuacja była bardziej napięta. Dlatego zdecydowaliśmy się skrócić wakacje o 5 dni i wyjechać.
0: Tak brzmiała relacja pana Piotra. Mauritius nadal może wyglądać jak raj z katalogu, ale jeśli trzeba skracać wakacje i pilnować drogi na lotnisko, no obraz robi się dużo mniej pocztówkowy.

RMF FM. Za 19 minut godzina 23. Światowy Dzień Mycia Rąk przyniósł ciekawe nagłówki. Pomijasz kciuk? No to źle myjesz ręce. No i w sumie nigdy nie zastanawiałem się, czy myjąc ręce można pominąć kciuk. A to w sumie nasz łącznik ze światem internetu. Wypada, żeby był bardzo czysty. Natomiast łączność z radiem jest bardzo dobra. Potwierdzam to w tym momencie. W RMF FM za chwilę głośny temat czwartku. Nagłówki dziś szalały. My zostajemy przy tym, co naprawdę potwierdzone. A chodzi o Collegium Humanum.

0: Energia z najlepszej muzyki na kolejne godziny nocnej zmiany, albo już ładujecie baterie na piątek. A tu RMF na koniec dnia, temat w wersji dla ludzi, którzy nie mieli dziś czasu patrzeć w telefon co 10 minut. Nagły zwrot w sprawie Collegium Humanum. Wystawianie lewych dyplomów w zamian za łapówki, to o to chodzi. Kacper Wróblewski podsumuje dla nas to w minutę. Nasz reporter był w sądzie, gdzie stawili się niemal wszyscy zamieszani w aferę, którzy usłyszeli już zarzuty, a jednak proces nie ruszył. Dlaczego?
1: Prokurator Piotr Żak wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Jednocześnie Piotr Żak przypomniał, jakie zarzuty ciążą na tych, którzy odpowiadają przed sądem.
2: Są osoby, które w zamian za korzyści majątkowe uzyskiwały dyplomy MBA. Są osoby, które w celu sfinansowania tego rodzaju studiów wprowadzały w błąd instytucje, na przykład dofinansujące takie środki i uzyskiwały dofinansowanie publiczne w rzeczywistości nie na studia, bo one nie studiowały, tylko na korzyść majątkową, która była udzielana jej beneficjentowi.
0: Kacper, a przypomnijmy, dlaczego to tak medialna sprawa?
1: Wśród oskarżonych są znani politycy. To m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który przed wejściem do sądu jednym zdaniem odpowiedział na pytania dziennikarzy.
3: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
1: A to nie jedyny polityk oskarżony w aferze Collegium Humanum. Na pytania dziennikarzy odpowiadał także były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, dziś rzecznik dyscyplinarny w partii Jarosława Kaczyńskiego, Karol Karski, który także uważa, że jest niewinny, a cała sprawa ma charakter czysto polityczny.
3: Jako przedstawiciel opozycji czuję się do tego doklejony po prostu, żeby w jakikolwiek sposób odciągać uwagę od tych tabunów przedstawicieli koalicji rządzącej, którzy w tej sprawie się przewijają.
0: Dobrze, tyle politycy. My chcemy wiedzieć, na kiedy odroczono proces.
1: Proces dotyczący afery Collegium Humanum ma ruszyć 3 grudnia.
0: Na koniec dnia podsumował to nasz reporter Kacper Wróblewski. Dziękujemy. 9 minut i będą fakty o 23, a w nich aktualne ostrzeżenie na Krajowej 90, 2 w Wielkopolsce. Kierowcy, słuchajcie nas.

0: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
1: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: Punktualnie o godzinie 23:00 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
11: A na początek ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 i Krajowej 92. Już ponad 200 osób zatrzymała policja po ostatnich aktach przemocy w szkołach. W faktach również Kraków i pierwsze, najpoważniejsze wyzwanie, jakie czeka nowego prezydenta, a chodzi o miejską kasę. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Terespola jest autostrada A2 w Halinowie na odcinku między Mińskiem Mazowieckim a Warszawą. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 92 w Dąbrowicach Starych w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Koło, auto osobowe zderzyło się tam z traktorem. Droga w tej chwili jest zablokowana. Prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gruźb zamieszczanych w mediach społecznościowych. Od zeszłego tygodnia trwa policyjna akcja, w ramach której funkcjonariusze patrolują szkoły i ich okolice, a także sprawdzają treści zamieszczane w sieci. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
12: To w większości nieletni, którzy przynieśli do szkół niebezpieczne narzędzia, takie jak noże czy scyzoryki. Część zatrzymanych miała zamieszczać w internecie filmy z groźbami ataków na placówki, powiedziała mi Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13: 43 osoby otrzymały środki zapobiegawcze. Tutaj mam na myśli skierowanie do Izby Dziecka i również policja zabezpieczyła około 140 różnego rodzaju niebezpiecznych narzędzi.
12: Do dziś funkcjonariusze przeprowadzili już prawie 160 tysięcy kontroli w szkołach.
11: Tylko 4 kandydatury zostały zarejestrowane w wyborach uzupełniających do Senatu w Zielonej Górze. Mogła być 5, ale komisja wyborcza odmówiła jej przyjęcia. O tym, kto będzie się ubiegał o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim, nasz dziennikarz Tomasz Skory.
14: Koalicja 15 października zgłosiła kandydaturę wdowy po generale Zdzisławy Różańskiej. PiS i skupione wokół niego ugrupowania wystawiają byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Także z obywatelskiego, a nie partyjnego komitetu wyborczego startuje kandydat Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz, a stawkę zarejestrowanych kandydatów zamyka wystawiona przez swoją partię Nowa Fala profesor Joanna Senyszyn. Odrzucony dziś przez komisję kandydat bezpartyjnych samorządowców może się od tej decyzji odwołać. Szanse na rejestrację ma jednak niewielkie, bo do brakujących 2000 poprawnych podpisów poparcia zabrakło mu ich ponad 500, a uzupełniać ich już nie można. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w Zielonej Górze 22 listopada.
15: Słuchacie faktów w RMF FM.
11: A w nich teraz o problemach miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Rządowe pieniądze przeznaczone na ten cel w części placówek już się wyczerpują. Nasza reporterka Anna Pałamar sprawdziła, jak długo trzeba czekać na takie orzeczenie w Szczecinie.
16: Około 3-4 miesięcy. Powiatowy zespół wydaje mniej orzeczeń niż powinien. Chodzi o to, by nie dopuścić do sytuacji sprzed roku, gdy wydawanie orzeczeń zostało całkowicie wstrzymane na kilka miesięcy, mówiła mi Lidia Gugała, przewodnicząca powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie.
17: Zamiast 700 orzeczeń miesięcznie, które powinniśmy wydać, powiatowy zespół wydaje około 500 orzeczeń. I w związku z tym kolejka z miesiąca na miesiąc robi się większa. Ponad 1200 wniosków przeszło nam z 2025 roku, co też spowodowało wydłużenie tej kolejki. W tym roku otrzymaliśmy środki z rezerwy celowej, ale one niestety nie pokryły naszego zapotrzebowania, także mile widziane byłoby dofinansowanie.
16: Szczeciński zespół składa się z 9 orzeczników.
11: To będzie pierwsze i największe wyzwanie dla nowego prezydenta Krakowa. Chodzi o przyszłoroczny budżet miasta. Zwycięzca niedzielnego głosowania, Łukasz Gibała, będzie miał tylko miesiąc, aby wprowadzić do niego własne zmiany. A przypomnijmy, prezydent elekt zapowiadał naprawę finansów Krakowa i walkę z zadłużeniem. W faktach nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
18: Projekt budżetu radni muszą dostać do połowy listopada. Od zaprzysiężenia, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, Gibała będzie miał niespełna 4 tygodnie. Prace w urzędzie nad budżetem już trwają, ale prawie na pewno Gibała będzie chciał coś zmienić, by budżet był jego. Zapowiada naprawę finansów miasta, więc nie pozwoli sobie na wzrost wydatków ani zadłużenia. Budżet będzie też próbą siły z Radą Miasta. Jak zapewniał na naszej antenie nowy prezydent Krakowa, już rozmawia z niektórymi radnymi.
19: Więc mam nadzieję, że to jest taka chęć współpracy oparta o przełożenie dobra Krakowa ponad własny interes. Jeśli tak, zbudujemy większość w taki sposób, to super. Jeśli nie, to będzie wtedy to prezydentura bez większości w Radzie Miasta.
18: Kraków na koniec roku może być zadłużony na 9 miliardów złotych. Budżet trzeba uchwalić do 31 grudnia.
11: Gibała zapowiadał też referendum w sprawie strefy czystego transportu i zmiany w komunikacji miejskiej już od 1 stycznia. Piszemy o tym więcej na rmf24.pl.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W nawiązaniu do faktów, Kraków ma na koncie sukces i tu nie ma wpływu nowego prezydenta. O tym m.in. w tej godzinie programu RMF FM na koniec dnia. Maciek Rybak, dobry wieczór. 5 minut po 23. Zaczniemy jednak od międzynarodowej sprawy. Matka wszystkich bomb. Czy Donald Trump zdecyduje się jej użyć w Iranie i jakie miałoby to konsekwencje? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertem. A teraz najlepsza muzyka. To też ważny element tego programu.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM na 12 minut po 23. Co przyniósł nam ten czwartek? Teraz dobry przykład tego, jak łatwo zrobić wielką historię z połowy informacji. CNN podało, że USA rozważają użycie matki wszystkich bomb w Iranie. Na koniec dnia usłyszysz profesora, pułkownika rezerwy Dariusza Kozerawskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłego rektora Akademii Obrony Narodowej, uczestnika operacji międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. Matka wszystkich bomb, no brzmi jak broń, która może rozstrzygnąć wojnę jednym uderzeniem. Pytanie, czy to uderzenie militarne, czy psychologiczne?
1: To tak naprawdę, ni mniej, ni więcej chodzi o co? O takie epickie widowisko bombowe, czyli chodzi o to, żeby osiągnąć szybki efekt polityczny przed wyborami do kongresu.
0: Czyli chodzi o spektakularne użycie siły. Trump chciałby pokazać, że jest silniejszy.
1: A tak się nie dzieje. Niestety i Donald Trump, i Stany Zjednoczone w czasie konfliktu z Iranem po prostu politycznie, militarnie się skompromitowały.
0: No właśnie, dlatego rozważają sięgnięcie po mocniejszy arsenał?
1: Kto wie, może użycie tego typu bomby i budowanie do tego legendy o takim potężnym uderzeniu miałoby być przyczynkiem do ewentualnego wycofania się rakiem sił amerykańskich z operacji, w której sobie kompletnie nie radzą.
0: A Iran już grozi odwetem, również na sojuszników w regionie.
1: Dokładnie, ale ja powiem tak, czyli może dojść do sytuacji, że tego typu zapowiedziami albo ewentualnym takim nieodpowiedzialnym, nieprzemyślanym atakiem, powiedziałbym bombowo-wyborczym, może Donald Trump po raz kolejny spowodować bardzo poważny kryzys w wymiarze braku i deficytu odpowiedniej ilości ropy naftowej na rynkach światowych.
0: Ale uspokójmy, to tylko rozważania, czy użyć tej bomby.
1: Znaczy, na razie słyszymy tylko zapowiedzi. Polityka amerykańska dzisiaj przy tej administracji jest nieobliczalna i nieprzewidywalna.
0: No to średnio uspokoiliśmy, ale taki jest obecnie świat. Profesor, pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej o matce wszystkich bomb w podcastach Radia RMF24. Szukajcie w aplikacji RMF On.

Ten temat wam obiecałem w RMF na koniec dnia. Kraków, najlepszym miastem w Europie na piesze wycieczki. To są wyniki opublikowanego dziś rankingu. I powiem tak, odważne wyniki, biorąc pod uwagę, że pod Wawelem można spotkać smoka i to jeszcze ziejącego ogniem.

Wracasz z pracy, nie mogłeś obejrzeć Jagiellonii w akcji. W RMF FM na koniec dnia za chwilę komentarz do zwycięskiego spotkania z Araratem. Porozmawiamy o Lidze Europy. A teraz najlepsza muzyka. Trochę energii. Tak na koniec dnia. A co?

0: RMF FM na koniec dnia. Lech Poznań przegrał 4 bramkami z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia Białystok wygrała 3-1 z Araratem Armenia. Teraz Kamil Kania, komentator sportowy Kanal Plus Sport. Mecze Ligi Europy z udziałem polskich drużyn. Jak podsumujemy ten dzień, panie Kamilu?
1: Słodko-gorzki był ten czwartek, bo Lech Poznań nas mocno rozczarował. Jeżeli zaś chodzi o Jagiellonię, zaimponowały mi dwie rzeczy. Oczywiście cały czas pamiętając, że był to rywal z zupełnie innej, niższej półki niż przeciwnik Lecha. Po pierwsze charakter. Tam nikt nie spuścił głowy po stracie gola. Jagiellonia rzuciła się na zespół z Armenii i błyskawicznie wyrównała, a potem poszła po kolejne bramki. Występ Jagiellonii na pewno dający nam nadzieję, że ta Liga Europy, w której w ostatnich latach nie graliśmy, wcale nie musi być miejscem, gdzie będziemy wszystko przegrywać. Chociaż za tydzień wyzwanie będzie większe. Anderlecht to znacznie mocniejszy rywal niż Ararat Armenia.
0: Bardzo dziękujemy. Przyszłe spotkania też będziemy komentować w RMF FM.

0: zatrzymało akcję górską. Później spróbowałem się zaaklimatyzować i to się jakoś udało, ale na koniec po prostu przyszły kolejne opady z dużym huraganowym wiatrem i to ryzyko po prostu było zbyt duże. Czasem po prostu w górach się tak dzieje, że to działanie jest możliwe i trzeba po prostu powiedzieć stop, jeżeli jest za dużo sygnałów mówiących o tym, że to jest po
1: prostu mało racjonalne.
0: Czyli
1: te sygnały to jest wiatr, huraganowy wiatr, temperatura i nowe opady śniegu.
0: Tak, jeżeli połączy się taki huraganowy wiatr z dużymi opadami, to po prostu robi się bardzo duże zagrożenie lawinowe. I niestety to ryzyko jest za duże. Tu mieliśmy też takie przypadki w otoczeniu. Dochodziły do nas sygnały, że nie wiem, na przykład pod Himlungiem zginęło kilkanaście osób, które siedziały w bazie w zasadzie.
1: Czyli czekały tak naprawdę na atak.
0: Ale okazało się, że to też było niebezpieczne miejsce i stała się duża tragedia, więc trzeba naprawdę obserwować, patrzeć na to, co się dzieje i czasem nawet uciekać z bazy, jeżeli ona nie jest położona w super bezpiecznym miejscu.
1: Ale byliście w takiej sytuacji, że trzeba było uciekać z bazy, czy aż tak nie było?
0: Byliśmy pod Manaslu na kilka dni po to, żeby się zaklimatyzować, bo ten teren wydawał się bardziej bezpieczny, ale po trzech noclegach zeszliśmy w dolinę, do wioski, bo okazało się, że po prostu naprawdę jest bardzo dużo tego śniegu. Te namioty w momencie, kiedy tam wróciliśmy po sprzęt, były zupełnie zasypane.
1: Czyli
0: więc
1: musieliście się wkopać jakby w śnieg, żeby w ogóle wejść?
0: Taki tunel zrobiliśmy z góry i później dopiero do wejścia, żeby móc wyciągnąć te rzeczy spod tych olbrzymich mas śniegu.
1: A jaka była temperatura tam?
0: Na początku było relatywnie przyjemnie, ale ostatnio z tego co patrzyłem, bo byłem jakieś półtorej dnia temu jeszcze prawie na 7000 metrów, a na szczycie było minus 47 odczuwalna temperatura, więc zimno. Dzisiaj się czuję tutaj jak
1: ciepło kraju. Ale to mówisz, że to pod koniec. A na początku relatywnie ciepło, to znaczy ile było?
0: Nie, no myślę, że wiesz, na poziomie bazy to jest gdzieś około 5000 metrów, to jest, nie wiem, pewnie nocą minus 10 stopni, więc to jest okej. W dzień, w słoneczne dni naprawdę jest ciepło, możesz w bluzie po prostu swobodnie się poruszać.
1: A potem minus 47, to jest taki przeskok, powiedziałbym, dramatyczny.
0: Tak, myślę, że ten wiatr potęguje przede wszystkim poczucie chłodu i stąd to wynika. Zrobiła się też późna jesień, bo w tym roku relatywnie późno pojechałem po to, żeby spróbować oszukać ten cyklicznie pojawiający się problem, czyli przedłużając się monsum, ale niestety się nie udało, bo te opady ciągle się pojawiały, ale późną jesienią robi się po prostu coraz zimniej i to naprawdę czuć, jakby tą różnicę między wrześniem a październikiem tam. I
1: jaka to jest różnica, jak duża?
0: Myślę, że między wrześniem a październikiem w tym rejonie szczytu to jest minimum 10 stopni różnicy temperatury, więc to jest już dużo.
1: A jaki to jest wiatr? Powiedziałeś, że to jest huraganowy wiatr. Czy da się chodzić po tym, no, w miarę spokojnie, o tak bym powiedział?
0: Myślę, że jeżeli ten wiatr jest do minus, nie wiem, znaczy na poziomie 50 km na godzinę, to jest okej. Jeszcze można chodzić, ale to powoduje w momencie opadów duże zagrożenie lawinowe i to nawet nie chodzi czasem o ten sam wiatr, który można jakoś zaakceptować, jeżeli nie jest za mocny, ale chodzi o to, że ryzyko po prostu zagrożeń rośnie w kontekście lawin. Czasem ten wiatr też, nie wiem, jest na poziomie 100 na godzinę i wtedy już może człowieka przewrócić, ale oczywiście obserwujemy to, mamy prognozę i reagujemy na bieżąco, więc to nie jest tak, że idziemy po prostu jak na wojnę i nie zakładamy po prostu.
1: Ten śnieg był taki, że mógł się rzeczywiście łatwo urwać? Znaczy, bo to świeża pokrywa śnieżna, więc ona jakby przy tym wietrze mogła zjechać.
0: Ona po prostu była na twardym podłożu, takim lodowym i spadło sporo tego śniegu w przeciągu dwóch dni przy mocnym wietrze i wtedy, jeżeli na zboczu bardzo dużym są takie formacje wklęsłe, to one się najczęściej, ten śnieg się tam odkłada, kumuluje, zbija i to są takie pułapki terenowe. Możesz wejść na taki placek śniegu sprasowany, który nie jest związany z tą strukturą lodową, twardą i po prostu zjechać razem z tym w przepaść albo po jakimś tak bardzo długim zboczu, więc trzeba tego unikać i czasem tak jest, że ta

0: to nie układa się wszystko po naszej myśli.
1: Jak wygląda proces podejmowania takiej decyzji? No jesteś już trzy dni przed tym atakiem, czy trzy dni przygotowujesz się, i jak wygląda ten moment, w którym proces podejmowania decyzji o tym, żeby nie jechać jednak, nie wchodzić, a potem nie zjeżdżać?
0: Jasne, na pewno jak pojawiamy się w bazie, to obserwujemy to przez ileś dni, to co się dzieje, i jak się już zdecydujesz na to, to znaczy, że wiesz, że ten moment jest odpowiedni, szukasz okna pogodowego w prognozach, które będzie najbardziej optymalne. Musisz mieć świetną widoczność, bo to był też taki moment, kiedy wszystkie wyprawy zrezygnowały, więc sami zostaliśmy tam. Musisz mieć widoczność, bo w tych górnych partiach po prostu nie znasz tego terenu, bo ciężko było.
1: A nie było takiej widoczności? Był słaby...
0: Myślę, że ja wyszedłem do obozu drugiego, na gdzieś okolice 6,5 tysiąca metrów i ruszyłem w nocy po to, żeby spróbować, ale był opad śniegu, ciągle mgła. To była też taka faza księżycowa, gdzie w zasadzie go nie było, więc po prostu było ciemno i była słaba widoczność, a okno było do 11 przed południem. Później ten wiatr rósł do poziomu 100 km na godzinę i po prostu nie było szansy na to, żeby to móc zrobić w bezpieczny sposób.
1: Czy ja rozumiem, że przychodzisz tam do tej bazy i to nie jest tak, że już jest decyzja, będzie atak, tylko cały czas jest to siłowanie się z pogodą i tak dalej. Nie ma jeszcze decyzji.
0: I w ogóle tej próby po prostu podejmujesz też decyzję. To nie jest tak, że się decydujesz, że to robisz od początku do końca zgodnie z planem, który założyłeś, tylko musisz reagować na bieżąco po prostu na to, co się dzieje, i to wszystko szybko się zmienia, więc to był taki moment, ten brak widoczności, który wpłynął na tą moją decyzję, bo też wiedziałem, że trawers, który będzie w takim najbardziej newralgicznym miejscu, będę musiał po prostu pokonać bez widoczności. A tam było zagrożenie lawinowe, ja nie miałem widoczności i nie chciałem po prostu tego ryzyka akceptować.
2: Dziękujemy za rozmowę, a jeżeli chcecie poznać jej dalszy ciąg, zapraszamy na kanał YouTube RMF24. A już za chwilę kolejne informacje.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejny alert RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce. W faktach także o spotkaniu premiera Donalda Tuska z Władimirem Załęskim w Brukseli, a także o tym, czy czytanie książek sprawia, że łatwiej nam jest wybaczać. Posłuchajcie, jakie w tej sprawie są najnowsze ustalenia naukowców. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wojsko poderwało myśliwce. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Władimira Załęskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze trzy minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkiej wdzięczności za pomoc, to mówił Władimir Załański. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Władimir Załański kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie.
0: Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w strzelaninie w jednej ze szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje CNN, do wymiany ognia doszło w placówce w mieście Bend w stanie Oregon. Wśród ofiar jest także sprawca strzelaniny. Nie wiadomo jednak, kto go zastrzelił. Według policji mogła to być osoba postronna. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie do 26 listopada. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mają nadzieję, że sąd w Brukseli uzna argumenty, które zaprezentowali. Pierwszy jest taki, że agencja nie jest stroną sporu w sprawie szczepionek, a do tego w sierpniu w Belgii zmieniły się przepisy i jest w nich już dodatkowa ochrona dla instytucji, które kontrolują ruch lotniczy, takich jak właśnie Agencja Żeglugi Powietrznej. W agencji dostałem też zapewnienie, że niezależnie od tego, co postanowi ostatecznie belgijski sąd, pieniądze na pracę tej instytucji są zabezpieczone do końca roku. Jest to jednak finansowanie kryzysowe, zapewnione przez państwo. Tym bardziej strona polska czeka teraz na decyzję sądu w Brukseli, która zapadnie najpóźniej za dokładnie 6 tygodni.
3: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w chińskim Wuhan. Pierwsza w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał zagra z Mario Sakkari. Początek tego spotkania około godziny 8. Do ćwierćfinału turnieju Wuhan awansowała także Iga Świątek. W dwóch setach pokonała Amerykankę Ashlyn Kroeger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, czyli w innych warunkach atmosferycznych.
4: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
0: Tłumaczyła Świątek na antenie Canal Plus Sport. Dziś zagra z Ann Lee z USA. Roboty do zadań specjalnych można było oglądać w otwartym wczoraj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pochwalili się tam możliwościami na ułatwienie różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
5: To jest przyłbica spawalnicza.
6: Spawanie bez spawania.
5: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
6: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
5: A to co chcemy?
6: Sokowirówkę.
5: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to ta.
6: Ekspres do kawy.
5: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
0: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu, a robotom przyglądał się bacznie nasz reporter Dominik Smaga. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać? O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Na czym polega ten efekt i od czego on zależy? O tym Grzegorz Jasiński.
7: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
0: A więc, jak słyszycie, warto czytać. Słuchacie Faktów RMF FM. W nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy.
8: To jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Pana byłego kolegi ministerialnego.
9: Nie mnie to oceniać. Tutaj...
8: A polityczny koniec?
9: No, nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
8: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
9: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem.
8: Pamiętam.
9: Kiedy był wiceminister Kołodziejczak sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
8: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały, czy były jakieś sygnały? Coś się pojawiało? Widzieliście, że coś jest nie tak?
9: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał. Ani z pracowników,
8: się nie dozgłaszał,
9: ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłasza mi ten problem. Na pewno takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
8: Nikt się nie skarżył, nikt nie był.
9: Nie
8: widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
9: Te sprawy, oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
8: panie
9: dotyczą...
8: Pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną linią. To trudno sobie wyobrazić.
9: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego, w obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską. Czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego? No nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
8: Ale z całą pewnością wiemy, że minister Siekierski, no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
9: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
8: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych...
9: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
8: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
10: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
8: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
9: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18 września.
8: Tak, 17 dokładnie.
9: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
8: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy, którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
9: Tak, jeżeli to później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały te, mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
8: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny, no, polityczna odpowiedzialność.
9: Ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych i robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
8: I kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
9: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
8: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
9: tak,
8: powinny trafić na konta tych lekarzy,
9: mam
8: którzy...
9: Mam zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Mam jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Tak brzmi treść najnowszego komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM. Połowa Brytyjczyków deklaruje, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której zdecydowałaby się walczyć za swój kraj. Jednocześnie ponad połowa popiera zwiększenie wydatków na obronność. Co jeszcze pokazuje najnowszy sondaż i czy jego wyniki powinny niepokoić? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan, z którym rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
1: Połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii deklaruje, że nie wyobrażają sobie okoliczności, które skłoniłyby ich do tego, by walczyć za swój kraj. Tak, dokładnie. Czyli, że nie idą na wojnę. W ten wskaźnik pozostaje bez zmian od kwietnia ubiegłego roku, gdy Brytyjczykom zadano w ankiecie to samo pytanie, a przecież sytuacja na świecie od tamtego czasu uległa, jak już to wspomniałeś, radykalnej zmianie. Poczynania Rosji w Ukrainie oraz odwrócenie się Waszyngtonu plecami do Kijowa zdecydowanie uczyniły nasz kontynent bardziej niebezpiecznym, a konfliktu, który zacznie przekraczać kolejne granice, no nie jesteśmy w stanie wykluczyć.
2: A czy ta ankieta, Bogdanie, ustaliła jakieś pozytywne zmiany w brytyjskim społeczeństwie?
1: Owszem, mimo tej niechęci do bezpośredniego udziału w walkach, badanie ośrodka Ipsos wykazało silne poparcie dla zwiększenia wydatków na obronność. Choć opinie na ten temat, na temat sposobu finansowania tych wydatków są bardzo podzielone, łącznie 51% ankietowanych opowiedziało się za zwiększeniem budżetu obronnego. To niemal dwukrotnie więcej niż w czerwcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy no, taki ruch popierało zaledwie 28% badanych. Spośród osób wspierających wyższe nakłady na obronność, 37% stwierdziło, że powinny one być finansowane z cięć w innych obszarach budżetowych, podczas gdy 36% poparło podniesienie podatków, które płacą osobiście.
2: Czyli jakiś pozytyw jest, ale czy ten sondaż w ogóle jest miarodajny, Bogdanie?
1: Trudno powiedzieć. Wzięło w nim udział ponad 1000 dorosłych Brytyjczyków, czyli liczebnie to taki średni target jest. Powinien on jednak dawać w miarę wiarygodny obraz. Wyniki są na tyle zaskakujące, by nie powiedzieć niepokojące, że tutejszy bardzo renomowany Instytut Badań Strategicznych, Royal United Services Institute, w skrócie RUSI, nomen omen, musiał uspokajać Brytyjczyków, twierdząc, że wyniki sondażu nie oznaczają, że kraj nie byłby w stanie przeprowadzić mobilizacji w przypadku konfliktu. Jak podkreślono, dane te nie powinny martwić dowódców wojskowych. Ograniczeniem dla liczebności armii nie jest bowiem, zdaniem Instytutu, brak chętnych do walki, lecz możliwości ich przeszkolenia i wyposażenia. No, bardzo ciekawe tłumaczenie. Warto się chyba nad nim troszeczkę zastanowić.
0: Bardzo dziękujemy, a już za chwilę w RMF FM kolejne informacje.

0: dobranocka w RMF FM. Coraz bardziej napięta sytuacja wokół ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Trwa śledztwo w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Część z nich jest wywożona do innych placówek, a protestujący starli się z policją. Wojewoda apeluje o pilne powołanie zespołu zarządzania kryzysowego. Co dzieje się na miejscu i skąd tak duże emocje? O tym już teraz reporterka Martyna Czerwińska.
1: Sytuacja zamiast się wyciszać, bo minęły jednak już 3 dni, to właściwie coraz bardziej się zaognia. W nocy między protestującymi mieszkańcami a policją doszło do starć. 4 osoby zostały zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów i usłyszą dziś zarzuty. Widziałam, że ludzie kładli się pod radiowozami, rzucali w policjantów jajkami. Leciały tam naprawdę mocne przekleństwa. Funkcjonariusze musieli w końcu użyć siły i tarczami przesunąć protestujących na chodniki, żeby umożliwić przejazd tym busom, które przyjeżdżają po zwierzęta. Zespół zarządzania kryzysowego ma więc uspokoić sytuację i przede wszystkim zweryfikować różne informacje, a przede wszystkim sprawdzić stan zwierząt, policzyć je, ustalić, czy służbom w ogrodzie potrzebne jest wsparcie. Do sieci bowiem trafiły filmy, jak część zwierząt, głównie tych kopytnych, biega samopas po ogrodzie, poza swoimi wybiegami. Część z nich podobno już się wydostała poza teren ZOO, więc sytuacja wydaje się, że nie jest opanowana. Według protestujących w ogóle cała ewakuacja jest prowadzona w niehumanitarny sposób, w chaosie, w stresie dla zwierząt, w ogromnym pośpiechu. No i przede wszystkim nie wiadomo, gdzie te zwierzęta trafiają. Według relacji osób, z którymi rozmawiałam, strusie przewożone w nocy miały związane nogi, także zastrzeżenia dotyczą też transportu w ogóle zwierząt.
2: No ale w tym momencie, na przykład w tym samochodzie, który tam stoi, ten ciemny, są trzymane ptaki w klatkach. On stoi tutaj już ile? Godzinę? Półtorej? No wiem. I te ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
3: Chcemy zobaczyć, gdzie te ptaki są wywożone. Dlaczego w takich warunkach? Dlaczego w klatce? Jak ja przywożę psa, to jak mi policja złapie, to tak i się czepi, to ja tego psa powinna mieć w klatce zamocowany, żeby pies był bezpieczny i kierowca. A tutaj ta klatka jest luzem.
4: Dlaczego zwierzęta są w ogóle przedmiotem w jakiejś sprawie? Nawet jeżeli coś jest nie tak z właścicielem, to te zwierzęta powinny zostać tu na miejscu i tu na miejscu powinny być opiekowane się przez, nawet przez tych ludzi z tych fundacji. Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje i nie wierzę w to, że fundacja, która tak dba o dobrostan zwierząt, przewozi je w taki sposób i tak je traktuje. Bez jedzenia, bez picia, no to jest koszmar jakiś.
1: Będziecie tutaj stać do skutku?
4: Będziemy.
1: Temu transportowi także ma się przyjrzeć nowo powołany zespół, powiedział mi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody.
5: Jego rolą będzie przede wszystkim bezpieczeństwo i opieka nad zwierzętami w granicach ustaleń z prokuraturą i rzetelna informacja. Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia.
6: Martyno, wszyscy się zastanawiają, skąd taki sprzeciw? No bo tak, prokuratura twierdzi, mamy dowody na znęcanie się w tym ogrodzie nad zwierzętami. Skąd taki sprzeciw?
1: Wydaje mi się, że to wynika po prostu z braku jasnych komunikatów i braku transparentności tej całej akcji. Ludzie nie wiedzą, gdzie jadą zwierzęta, kto wybierał te placówki i na jakiej podstawie. Prokuratura powiedziała, że część zwierząt jest wywożona do Holandii, no i to też budzi niepokój i brak zaufania. Dlaczego za granicę? Protestujący, z którymi rozmawiałam, powiedzieli mi, że warunki w ZOO były znakomite i to właściwie był głos wszystkich. A według nich takim prawdziwym powodem relokacji zwierząt jest przechwycenie tych cennych, egzotycznych gatunków dla własnych potrzeb przez fundacje, które nigdy ich już nie oddadzą.
7: Są zatrzymane, bo mają być jako dowody. Ale generalnie i powinny potem po rozprawie ewentualnie wygranej przez tutaj właścicieli ZOO wrócić. Ale wiemy dokładnie, że jak one już zostały zabrane, nigdy nie wrócą tutaj, nie? nawet jeżeli tu państwo sprawę wygrają, a zapewne wygrają, bo taka jest zawsze historia tych poszkodowanych przez organizacje prozwierzęce. Zoo Łączna, które było jakby wizytówką lokalną, tutaj lokalnej nie tylko społeczności, ale i województwa, nagle jest przez jakichś tajemniczych ludzi likwidowane, bo to zostało zlikwidowane dzisiaj.
1: Pan uważa, że te zwierzęta miały tutaj dobre warunki?
7: Ja, wie pani co, tak patrząc po wybiegach, po tym jak to jest zagospodarowane, jaką zwierzęta miały przestrzeń, jak wyglądały, to im nic nie brakowało. Ja mam zwierzęta swoje, posiadam zagrodę również. Od wielu lat, wie pani, się zajmuję zwierzętami i wiem, jak wygląda dobrostan zwierząt. W mojej ocenie, będąc tu u lemurów czy u innych zwierząt, no to ta przestrzenie to są tu ogromne. W porównaniu do nich wielu zoo państwowych we Wrocławiu, w Łodzi czy gdziekolwiek w Warszawie, te zwierzęta tu mają jak w raju.
1: Prokuratura mówi jednak o bardzo mocnych dowodach. Dziś zobaczyliśmy zdjęcia szkieletów zwierząt kopytnych prawdopodobnie, których śmierć będzie na pewno wyjaśniana. Pawilony zwierząt egzotycznych, które są przyzwyczajone do wysokich temperatur, były zbyt wychłodzone. Prokuratura w Świdnicy apelowała o dogrzewane namioty. Na miejscu miało też brakować lekarstw i zapasu karmy. Przypomnę, że 5 osób zostało zatrzymanych w tej sprawie, 4 zostały zwolnione już do domu, natomiast właściciel wciąż przebywa w areszcie. Te zarzuty są mocne, bo chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich cierpienia, a nawet śmierci. Także miejmy nadzieję, że ten dziś powołany zespół wyjaśni i da odpowiedź, na które czekają protestujący przed zoo. Tam faktycznie trudno było jakieś informacje, ja też tam byłam na miejscu, starałam się ustalić, ile zwierząt, dokąd. Nikt nie potrafił na takie podstawowe, wydawałoby się, pytania odpowiedzieć i myślę, że stąd ta niepewność, rozgoryczenie mieszkańców, którzy po prostu czują się oszukiwani, doszukują się spisku. W pracach tego gminnego zespołu wezmą udział przedstawiciele i samorządu, i to będą też strażacy, policjanci, weterynarze, przedstawiciele sanepidu, przedstawiciele wojewody, i ten wspólny zespół być może uspokoi mieszkańców, albo nie. Zobaczymy na wyniki ich pracy.
0: Dziękujemy za te informacje. A już za chwilę kolejny temat w RMF FM.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?